0: Tatrzyński Park Narodowy tłumaczy, że trasa jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnej naprawy. Remont ma potrwać około 3 tygodni, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe.
1: Polscy naukowcy w faktach RMF FM.
0: Czynniki środowiskowe i tryb życia, czyli wszystko, co ma na wpływ na nasze zdrowie, naukowcy określają ostatnio miarem ekspozomu. O tym, jak nowocześnie bada się i ocenia ekspozom, Grzegorz Jasiński rozmawiał z doktorem Patrykiem Polińskim, polskim neurobiologiem pracującym w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Barcelonie.
2: Ekspozom to wygląda... Taka nazwa jest dość specjalistyczna i wygląda dość skomplikowanie, ale prawda jest taka, że dotyczy to rzeczy... bardzo prostej i takiej, o której właściwie wszyscy wiemy.
3: Ekspozom są to wszystkie ekspozycje, czyli wszystkie narażenia, które nasz organizm może mieć przez praktycznie całe swoje życie, od poczęcia aż do śmierci. No i oczywiście tutaj te narażenia mogą mieć bardzo jakby negatywne wpływy na nasz organizm, ale również częściowo bardzo, bardzo pozytywne. Tutaj ćwiczenia fizyczne są jednym z takich przykładów, które są po prostu bardzo pozytywnym narażeniem na nasz organizm.
2: Stopniowo jakby wiemy o tym ekspozomie, o tym wpływie różnych czynników na nasze życie coraz więcej. Niestety często to jest tak, że dowiadujemy się o kolejnych czynnikach, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. A czy właśnie są jakieś czynniki, o których myśleliśmy, że są szkodliwe, a teraz okazuje się, że ich szkodliwość jest nieco mniejsza?
3: Tutaj, tak jak pan wspomniał, praktycznie wszystkie czynniki mogą mieć wpływ na nasze życie i oczywiście słyszymy głównie o tych negatywnych czynnikach, ale staramy się badać oba te narażenia. Jednym z takich czynników jest na pewno dieta. I tutaj zapytał pan bezpośrednio o czynnik, który był odbierany negatywnie, a w tym momencie może został usunięty z tej listy. Jednym z takich dobrych przykładów jest na przykład cholesterol z jajek, z żółtek jajek. Kiedyś myśleliśmy, że może on mieć za dużo cholesterolu z jajek, z naszej diety, może mieć bardzo negatywny wpływ na nasz organizm. Głównie na układ krwionośny i na nasze serce. W dzisiejszych czasach z badań aktualnych wiemy, że nasz organizm świetnie radzi sobie z takim cholesterolem i przez to już wiemy, że nie jest on tak toksyczny.
2: Porozmawiajmy o tych czynnikach, które utrzymują swoje miejsce na tej negatywnej liście. Z niektórymi sami walczymy, no bo pierwsze, które przychodzi do głowy, to palenie papierosów. Na ile znaczenie palenia papierosów, no mówimy o europejskiej sytuacji, maleje dzięki temu, że no po prostu ludzie przestają palić albo nie zaczynają palić w ogóle.
3: Tutaj oczywiście palenie tytoniu od dłuższego czasu już wiemy, że ma bardzo negatywny wpływ na powstanie raka, w szczególności raka płuc. Jest to częściowo związane z badaniami, które prowadzimy w tym momencie. Na szczęście dzięki ogólnie badaniu tego wszystkiego, tego ekspozomu z spalenia tytoniu na nasz organizm, w tym momencie świadomość ludzi, ogólnie rzecz biorąc, zwiększa się, palimy mniej, nasze otoczenie, nasze środowisko jest dzięki temu mniej zanieczyszczone. No i mamy oczywiście nadzieję, że poprzez wprowadzenie tego typu polityk, jakby nasze organizmy będą mniej narażone na tego typu związki chemiczne.
2: Czy coś już wiemy o tym, jak reagujemy na te preparaty zastępcze, czyli jakby preparaty nikotynowe, ale nie związane z paleniem papierosów, czy też te inne e-papierosy, które no niestety też stają się popularne wśród młodych ludzi, czy już nauka jest w stanie nadążyć za tym, w cudzysłowie, postępem i powiedzieć coś więcej o tym, co to oznacza dla naszego zdrowia?
3: Tak, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne pytanie. W tym momencie inicjatywy takie jak właśnie ten tytuł ambasadora ekspozomu i ogólnie cały ten projekt finansowany z Unii Europejskiej ma na celu badanie i odpowiadanie na tego typu pytania. Tak jak pan wspomniał, jest

0: myślę, że musimy jeszcze dać sobie czas na odpowiedź na te pytania, ze względu na to, że po prostu, tak jak wspomniałem, czas jest tutaj kluczowy. Bardzo łatwo jest powiedzieć, że coś ma bardzo negatywny wpływ na nasze życie. Oczywiście możemy tutaj wyprowadzić swoistego rodzaju hipotezy, ale z reguły te czynniki nie działają jako jeden czynnik, tak? Tutaj palenie tytoniu było bardzo, bardzo silnym czynnikiem, który miał na nas wpływ, ale z reguły te czynniki holistycznie, globalistycznie, połączone z innymi tak jakby związkami, mogą mieć negatywny wpływ i przez to musimy prowadzić te badania eksposomu, biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, nie jeden wpływ, powiedzmy.
1: Brak płuc to wciąż jeden z najbardziej niebezpiecznych zabójców we współczesnym świecie. No i niestety też potwierdza się, że niekoniecznie trzeba palić papierosy, żeby być zagrożonym tą chorobą, więc proszę nam powiedzieć o jeszcze innych czynnikach zagrożenia w tym przypadku, ponieważ akurat nowotwór płuc jest pana tematem, panu bliskim. Wiemy oczywiście o zanieczyszczeniu powietrza jeszcze, czyli no, powietrzu, którym oddychamy. Co jeszcze?
0: Dokładnie. Tutaj, tak jak pan wspomniał, palenie tytoniu jest jednym z takich największych i najpoważniejszych narażeń i przez to, że ma taki bardzo destrukcyjny wpływ na nasz organizm, był to jeden z czynników, który pierwszy zauważyliśmy, skorelowaliśmy z rakiem płuc. Ale inne czynniki, takie jak smog, ogólnie zanieczyszczenie powietrza, może mieć bardzo negatywny wpływ na nasz organizm. I w tym momencie badania eksposomu również skupiają się na tym, aby zauważyć te czynniki i jakby sprawdzić ogólny wpływ na nasz cały organizm, również na pracę mózgu. I w tym momencie skupiamy się na tym. Tutaj również instytut, w którym ja pracuję, ponieważ czyli Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, zauważył, że jest to bardzo, bardzo ważny temat i w tym momencie utworzony został całkowity nurt, który wspiera badanie eksposomu, tak aby skoordynować pracę wielu różnych instytutów i wielu różnych naukowców. Tak jak wspomniałem, ja pracuję w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej, ale tytuł ambasadora eksposomu został mi nadany przez Instytut Salud Global, czyli Zdrowia Światowego, czyli inną jednostkę naukowo-badawczą. Ogólnie ten nowy nurt w EMBL-u ma za zadanie korelację właśnie tych badań, aby dokładnie dowiedzieć się, jakie inne czynniki, nie tylko tytoń, mogą mieć wpływ na nasze zdrowie. I również może to mieć znaczenie ze względu na różnice w jakby lokalizacji geograficznej. Dlatego między innymi ten tytuł ambasadora eksposomu został nadany nie tylko mi, ale również innym naukowcom z różnych części świata, tak aby razem pracując jakby badać tego typu zachowania i tego typu czynniki środowiskowe.
2: Do rozmowy Grzegorza Joślińskiego z doktorem Patrykiem Polińskim wrócimy w Faktach jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywierzysko w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: A więc przyjechałem. Niepotrzebnie, nic tu po tobie. A przestań pić. Amelia odwróciła się do niego i zmrużyła oczy. Ciemne źrenice przewiercały go na wskroś. Za słabu, odparła. I nie wiem, jakby nie mógł oddychać. Moim zdaniem to twoja wina. Odwróciłeś się od rodziny. To najgorsze, co mogłeś zrobić. Wiesz, jak on to przeżywał? Nie zaczynaj. Matka powiedziała, że ma raka. Co? O czym ty mówisz? Płuc. Aleksander poczuł, że mimo chłodu na zewnątrz robi mu się gorąco. Wyciągnął rękę do siostry. Podała mu paczkę cienkich elemów. Wiedziałaś? Zapytał. Nie, kurwa, nie miałam pojęcia. Cały ojciec. Matka wiedziała. Oczywiście nie pisnęła słowa, bo ją prosił. Płakała i przepraszała. Nie chciał, żebyśmy wiedzieli. Zabrała go karetka. Nie wiem, co mu się stało, bo lekarze gówno mówią. Kazali czekać. Nie można wejść do sali, więc przyjechałeś na marne. Możesz już wracać do swojej super ważnej pracy. Jeśli jakakolwiek informacja mogła wytrącić Zamojskiego z równowagi, to wieść o chorobie ojca. Co prawda Jamioł mówił, że ojciec ma kłopoty zdrowotne, ale Aleksander nie potraktował jego słów poważnie. Uważał, że biorą go na litość i próbują zwabić do rodzinnego domu. Myślisz, że... zaczął. Amelia wiedziała, co chciał powiedzieć. Nie wiem, Olek. Nie lubił, gdy tak do niego mówiła, ale dziś nie zwrócił na to uwagi. Zacisnął usta i spojrzał w kierunku szpitalnego wejścia. Nadal był w szoku. Miał poczucie, jakby wszystko wokół było wytworem wyobraźni. Nie przypuszczał, że człowiek, którego nienawidził i kochał jednocześnie, mógł umrzeć. Wtłoczył dym do płuc. Idę, powiedziała Amelia. Poczekam w środku z matką. Pójdę z tobą. Spojrzała na niego, jakby była zaskoczona. Dobrze, że przyjechałeś, stwierdziła. Niedawno mówiłaś coś innego. Bo jesteś strasznym chłopiem. Była od niego młodsza. W dzieciństwie czuł się za nią odpowiedzialny. A kiedy dorośli, niewiele się zmieniło. Starszy brat musi pamiętać, że jego obowiązkiem jest ochrona młodszej siostry, cokolwiek by się wydarzyło. Wiedział, że jej marzeniem jest przejęcie rodzinnej firmy. Mówiła o tym od dziecka, ale ojciec miał inny plan. Chciałby to Aleksander stanął na jej czele. Dlatego ona go znienawidziła. Zawsze kochał cię bardziej, wiesz? Wyrzuciła z siebie. Nie sądzę. Nie udawaj. Oboje wiemy, że on uznaje tylko męskiego potomka, jak w pieprzonej monarchii. Po części to była prawda. Ale to ty jesteś jego oczkiem w głowie, odparł. I zawsze będziesz.
0: Co mają wspólnego nowe śledztwo i sprawa sprzed lat? Kinga Wójcik

0: Policyjny technik miał sporo pracy, dlatego Roma dotarła na komendę później niż przewidywała. Była przemarznięta i przemoknięta. Dłonie jej zgrabiały, w butach chlupała woda, a kurtkę można by wyrzymać. Weszła do pokoju, który dzieliła z Wiktorem, podkręciła ogrzewanie i założyła polarową bluzę służbową. Zaciągnęła rękawy na nadgarstki. Chcesz herbaty albo kawy? Zapytał Bojarski. Kawy. Wiktor włączył czajnik elektryczny. Do kubków nasypał po dwie łyżeczki rozpuszczalnych granulek. Stał odwrócony plecami, a kiedy urządzenie pstryknęło, odczekał chwilę i wlał parującą wodę do kubków. Sułecka sięgnęła po kawę, jakby od tego zależało jej życie. Upiła łyk i chwyciła kubek oburącz, aby ogrzać dłonie. Była tak zziębnięta, że nie przeszkadzał jej cierpki smak napoju. Napiła się kolejny raz, czując rozlewające się w żołądku ciepło. Wyjrzała przez okno na oświetlony parking. Szarówka i unosząca się nad ziemią mgła sprawiały ponure wrażenie. Roma pomyślała, że najchętniej wróciłaby do domu. Była zmęczona, ale wiedziała, że ten dzień tak szybko się nie skończy. Kiedy Kamil zrobi sekcję? Zapytała. Powiedział, że jak najszybciej, ale wiesz jak jest. Wiedziała. Mimo, że sprawa miała najwyższy priorytet, lekarz sądowy miał również inne zobowiązania i terminy. Liczyła na to, że jutro dowiedzą się czegoś więcej. Najbardziej interesowała ją dokładna godzina śmierci, bo przyczynę patolog zasugerował już na miejscu zdarzenia. Gdy Roma w końcu się odważyła i poszła w zarośla, popatrzyła na poobijane i sine ciało 15-latki. Poczuła ucisk w żołądku. Inga umierała w bólu. Sprawca walił w jej głowę kamieniem, ale jak się okazało, nie to było przyczyną zgonu. Zmarła z powodu uduszenia. Oprawca chwycił ją za szyję i patrząc w twarz, zacisnął palce. Mieli do czynienia ze zwyrodnialcem. Roma odstawiła kubek z kawą. Zrobiło jej się cieplej, a dłonie odzyskiwały normalną temperaturę. Dlaczego ją udusił? Zapytała. Wiktor zerknął na nią znad monitora. Uważam, że zrobił to w desperacji, wyjaśniła. Co masz na myśli? Bił ją, ale się broniła. Być może zaczęła uciekać i się przewróciła, stąd zadrapania na dłoniach i nadgarstkach. Teren jest mocno porośnięty roślinnością, więc mogły powstać od upadku. Technik nie znalazł śladów obcego naskórka, prawda? Jasne, że nie. Cwaniak włożył rękawiczki, a biorąc pod uwagę pogodę, niespecjalnie wzbudziłby tym podejrzenia u Ingi. Jedyne, co mamy, to odcisk buta. Rozmiar 46. Wiemy, że facet chodził w sportowym obuwiu z chropowatą podeszwą z wypustkami. Na przykład w butach trekkingowych. Bojarski rozłożył ręce. Czy coś nam to daje? Obawiam się, że niewiele.
1: Aleksander Zamojski i Roma Sułecka na tropie lokalnych tajemnic. Wywierzysko w RMF FM.

0: Kinga Wójcik, wywierzysko, trzymający w napięciu kryminał tylko w RMF FM.
1: Zakładamy, że poszła do rezerwatu dobrowolnie? Taka jest wstępna wersja, ale moim zdaniem coś poszło nie tak, przerwała mu. Zaczęła się wyrywać i uciekać. Dogonił ją i złapał to, co miał pod ręką, czyli kamień. Rąbnął ją w głowę raz, potem drugi i trzeci. Być może krzyczała i wołała o pomoc, ale przy takiej pogodzie trudno o spacerowiczów. Szczególnie, że miejsce było oddalone od głównej ścieżki. Nie znamy dokładnej godziny zgonu. Wiem, ale Kamil wstępnie ustalił, że do śmierci mogło dojść wczoraj około 21 lub 22. To może ulec zmianie. Ale jeśli się potwierdzi, to moje przypuszczenia mają sens. W listopadzie o 10 wieczorem raczej trudno, by ktokolwiek spacerował po rezerwacie. Na brzegu Pilicy nie ma lamp, a teren jest zarośnięty. Nawet jeśli krzyczała, nikt jej nie słyszał. Mnie to wygląda na zbrodnię w złości. Walił w jej głowę kamieniem, jakby chciał rozładować napięcie. Zdenerwowała go i postanowił ją ukarać. Może mamy do czynienia z psychopatą? Zapytała. Może. Wiktor zagryzł dolną wargę. Zaplanował morderstwo? Uważam, że tak, ale coś poszło nie po jego myśli. Dlatego ją udusił. Okej. Może masz rację, uniósł dłonie. Ale po co przyprowadził ją na źródła? Dlaczego wybrał akurat rezerwat? I tutaj dochodzimy do sedna. Bojarski uśmiechnął się krzywo. Domyślił się, do czego zmierzała Roma. Dominika Okulska została zamordowana w niemal tym samym miejscu, wyjaśniła. Nie widziałam akt jej sprawy, ale rozmawiałam z Zamojskim. Ciało Dominiki było bardzo zmasakrowane, a sprawca rozwalił jej kamieniem głowę. Brzmi podobnie? Sądziłem, że Zamojski szuka Hazelów. Bo szuka. Skąd więc zainteresowanie Dominiką? Sułecka zignorowała pytanie. Moim zdaniem to nie jest zbieg okoliczności, powiedziała. Ktoś powtarza zbrodnie sprzed lat. Wiktor napił się kawy i oblizał wargi, zastanawiając się nad słowami partnerki. Morderca Okulski trafił za kraty, stwierdził. I się powiesił. No właśnie. Nie widzisz w tym nic dziwnego? Wiem, do czego pijesz, ale nie jestem pewien, czy to dobry trop. Jeżeli skazano niewinnego człowieka, oznacza to, że morderca przez wiele lat chodził na wolności, tak? To chcesz powiedzieć? I przez tyle lat siedział spokojnie? Seryjni przechodzą okresy wyciszenia. Żył swoim życiem, aż w końcu postanowił znowu zabić. Wcześniej mu się upiekło, więc może liczył, że tym razem też się uda. Bojarski westchnął przeciągle. Morderstwo Okulskiej nie jest tajemnicą, powiedział po namyśle. Może to niekoniecznie seryjny morderca, tylko naśladowca. Roma potarła skronie. Przed kilkoma sekundami była pewna, że mają do czynienia z seryjnym, ale słowa Wiktora zasiały w niej ziarno wątpliwości. Naśladowcy nie zdarzają się często, ale to całkiem prawdopodobne. To nie był zły pomysł, pomyślała, ale nie zdążyła go skonfrontować z kolegą, bo zadzwonił jej telefon. Odebrała, a kiedy zakończyła rozmowę, jej twarz pobladła.

co jest? Wiktor wyprostował plecy. Idę do starego. Aż gwizdnął. Gdy wychodziła z pokoju, czuła na sobie jego zaniepokojony wzrok. Wezwanie na dywanik nie wróżyło niczego dobrego. Szła korytarzem, czując, że jej serce bije zdecydowanie zbyt szybko. Przełknęła ślinę, zapukała, a potem nacisnęła klamkę. Naczelnik myśliwski gestem zaprosił ją do środka. Weszła do niedużego i bez gustu urządzonego gabinetu, w którym unosił się zapach cytrusowego odświeżacza powietrza. Coś się stało? Zapytała. Siadaj, siadaj. Zrobiła, co kazał. Obserwowała ściągniętą twarz przełożonego, który wodził wzrokiem po ekranie komputera. Milczenie trwało zbyt długo, ale Roma nie miała śmiałości, by odezwać się pierwsza. W końcu naczelnik odwrócił głowę od ekranu, splótł dłonie na biurku i spojrzał na Słecką. Na jego czole pojawiła się głęboka pionowa zmarszczka. Śledztwo nie poszło po naszej myśli, powiedział. Nie da się ukryć. Pamiętasz, jak prosiłaś mnie o tę sprawę? Skinęła głową. Zaufałem ci i wierzyłem, że dasz radę, chociaż w wydziale jesteś krócej niż inni, ciągnął. No cóż, jak widać, popełniłem błąd. Uważam, że jesteś dobrą policjantką i masz dobrą intuicję, zupełnie jak twój ojciec. Jakub był świetnym gliną. Rozwiązał wiele trudnych spraw i do dziś wiele kolegów o nim wspomina. Ojciec wiele poświęcił, by tak o nim mówiono. Naczelnik się uśmiechnął. Śledztwo w sprawie morderstwa Ingi Kraszewskiej przejmie drugi zespół, oznajmił. Zajmiecie się z Wiktorem innymi sprawami. Jest ich sporo, więc będziecie mieli co robić. Roma poczuła, jakby ktoś uderzył ją czymś ciężkim w głowę. Szefie, ja... To postanowione, przerwał jej. I nie jest to moja decyzja. Jeśli miałbym być szczery, wiem, że robiliście wszystko, żeby odnaleźć tę dziewczynę. Ale się nie udało. Tak bywa. W życiu policjanta są sprawy, które nie mają szczęśliwego finału. Oboje o tym wiemy. To dlaczego odbiera nam pan to śledztwo? Myśliwski przeciągnął dłonią po twarzy. Dziennikarze lubią wieszać na nas psy, odparł. Policja nie ma najlepszej opinii w społeczeństwie. Musimy reagować. Czyli zostałam kozłem ofiarnym? Źle na to patrzysz. Jeżeli taki układ nie zadziałał, musimy go zmienić, rozumiesz? Media i mieszkańcy muszą wiedzieć, że wyciągamy wnioski. Znam tę sprawę lepiej niż inni. To bez znaczenia. Słuecka zacisnęła usta. Nie było sensu dyskutować. Jedź dzisiaj do domu, odezwał się myśliwski. Odpoczynek dobrze ci zrobi. Roma wstała i skierowała się do wyjścia, ale jeszcze się zatrzymała. Mam prośbę, powiedziała. O co chodzi? Chciałabym poinformować rodzinę Ingi. Myśliwski przyjrzał się jej uważnie. Policjanci raczej unikają przekazywania bliskim najgorszych wieści, więc prośba Słueckiej go zaskoczyła. Na pewno? Tak. Okej. A więc jedź do nich.

0: To już niemal godzina trzecia, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Ropa tanieje po słowach Donalda Trumpa. Rynki liczą na owocne rozmowy USA z Iranem. Dzień po przylocie ruszyli do pracy. Polscy strażacy wspierają Hiszpanów w walce z ogromnymi pożarami. Na ulicach Poznania pojawią się nowe koziołki. O tym, jak będą wyglądać, zdecyduje konkurs. Fakty rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w Wielkopolsce. Są utrudnienia na autostradzie A2. Na wysokości miejscowości Dopiewiec między węzłami Buk i Poznań Zachód bus zderzył się z samochodem osobowym. W wypadku rannych zostało 5 osób. Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Ropa tanieje po zapowiedzi rozmów USA z Iranem. Ceny ropy spadły na początku poniedziałkowej sesji w Azji po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej nowych negocjacji w sprawie zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie i ponownego otwarcia ciśniny Ormus. Ropa Brent potaniała o ponad 4% do niespełna $84 za baryłkę. Podobną skalę spadku zanotowała amerykańska ropa WTI. Wcześniej Trump groził kolejnymi atakami na Iran, ale zapowiedział wstrzymanie działań, jeśli szybko uda się osiągnąć porozumienie. Teheran poinformował z kolei o postępie rozmów z Omanem w sprawie nowej trasy przez strategiczną cieśninę. A tymczasem ruch tankowców przez te strategiczne cieśniny spowolnił. Transport ropy przez cieśninę Ormus i Bab al-Mandab został ograniczony po doniesieniach o kolejnych atakach na statki. Przez Bab al-Mandab w niedzielę przepłynęło 18 jednostek z ładunkami towarowymi, mniej niż w poprzednich dniach. W cieśninie Ormus, przez którą przed konfliktem przechodziła około 1/5 światowego handlu ropą i gazem, ruch również wyraźnie osłabł. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego poinformowała o 3 kolejnych incydentach z udziałem tankowców. Od soboty. Część armatorów wyłącza systemy śledzenia statków, co utrudnia ocenę rzeczywistego ruchu na tych kluczowych szlakach.
1: Słuchacie Faktów w RMF FM.
0: Polscy strażacy wspierają Hiszpanów w walce z pożarami. Dzień po przylocie do tego kraju, na prośbę lokalnych służb, cała grupa została skierowana do pomocy. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Jakie zadania przypadły polskim mundurowym?
2: Będą tworzyć bariery przeciwogniowe, tak by pożar nie rozprzestrzeniał się na kolejne obszary. Cała polska grupa, czyli 105 strażaków, została skierowana na miejsce w okolice miejscowości Pietr Alaves, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu.
3: Noc na szczęście była spokojna, pożar się nie rozprzestrzenił, natomiast na pewno będziemy musieli rano, już będziemy tam na miejscu, zbudować takie linie obrony.
2: Powiedział mi młodszy brygadier Jakub Siczek, dowódca modułu GFFF, czyli grupy wyspecjalizowanej w walce z pożarami lasów. Grupa pozostanie w Hiszpanii jeszcze przez 9 dni, potem na Półwysep Iberyjski udadzą się ich zmiennicy. Cała misja polskich mundurowych jest zaplanowana do końca sierpnia.
0: W Poznaniu ma być więcej koziołków. Do tych z ratuszowej wieży i wyrzeźbionych w brązie na Placu Kolegiackim dołączą kolejne figury. Wiemy, gdzie staną, ale nie wiemy, jak będą wyglądać, bo o tym ma zdecydować konkurs.
4: Chcielibyśmy, żeby powstały miniaturowe rzeźby koziołków w różnych przestrzeniach miasta. Na początek, tak pilotażowo, planujemy realizację na ulicy Święty Marcin w okolicach zamku, przy Bramie Poznania oraz przy Bibliotece Raczyńskich.
5: Jakie to będą koziołki, takie jakie znamy tutaj z Placu Kolegiackiego, te rzeźby?
4: No to wszystko się okaże. Po to jest ten konkurs, żeby zaprosić do udziału rzeźbiarzy, projektantów, architektów.
0: Mówiła Paulina Itczak z Poznańskiego Urzędu Miasta w rozmowie z reporterem RMF Max Przemkiem Bałczyńskim. A do konkursu można zgłaszać się do 13 września. Nowe koziołki na ulicach Poznania pojawią się w przyszłym roku. Już około 200 razy nieśli pomoc goprowcy turystom w Beskidach tego lata. Ludzi wypoczywających w górach jest w tym roku dużo. Tak ocenia Ryszard Kurowski, ratownik beskidzkiego GoPro.
6: Niezmiennie cały czas życzymy ludziom bezpieczeństwa, ale cały czas tych wypadków jest za dużo. Właściwie statystyka letnia to zawsze jest około 400 wypadków. Mamy w tej chwili półmetek. Wypadków mamy około 200 wszystkich w sumie, czyli statystyka się nie zmienia. Chyba że bierzemy pod uwagę, że troszeczkę się zwiększyła ilość turystów, no to może utrzymująca się statystyka na poziomie zeszłego roku daje jakby powód do optymizmu.
7: Czy to jest tak, że już około połowy interwencji to są w sezonie wypadki rowerowe?
6: No ponieważ ten ruch rowerowy się bardzo rozwinął i bardzo duża frekwencja na tych formach turystyki jakby powstała, no to statystycznie rzecz biorąc połowa wypadków letnich to są wypadki rowerowe.
0: Z ratownikiem Ryszardem Kurowskim rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
1: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: A w Faktach wracamy do rozmowy na temat ekspozomu, czyli czynników środowiskowych i trybu życia, które które mają wpływ na nasze zdrowie. Grzegorz Jasiński rozmawiał na ten temat z doktorem Patrykiem Polińskim, polskim neurobiologiem pracującym w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Barcelonie.
8: Wspomniał pan doktor o tym, że są pewne dobre wiadomości, czyli na przykład ćwiczenia fizyczne, w ogóle aktywność fizyczna, dobra dieta, to są akurat te czynniki zewnętrzne, choć trochę wewnętrzne, bo zależne od naszych decyzji, którymi możemy poprawić swój stan zdrowia, zmniejszyć ryzyko pewnych chorób. Czy są jeszcze jakieś inne? Czy państwo rozszerzacie swoje badania? No bo wśród takich nowych czynników to chociażby te wieczne chemikalia, czy też te substancje chemiczne, które się pojawiły w naszym otoczeniu, ale są też... Bo ja wiem też witaminy, których może być za mało, za dużo. Jak to wygląda? Jak te badania szeroko idą i co tam w tych badaniach wychodzi?
9: Tak, oczywiście staramy się zbadać jak najwięcej narażeń na nasz organizm w jednym czasie. Czyli staramy się sprawdzić dla danego człowieka jak najwięcej tych różnych aspektów, takich jak dieta, wychowanie fizyczne, czy powiedzmy, nie wiem, fale radiowe, jak wpływają na nasz organizm. Tutaj z jednych takich ciekawych informacji jest to, że w tym momencie na przykład badania naukowe nie potwierdzają, aby fale radiowe, na przykład z naszych telefonów, miały bardzo negatywny wpływ na nasz organizm. Ale oczywiście musimy dlatego właśnie badać, starać się śledzić jak najwięcej tych czynników, tak żeby holistycznie, żeby ogólnie, totalnie wiedzieć, jak te wszystkie czynniki razem mogą mieć wpływ na nasz organizm.
8: Jeśli wspomniał pan o telefonach komórkowych, tak, to 20-25 lat temu to był bardzo modny wtedy temat, te badania, dużo o nich mówiono, niektórzy przestrzegali, niektórzy uspokajali. Po tych 20-25 latach mówi pan, że raczej teraz już większość uspokaja.
9: Dokładnie tak. W tym momencie nasze badania naukowe ogólnie na świecie nie potwierdzają tego, że fale radiowe mogą mieć negatywny wpływ, ale oczywiście musimy badać to w dalszym ciągu, tak żeby być w 100% pewni, w jakim stopniu nasz organizm może adaptować się do ogólnie zmian środowiskowych i eksposomu, ekspozycji na tego typu czynniki.
8: No a jak jest z tymi pozytywnymi czynnikami? Bo jeśli chodzi o aktywność fizyczną, wszyscy znamy historię o 10 tysiącach kroków, która okazała się bardziej reklamą, ale też oczywiście 10 tysięcy kroków dziennie nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Czy też są laboratoria, w których konkretnie bada się te minima, czy maksima aktywności, dzięki którym można po prostu poprawiać stan swojego zdrowia i w konsekwencji przedłużać sobie życie, bo to tak z grubsza o to chodzi przecież.
9: Tak. Ogólnie wszystkie badania, które wykonujemy, pozwalają nam na określenie właśnie tego typu informacji częściowo. Myślę, że tutaj jedną z większych ról takiego ambasadora eksposomu jest właśnie szerzenie takiej świadomości odnośnie tych pozytywnych wpływów na nasz organizm. Tak jak pan wspomniał, ćwiczenia fizyczne mają pozytywny wpływ, mogą mieć pozytywny wpływ między innymi poprzez to, że obniżają

0: społeczeństwie propagowane i będą jakby zwiększały świadomość naszego społeczeństwa odnośnie tych pozytywnych ekspozycji.
1: Jednym z takich ważnych tematów, o którym się mówi, jest pytanie i odpowiedź na pytanie, czy jeśli chodzi o palenie papierosów, to było, czy kiedy rzucić, nie? I jakby odpowiedź na to pytanie brzmi, zawsze jest dobry moment na to, żeby rzucić, bo jeśli się rzuci, to wiele tych negatywnych elementów tej naszej historii daje się jeszcze ciągle odwrócić. Czy w związku z tym, ale chciałbym zapytać o mniej optymistyczną rzecz, to znaczy, czy państwo w swoich badaniach właśnie tych różnych czynników zauważacie jednak takie rzeczy, takie elementy, jak pan mówi, takie narażenia, które na przykład w młodym wieku u dzieci prowadzą do takich skutków, które już potem trudno nadrobić. Czy są takie tematy, o których państwo mówicie, gdzie nie można przegapić pewnych rzeczy?
0: Myślę, że to wszystko zależy od tego, jak nasz organizm, może powiem tak, jest bardzo, ma bardzo silną możliwość adaptacji. Więc na pewno są bardzo negatywne czynniki, tak jak pan wspomniał, palenie tytoniu może powodować raka i oczywiście jest to już jakby zmiana nieodwracalna w tym sensie, że ten rak nie zniknie, prawda? Całkowicie, sam z siebie. Oczywiście dlatego mamy specjalistycznie terapię. Ale tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, że tak jak już wspomniałem, nasz organizm ma bardzo silną możliwość adaptacji, więc w jakimkolwiek, myślę, momencie naszego życia mamy możliwość zmiany naszego typu zachowań, zmiany naszych jakby negatywnych rzeczy, które wykonujemy i poprzez to możemy oczywiście wesprzeć nasz organizm do funkcjonowania po prostu lepiej. Myślę, że to powinno być coś, co w naszym życiu jest kluczowe.
2: Z doktorem Patrykiem Polińskim, polskim neurobiologiem pracującym w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Barcelonie, rozmawiał nasz dziennikarz Grzegorz Jasiński.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: A czy my dziś mamy poniedziałek? No nie chce być inaczej, słuchajcie. Pierwszy poniedziałek sierpnia, Maciek Rybak, cześć, wracam do was po urlopie. No i pierwsza kawa z RMF FM. Od tego się zaczyna dzień bardzo wcześnie, bo już o tej porze niektórzy wstają, jesteśmy dla was od samego rana. Łapiemy również trzecią zmianę, którą

Aż się człowiek stęsknił za Shakirą, no i za wami. Maciek Rybak, pourlopowa piąteczka. Pozwólcie, że się ogarnę. 3:25 na zegarze RMF. Pierwsza kawa już jest, muzyka, która dba o wasz dobry nastrój obecna. 3 sierpnia w kalendarzu, poniedziałek i od razu Polska podzielona temperaturowo. Na południu teraz miejscami 20 stopni, a na Pomorzu okolice 10. No to tam, gdzie urlop jeszcze trwa, gdzie weekendowa zabawa jeszcze się nie kończy. Dla was poparzeni kawą 3 w RMF FM. No i się rozruszamy trochę.

i pośpiewać też możecie z RMF-em w tym magazynie. Całą zmianą 3:31 na zegarze. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny w RMF FM. Ja przeglądam polski internet, który jeszcze śpi, ale są i takie nagłówki. Polak w najwyższym sądzie Watykanu, papież zdecydował w sprawie duchownego z Sandomierza. Nie klikając po szczegóły, to ten duchowny chyba rowerem jeździł i na imię mu Mateusz.

0: Za 17 minut będzie godzina czwarta. Kto ma wbitą w nawigacji trasy przez autostradę A2, niech posłucha teraz uważnie. Tu RMF FM. Zbieramy przydatne informacje. Ze mną Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Szczególnie wielkopolski odcinek autostrady jest, no, z utrudnionym przejazdem.
1: No najgorzej jest, jeżeli kierujecie się ze wschodu na zachód, no bo około drugiej mieliśmy niebezpieczny wypadek pod Poznaniem. Tam bus i osobówka zderzyły się na dwójce mniej więcej na wysokości do Piewca. 5 osób zostało rannych w tym wypadku. No i te utrudnienia przed węzłem Poznań-Zachód. Trasa w kierunku stolicy jest zablokowana.
0: Czy są już jakieś objazdy?
1: No tak, służby działające na miejscu kierują zmotoryzowanych na drogę wojewódzką numer 307, którą dojedziemy aż do węzła wspomnianego Poznań-Zachód.
0: No ale to nie jest jedyny problem na A2 dzisiaj.
1: No niestety, tak. Dalej za Poznaniem, patrząc w kierunku Warszawy, też mamy utrudnienia na wysokości Jaroszyna. Tam między węzłami Sługocin i Słupca wywróciła się ciężarówka. I tu też mamy wyznaczony już objazd przez drogę wojewódzką 467. Drogą krajową 92 dojedziemy do węzła Słupca. Tam w kierunku Warszawy trzeba będzie się kierować właśnie pasem awaryjnym.
0: Zbieramy dla Was przydatne informacje w RMF FM. Najnowsze wydanie faktów, punkt 4.

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Za 7 minut będzie godzina 4, to Fukaj i Vito Bambino w RMF FM. Jest to nasz przebój roku za 2025, a na półmetku wakacji możemy zacząć zastanawiać się nad przebojem lata. Po urlopie mamy mocnego kandydata.
1: Oj,

0: Za chwilę wybije godzina czwarta. W RMF FM zaczynamy fakty. Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Na dziś kolejna tura negocjacji Iran-USA. Donald Trump przekazał, że jest szansa na porozumienie. 18-letni Ukrainiec prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa 30-latki z Wrocławia. Do Polski z początkiem tygodnia mają powrócić upały. Kiedy możemy spodziewać się ochłodzenia? O tym za chwilę w faktach. Dziś mają się rozpocząć amerykańsko-irańskie negocjacje. Taką informację przekazał prezydent USA Donald Trump. Potwierdził też, że wstrzymał przygotowany wcześniej atak na ten kraj. Jak wyjaśnił, o rezygnację z uderzenia miały go prosić Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar oraz Iran. Wszystko było już gotowe do rozpoczęcia operacji. Właściwie o tej porze mieliśmy ruszyć. Byłoby to potężny atak. Wszystko było przygotowane. Ale kiedy sojusznicy proszą, żeby odwołać uderzenie, trzeba powiedzieć: dobrze, zobaczymy. Powodem ich prośby jest, moim zdaniem, to, że jest szansa na porozumienie. Najpierw porozumienie w sprawie Ormuzu, a potem porozumienie dotyczące programu nuklearnego. Albo, jak ja to nazywam, denuklearyzacji Iranu. Mówił Donald Trump na pokładzie samolotu Air Force One. Irańskie media państwowe zaprzeczyły jednak, by Teheran zwracał się do Stanów Zjednoczonych o odwołanie planowanego ataku. Dziś 18-letni Ukrainiec może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa 30-latki z Wrocławia. Przypomnijmy, w sobotę wieczorem kobieta została zaatakowana nożem na klatce schodowej jednego z bloków przy ulicy Gagarina. Według nieoficjalnych ustaleń sprawca miał ją śledzić już od przystanku autobusowego.
2: Krótko po zdarzeniu policjanci z tamtego komisariatu, czyli z komisariatu policji Wrocław Fabryczna z Wydziału Kryminalnego, zatrzymali sprawcę tego ataku. To 18-letni obywatel Ukrainy. Na ten moment to wszystkie informacje, które przekazujemy, wydarzenie jest objęte śledztwem prokuratorskim i najpewniej jutro wrócimy do państwa z większą ilością informacji.
1: Tak mówiła wczoraj Aleksandra Fraus z wrocławskiej policji. Na razie nie wiadomo, co było motywem napaści, ani czy sprawca znał swoją ofiarę.
3: To są fakty w RMF FM.
1: Niektórzy dopiero zaczynają żniwa, inni są już prawie na końcu prac. Rolnicy przekonują, że plony w tym roku nie są na zadowalającym poziomie.
4: Koledzy na Lubelszczyźnie już skończyli żniwa i na Podlasiu. Niektórzy są dopiero na początku. Południe kraju już jest bardziej w zaawansowanym stopniu. Północ kraju 10-15%, plony dużo niższe w skali kraju, nawet niższe od prognoz, o których mówili analitycy, jednak mroźna zima, sucha wiosna, przymrozki wiosenne, wzrost kosztów po wybuchu wojny w cieśninie Ormus spowodował, że wiele gospodarstw oszczędzało też na nawożeniu. No i te warunki atmosferyczne nie sprzyjały budowaniu potencjału plonu.
1: Mówił Łukasz Pergoł, rolnik spod Działdowa w Warmińsko-Mazurskiem. A dziś do kraju mają wrócić upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia dla regionów od centrum aż po południowe krańce Polski. Alerty będą obowiązywały od godziny 12 do wieczora. Kiedy więc możemy spodziewać się teraz ochłodzenia?
5: Do końca przyszłego tygodnia z naszych map takich długoterminowych wynika, że upały nie odpuszczą, a wręcz znowu będzie jeszcze goręcej. W poniedziałek na południu Polski temperatura do 35-36 stopni, w centralnej Polsce około 30. No, znowu najchłodniej nad samym morzem, 23-24, ale w Kołobrzegu na przykład nawet 26 może wystąpić, więc to będą ciepłe dni. I znowu na południu Polski opady deszczu i burze.
1: Prognozowała RMF FM synoptyk Ewa Łapińska z IMGW.
3: Nieznane karty historii w faktach RMF FM.
1: Oficer oddziału likwidacyjnego Komendy Głównej Armii Krajowej zidentyfikowany po ponad 80 latach. Odkrycie udało się dokonać dzięki złamaniu zakodowanych dokumentów AK. Porucznikiem o pseudonimie Ryś okazał się Jan Nowicki. W młodości był jednym z najlepszych napastników przedwojennego Lecha Poznań.
6: Niezwykła historia, niezwykłe odkrycie, trochę, no właśnie, trochę podróży w czasie, trochę historii. I trochę sportu. Sylwetka, o której za chwilę porozmawiamy, postać nieodkryta, nierozpoznana przez kilka dekad. O kim tak naprawdę będziemy teraz mówić, rozmawiać?
7: Rozmawiamy o poruczniku Rysiu, oficerze oddziału bojowego kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej, który przez ponad 80 lat znany był tylko z pseudonimu Ryś. Był jednym z pierwszych oficerów oddziału, który zajmował się likwidacją agentów Gestapo oraz osób, które zagrażały dowództwu Armii Krajowej. 82 lata różni historycy starali się zidentyfikować Rysia, ustalić jak się nazywał, skąd pochodził. Niestety okazało się, że część z jego biogramu, który występował w publikacjach lub w dokumentach Armii Krajowej, nie odpowiadał prawdzie. Dlatego trzeba było pójść inną drogą. Starałem się początkowo odnaleźć osoby, które pasowały do profilu Rysia i grafolog pani Kamila Hołówko porównywała pismo osób wytypowanych oraz Rysia i niestety wykluczyła wszystkie postacie, wszystkie osoby, które wytypowałem do roli Rysia i zostałem z niczym. Wtedy postanowiłem iść inną drogą, czyli spróbować rozszyfrować szyfrogramy Komendy Głównej Armii Krajowej, gdzie były zaszyfrowane dane personalne Rysia oraz innych żołnierzy z oddziału bojowego. Niestety okazało się, że szyfry posiadam, że posiadam kody, klucze, tylko te klucze nie pasowały w ogóle do tych szyfrów. Szukałem po Polsce osoby, która by się tym zajęła. Dwie instytucje w ogóle państwowe, które się zajmują tym na co dzień, nie odpowiedziały. Także jeden z uczonych z polskiej uczelni podjął się tematu, ale nie podołał. I wtedy zwróciłem się do profesora Remigiusza Wiśniewskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który poświęcił ponad pół roku i złamał jako pierwszy w historii szyfry akowskiego kontrwywiadu.
6: Jakie to uczucie trafić trochę w takiej historii, byśmy chyba powiedzieli, jak z książek, jak z filmu. Szyfry, nieznana tożsamość, druga wojna światowa w tle i nagle no, niemalże jak złamanie enigmy.
8: Niesamowita historia. Nie ukrywam, że gdy tutaj otrzymałem te szyfrogramy, to mocno to mnie zachęciło. Właśnie ta historia, te sukcesy, które odnosili akowcy i w ogóle wyzwania, jakie podejmowali, no to była duża mobilizacja. Natomiast no nie ukrywam, że te szyfrogramy no bardzo skomplikowane były, nie przypominały w niczym takich znanych ogólnie metod kodowania. Także no bardzo duże wyzwanie tutaj było i stopniowo takimi przełomami konsekwentnie udało się odkodować i ustalić tożsamość Rysia.
6: Gdybyśmy mieli może tak trochę, ja wiem, że to może tak łatwo zabrzmi z moich ust, że w prosty sposób wyjaśnić, ale jednak takiemu laikowi jak ja wyjaśnić, na czym polegały te szyfrogramy, na czym polegał ten kod?
8: Tak, tutaj szyfrogramy generalnie tam były zakodowane personalia, natomiast było ono zakodowane w taki sposób mocno nietypowy. To był taki szyfr ułamkowy, aczkolwiek najprawdopodobniej tutaj kodowanie następowało za pomocą tabeli. I ja w procesie dekodowania starałem się oprzeć na danych, które dysponowałem. To był niewielki fragment, ale już to pozwoliło mi takie pewne punkty zaczepienia ustalić. No, takim pierwszym przełomem to było ustalenie, że tam mamy porządek alfabetyczny, leksykograficzny. To pozwoliło mi taki przełom zrobić. Natomiast no, myślę, że takim kluczowym momentem było zauważenie powtórzeń. Powtórzeń w szyfrogramie to jest dosyć częste w przypadku szyfrów, ale też w dzisiejszych czasach, w czasach współczesnych. Na przykład to można porównać do takiej sytuacji, gdzie haker, próbując wykraść hasło, będzie próbował wykraść hasło z mniej zabezpieczonych portali, bo te takie no, portale, serwisy społecznościowe są dobrze zabezpieczone, ale właśnie haker wykradnie z tych mniej zabezpieczonych i wykorzystując adres e-mail, wykorzystując hasło, jeżeli stosujemy to samo hasło, zaloguje się na te dane do innych portali. Coś podobnego tutaj, taką analogię bym tutaj widział.
6: Jeśli chodzi o sylwetkę Rysia, co my o nim wiemy, może najpierw z tej takiej wojskowej właśnie kariery, w jakich akcjach on brał udział, czym on się zajmował?
7: Tak jak powiedziałem, Ryś był oficerem oddziału bojowego likwidacyjnego Armii Krajowej, oddział 993W, którego pierwszym dowódcą oraz twórcą był porucznik Leszek Kowalewski, twardy. Ryś brał udział m.in. w likwidacji agenta gestapo w szeregach Komendy Głównej Armii Krajowej, Józefa Staszauera. Była to słynna akcja w barze za Kotarą, w którym został zastrzelony Józef Staszauer oraz 11 osób z jego otoczenia. Brał także udział jako

0: wywodził się z Narodowej Organizacji Wojskowej i tam, dowodząc tym plutonem, poległ zasypany w jednym z budynków, które zostały zbombardowane przez lotnictwo niemieckie. Było to 20 lub 21 sierpnia 1944 roku i tam jakby historia Rysia się zakończyła, bo nie potrafiono ani odnaleźć jego ciała, potwierdzić, gdzie zginął, ani kim był. Wiedziano tylko, że się urodził w Poznaniu w 1910 roku. Były dwie daty, 24 czerwca lub października. Historycy powojenni, którzy zajmowali się jego oddziałem, szukali w Poznaniu wszystkich mężczyzn urodzonych w tych dwóch datach. Sprawdzili w Urzędzie Stanu Cywilnego akty ich metrykalne. Wszystkie historie zweryfikowali. Okazało się, że nie ma osoby, która odpowiadałaby Rysiowi. A ja i profesor Wiśniewski odkryliśmy po prostu, że on nazywał się Jan Nowicki. I później poszedłem tropem, szukałem Jana Nowickiego. Pewnikiem było to, że pochodził z Wielkopolski, bo używał dialektu wielkopolskiego, czego się nie można nauczyć ani udawać przez kilkanaście miesięcy w konspiracji. Szukałem Jana Nowickiego, przyjąłem właśnie, że pochodzi z Wielkopolski i że urodził się w 1910 roku. Szukałem w archiwach, szukałem w internecie i w końcu na Wiki Lech, czyli Wikipedii Lecha Poznań, znalazłem strzelca przedwojennego Jana Nowickiego, który był urodzony 24 czerwca 1910 roku. To mnie tknęło. Nie miałem żadnej informacji, co z nim było, gdzie się urodził, co było z nim po wojnie. Zdołałem ustalić, że miał trzech braci i dwie siostry, ale takim odkryciem największym było to, że na stronie cyfrowego Archiwum Poznania znalazłem zdjęcia przedwojenne Lecha, gdzie stał właśnie Jan Nowicki w 1937 roku z młodymi piłkarzami, między innymi z Edmundem Białasem, słynnym z tercetu ABC, którego uczył grać w piłkę. I ten Jan Nowicki na tym zdjęciu był bardzo podobny do Rysia z jedynego powstańczego zdjęcia, gdzie Ryś i Jan Nowicki dla mnie to były te same osoby.
1: Tłumaczyli historyk Wojciech Königsberg oraz profesor Remigiusz Wiśniewski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy dokonali tego odkrycia, a rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Rezerwacje stolików w restauracjach znacie. Rezerwacja miejsca na plaży za pomocą parawanu to już przerabialiśmy, a wiecie, co ludzie zaczęli rezerwować w tym sezonie? O tym opowiem wam już za chwilę. Do pierwszej kawy z RMF FM. Maciek Rybak. Dzień dobry.

0: dawna to wie.
1: Nareszcie. To słowo średnio pasuje w zestawieniu z poniedziałkiem, ale od czego macie RMF FM? Tu od samego początku dnia jesteśmy w dobrych nastrojach, no nie? 4:23 na zegarze, łapcie temat do pierwszej kawy. Rezerwacja grzybów w lesie. To coraz częściej wyskakuje mi na różnych grupach w internecie, a grzybiarz ze mnie całkiem średni, stąd wniosek, że to coraz popularniejsza metoda. Kartka A4 z napisem nie ruszać, rezerwacja przy grzybie. No to jest, słuchajcie, bardzo dobry pomysł. Taką kartkę idzie od razu zauważyć, a grzyba niekoniecznie.

wspólnie oglądane wschody słońca. Do tego Marcin Rozynek w RMF FM i nagle nad ranem potrafi zrobić się romantycznie. Kto właśnie rusza w stronę urlopu, jesteśmy z wami. Przypominam o utrudnieniach na autostradzie A2 w Wielkopolsce, przed Poznaniem w stronę Warszawy oraz między Koninem a Wrześnią w obu kierunkach. Gdy startujecie nowy dzień, róbcie to z nami, nie tylko w wakacje. Tu znajdziecie przydatne info w nowym programie Pierwsza Kawa z RMF.

0: Za 18 minut będzie godzina 5, tu RMF FM i wszystkim, którzy właśnie dołączyli do nas, mówimy z Arkiem Stępniem Miernikowskim dzień dobry i od razu szukamy dobrych, pozytywnych informacji na początek tego nowego tygodnia.
1: A dobra informacja jest taka, że Bartłomiej Foka Kubkowski przeszedł do historii, kiedy wczoraj po 20 postawił stopę na plaży w Dziwnowie.
2: Brawo!
1: No tak, to co, oczywiście trzeba bić brawo, bo Polak jako pierwszy przypłynął w pław Bałtyk, wyobraźcie sobie, ze Szwecji do Polski. No i ta trasa z Kasebergi do Dziwnowa liczyła ponad 160 kilometrów. Jej pokonanie zajęło mu niespełna 55 godzin.
0: 55 godzin w pław.
1: No kurczę, nie spał dwie doby, nie mógł dotknąć łodzi. To niesamowite osiągnięcie. Przy okazji jeszcze prowadził zbiórkę dla fundacji Cancer Fighters. No, tylko bić brawo.
0: A po wyjściu na brzeg mówił tak na swoim Instagramie.
3: Dzień dobry, kochani. Było was setki chyba, setki, więcej, nie wiem ile było osób na naszej mecie. Dziękuję, kocham was.
0: I o tym będziecie dzisiaj słyszeć przy pierwszej kawie, a w pracy, przy pierwszej kawie w pracy, tak, oraz o Karolinie Szczepaniak, która może powtórzyć sukces Bartka.
1: No oczywiście nie możemy zapominać o Karolinie, bo polska pływaczka płynie przez Bałtyk inną trasą do Pobierowa, no ale jeżeli dotrze do polskiego wybrzeża, no to zostanie z kolei pierwszą Polką, pierwszą kobietą, która przepłynęła Bałtyk na tej trasie.
0: No to trzymamy kciuki za Karolinę, a Bartkowi już ślemy ogromne gratulacje. Dziękujemy Arku za te pozytywne informacje w poniedziałek. To bardzo ważne, aby dobrze zacząć ten dzień z RMF FM, no i muzyka najlepsza pod słońcem też się sprawdzi.

Wiktoria Kida, najlepsza muzyka. 8 stopni w Suwałkach, 20 w Rzeszowie. Tak wygląda ten poranek, jeżeli chodzi o temperatury na północy kraju. Weźcie sobie jakąś bluzę, jeśli za chwilę wychodzicie do pracy. Tu RMF, za 8 minut fakty.

0: Polska dopiero się budzi, ale świat nie śpi. Fakty RMF FM punktualnie o godzinie 5 przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Trump zapowiedział dalsze negocjacje z Iranem. Zastrzega jednak gotowość do użycia siły w razie braku porozumienia. Organizacje pacjentów za tak zwaną Lex Charlatan apelują do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy. Prawie 500 000 złotych dla mazurskich ratowników. Pieniądze pójdą na nowy sprzęt. Donald Trump zapowiedział tej nocy kolejne rozmowy z Iranem. Negocjacje z Teheranem mają się rozpocząć po południu czasu polskiego. Jak wyjaśnił prezydent, zrezygnował z planowanego ataku na Iran po prośbach Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru oraz, jak twierdzi, także samego Iranu. Trump powiedział, że liczy najpierw na porozumienie dotyczące cieśniny Ormus, a następnie umowę w sprawie programu nuklearnego Iranu. Zastrzegł jednak, że Stany Zjednoczone pozostają gotowe do użycia siły, jeśli rozmowy zakończą się niepowodzeniem. Irańskie media państwowe tymczasem zaprzeczyły, by Teheran zwracał się do Waszyngtonu o odwołanie planowanego ataku. Za oceanem pożary pustoszą stan Waszyngton. Ponad 600 budynków zostało zniszczonych, a około 60 tysięcy osób ewakuowano z rejonu miasta Spokane na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych. W całym stanie aktywnych jest 15 pożarów, które strawiły już ponad 100 tysięcy hektarów terenu. Władze nie informują na razie o ofiarach śmiertelnych. Gubernator za to ogłosił stan wyjątkowy. Blisko 12 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu.
2: Poranne fakty w RMF FM.
1: A w Polsce organizacje pacjentów apelują do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy Lex Charlatan. Chodzi o nowe przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i znachorami. Ta ustawa przed weekendem została już uchwalona przez parlament, teraz trafi właśnie na biurko prezydenta. A komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Ostateczne zapisy ustawy Lex Charlatan zakładają, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł nakładać kary finansowe, nawet do 1 000 000 złotych, na firmy, które oferują nielegalne terapie bez dowodów naukowych na to, że mogą wyleczyć, i do tego będzie mógł nakazać zablokowanie stron internetowych, które promują właśnie pseudomedycynę. A takie sytuacje regularnie się zdarzają, potwierdza Joanna Franczak-Kazana z Fundacji Pacjentów Onkologicznych Alivia.
4: Do naszej fundacji zgłaszają się osoby, które chcą na przykład uruchamiać zbiórki na finansowanie terapii o nieudowodnionej naukowo skuteczności.
3: Twórcy ustawy uspokajają, że nowe przepisy nie zakażą stosowania ziół czy diet, które wspierają zdrowie. Kary będą nakładane dopiero wtedy, gdy ktoś bezpodstawnie przypisuje tym ziołom czy diecie właściwości, które nie są potwierdzone naukowo, albo nakłania do rezygnacji z konwencjonalnej terapii. Jeśli prezydent podpisze ustawę Lex Charlatan, nowe przepisy wejdą w życie jesienią.
1: Blisko 500 000 złotych otrzyma Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z programu o ochronie ludności i obronie cywilnej. Umowa została już podpisana przez wojewodę, a dzięki wspomnianym środkom uda się doposażyć ratowników w sprzęt.
5: Kupimy rzeczy, które będą nam, i nie tylko nam, na co dzień służyły w naszej pracy, w naszej służbie, takie jak motopompy pływające, motopompy szlamowe, agregaty prądotwórcze, najaśnice, plecaki, torby medyczne, lornetki termowizyjne oraz całą masę innego sprzętu. Te rzeczy będą uzupełnieniem tego, co już mamy, a także uzupełnią te braki, które pojawiły się w trakcie naszej pracy.
1: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka. A jak my mówiliśmy już na antenie, dziś w wielu regionach Polski temperatura znów przekroczy 30 stopni. Tak będzie na przykład we Wrocławiu.
6: Cieszymy się z tych nadchodzących upałów, czy jednak nie za bardzo?
7: Oczywiście, że się cieszymy. Lubimy, dziewczyny, pogodę?
8: Mhm. Po prostu my lubimy jeść lody też.
6: A, i wszystko jasne.
8: Tak.
6: A jakie najbardziej? Jaki lubisz smak?
8: Truskawkowy.
6: Widzę, że dziewczyny mają już czapki na głowie, więc jesteście przygotowani.
7: Tak jest, oczywiście. I w takim szczytowym słońcu po prostu chowamy się w domu, korzystamy z naszego ogródkowego basenu, a jak jest jeszcze tak względnie, to po prostu spacerujemy.
9: Do południa jest od jednej strony nasłonecznienie, no to wtedy żaluzje w dół, a od drugiej strony otwarte okna, otwarte drzwi, gdzie jest cień, po południu zamiana.
1: Takie rady usłyszała wczoraj od mieszkańców nasza reporterka Martyna Czerwińska. Zajrzyjcie na naszą stronę rmf24.pl. Tam mamy dla Was aktualną mapę pogodową. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dziękuję już za uwagę. Za niecałą godzinę rozpoczynamy poranne wydanie faktów. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Upał, jak słyszymy w faktach, wraca do centrum oraz na południe kraju. 33 stopnie w cieniu to maksimum na dziś dla Opola, Katowic i Rzeszowa. 30 w Warszawie, najchłodniej nad morzem i na Mazurach. Okolice 25 stopni, co jak na lato wcale takie chłodne przecież nie jest. I jeszcze jedna sprawa, po południu burze możliwe będą w Karpatach. Miejcie to na uwadze, wychodząc za chwilę na szlaki. 5 minut po piątej to pierwsza kawa z RMF FM. Nowy program między 3 a 6 rano. No w sumie to już ma miesiąc, ale może ktoś był na wczasach cały lipiec. To przypominamy, że jesteśmy z wami od bardzo wczesnych godzin, tak żeby dobrze zacząć dzień. Dobrze wejść w nowy tydzień w tym przypadku, bo poniedziałek, 3 sierpnia w kalendarzu. Maciek Rybak, mówię dzień dobry. I już gram coś fajnego na rozbudzenie. Lost Frequencies.

0: słuchacie RMF FM, kwadrans po godzinie 5. Już Arek się pożegnał w faktach, już wychodził z radia, ale jeszcze wpadł do mnie z informacjami drogowymi. To jest właśnie RMF o wschodzie słońca. Przydatne informacje dla kierowców podajemy na bieżąco. Arku, co z tą A2 w Wielkopolsce?
1: No cały czas sprawdzamy ten fragment. Około 5 otrzymaliśmy informację, że przejezdna jest już trasa pod Poznaniem na wysokości do Piewiec. Tam, przypomnijmy, zderzył się bus z osobówką. Nieco luźniej też jest już na autostradzie na odcinku między węzłami Sługocin i Słupca, to już kawałek za Poznaniem. Tam zarówno w kierunku Warszawy, jak i Świecka można już przejechać prawymi pasami. Potem jak tam przed północą przewróciła się ciężarówka.
0: Ale widzę, że masz też złe informacje z zachodniopomorskiego.
1: No, złe i dobre zarazem, bo tam na S3, dokładnie między węzłami Gryfino i Wysoka Gryfińska, mały karambol, zderzyły się 3 osobówki i ciężarówka, ale nie ma informacji o osobach poszkodowanych, to jest ta dobra część. Nieprzejezdny jest tylko prawy pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego.
0: No i kto właśnie w trasie, ten na bieżąco z RMF FM, Arku.

Wypijmy za błędy. No idealny numer do pierwszej kawy z RMF FM. I to jeszcze w poniedziałek. 5:24. No nie, może w nowy tydzień wchodźmy bez żadnych błędów, dobra? Z dobrze nastawionymi błędnikami po weekendzie przy okazji. To właśnie włączył RMF FM i zaraz rusza w trasę do pracy. Maciek Rybak, jestem tu i podrzucam wam kawałek na dobry humor. To Céline Dion.

Ekipa RMF FM z wami od samego rana. Newsy prowadzący, reporterzy, jesteśmy tu dla was. Przed chwilą przy ekspresie do kawy, dobrze, jak dobrze kojarzy, widziałem Wojtka Marczyka z redakcji sportowej. No tak śmignął szybko z pierwszą kawą, no i tak, szykuje się na szóstą, na fakty, bo polscy siatkarze znów najlepsi w Lidze Narodów. Wczoraj po południu złoty sukces po niemałym problemie w czwartym secie. O tym wszystkim usłyszycie właśnie w faktach o szóstej, a te już za 29 minut.

0: Pierwsza kawa z RMF FM. Towarzyszymy wam w drodze. Za 21 minut będzie godzina 6 i świeża informacja o utrudnieniu na wysokości Tomaszowa Mazowieckiego, konkretnie węzły Centrum Południe. Tam zderzenie pojazdów, jezdnia w kierunku Wrocławia zablokowana. To moje rodzinne rejony, więc informuję, że powinno dać się odbić na węźle Centrum na Łazisko, ominąć wypadek wracając na węźle Południe. Kto w trasie na S8 niech uważa na siebie. A za 20 minut najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Wtedy więcej na ten temat.
1: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
3: To jest RMF FM.

Avicii, Alu Black. Tak się można budzić w poniedziałek z RMF FM. To jest muzyka najlepsza pod słońcem. Maciek Rybak, ja już pierwszą kawę wypiłem z wami. Mam nadzieję, że fajnie było. A już za chwilę wstawa i szkoda lata. A wcześniej oczywiście fakty RMF FM punktualnie o 6:00. To już za 10 minut. RMF.

0: To już prawie szósta. Co to oznacza, że w tym momencie w RMF FM mamy dla was fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry i zapraszamy.
1: Dzień dobry, zaczynamy od nożownika z Wrocławia.
2: Dziś ten 18-latek zostanie doprowadzony do prokuratury.
1: S8 po wypadku zablokowana w Tomaszowie Mazowieckim w stronę Wrocławia.
2: W porannych faktach RMF FM nie zapominamy oczywiście o naszych siatkarzach.
3: Polska góra!
1: Cytat niedzieli. Polska sięga po złoto Ligi Narodów.
2: Ale będzie też w faktach bałtycki rekordzista.
1: Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy przepłynął wpław Morze Bałtyckie. 18-letni Ukrainiec podejrzewany o atak nożem na 30-letnią wrocławiankę zostanie dzisiaj doprowadzony do prokuratury.
2: Przypominamy, do tragedii doszło w sobotni wieczór na Muchoborze Wielkim w stolicy Dolnego Śląska. Według nieoficjalnych informacji sprawca miał śledzić kobietę i zaatakować ją na klatce schodowej.
1: O szczegółach wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Ranna 30-latka otrzymała kilka ciosów nożem. Przeszła operacja. Jej stan lekarze określają jako ciężki. Zatrzymany w tej sprawie krótko po ataku 18-latek prawdopodobnie usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Tak zdarzenie wstępnie zakwalifikowała policja. Na razie funkcjonariusze nie zdradzają, czy nastolatek znał swoją ofiarę. Kobieta tuż po ataku resztkami sił miała powiedzieć sąsiadom, którzy spłoszyli sprawcę, że zaczepił ją w autobusie, a później śledził aż do bloku, w którym rozegrał się dramat. Rzecznik prokuratury okręgowej Jakub Dłubacz powiedział mi, że dziś rozpoczną się czynności procesowe z mężczyzną. Będzie mógł m.in. złożyć wyjaśnienia. Najpewniej prokuratura złoży też wniosek o tymczasowy areszt.
2: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty, a teraz uwaga, kierowcy w Łódzkiem.
1: S8 jest zablokowana w Tomaszowie Mazowieckim w stronę Wrocławia.
2: Jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch samochodów. Do wypadku doszło między węzłami ekspresówki Tomaszów Mazowiecki Centrum i Południe. Utrudnienia potrwać mogą do 7:00, uprzedzamy. Materiały przygotowane przez AI mają być teraz wyraźnie oznaczone.
1: W życie wszedł unijny akt o sztucznej inteligencji. Ma chronić przed wprowadzeniem internautów w błąd przez tzw. deepfake'i, czyli nieprawdziwe informacje.
2: Nowe przepisy nie sprawią jednak, że takie treści zupełnie znikną z internetu.
1: W porannych faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co w praktyce wprowadza nowe prawo?
5: Akt o sztucznej inteligencji ma być batem na nadużycia w sektorze publicznym oraz ze strony przedsiębiorstw. Będą musiały wyraźnie oznaczać, że treść została wygenerowana przy pomocy sztucznej inteligencji. W przeciwnym razie narażą się na kary wysokie, maksymalnie do 15 milionów euro lub do 3% rocznego obrotu. Przepisy zmieniają też część usług. Chodzi o chatboty. Gdy na stronie internetowej firmy dostępny jest czat z pomocą, a jest obsługiwany przez AI, tutaj także musi pojawić się informacja na ten temat. Przepisy jednak nie wyeliminują deepfake'ów z internetu, dlatego że nie obejmują zwykłych użytkowników, czyli osób prywatnych.
2: No dobrze, to było AI, a teraz te najprawdziwsze z prawdziwych.
6: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Polscy siatkarze znów najlepsi w Lidze Narodów. Biało-czerwoni we wczorajszym finale rozgrywanym w chińskim Ningbo pokonali po tiebreaku reprezentację USA.
2: A z nami o pranku w faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, który śledzi ten mecz.
7: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Wojtku. 5 setów, mnóstwo problemów, ale w końcówce to my zachowaliśmy więcej zimnej krwi.
7: Mam wrażenie, że także siły i dokładności. Nasi reprezentanci popełniali wczoraj mnóstwo błędów, ale w tym piątym decydującym secie, dzięki dobrym zagrywkom, czy to Fornala, czy Leona, udało się zbudować kilkupunktową przewagę. Wcześniej świetną zmianę dał Kamil Semeniuk, a w końcówce punktował także nasz blok.
8: Heroiczny bój, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa. Naprawdę ciężko opisać słowami to, jak jestem dumny z całej ekipy i z tej grupy ludzi.
7: Mówił po meczu libero naszej kadry Jakub Popiwczak. Wywalczone wczoraj złoto Ligi Narodów jest 9. medalem, jaki pod wodzą Nikoli Grbicia zdobyli polscy siatkarze.
1: Siatkarska dynastia powróci po 6:30 w faktach sportowych, a teraz on, rekordzista Bartłomiej Kubkowski, przeszedł do historii jako pierwszy człowiek, który przepłynął wpław Morze Bałtyckie.
2: Po 55 godzinach spędzonych w wodzie i pokonaniu 160 km dotarł wczoraj do plaży w Dziwnowie.
9: Dawaj, Bartek! Dawaj, tu!
1: Próba Kubkowskiego, pierwsza zakończona sukcesem. Pływak dedykował swój wyczyn podopiecznym Fundacji Cancer Fighters.
2: Brawa także dla fajterki Karoliny Szczepaniak. Po 58 godzinach, dokładnie z ponad 5 godzin temu, zakończyła swoją próbę zmierzenia się z Bałtykiem.
10: Brawo! Brawo!
1: olimpijka z Pekinu i Londynu, rekordzistka Guinnessa oraz rekordzistka świata w 72-godzinnym nieprzerwanym pływaniu.
2: To była jej druga próba przepłynięcia wpław Morza Bałtyckiego, zatem do 3 razy sztuka.
1: No albo tak jak w przypadku Bartłomieja Kubkowskiego, do 5.
2: Gratulacje, tak czy inaczej
1: ogromne
2: dla wakacyjnych śmiałków.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Jeżeli ktoś ma w tym momencie ochotę na kąpiel w Bałtyku, to można, ale 13 stopni jest teraz.
10: Powietrza. No ale woda może być cieplejsza.
0: W wodzie może być cieplej.
10: Co innego, trzeba się ciepło ubrać do kąpieli.
0: Co innego, kąpiel w Zakopanem gdzieś na zewnątrz, bo teraz już 19 poranku.
10: Tak.
0: Też się można ciepło ubrać, ale czy trzeba? Niekoniecznie. O 14 na termometrach zobaczymy 23 w Gdańsku, 28 w Szczecinie, 34 kreski, tyle ma być dzisiaj w Katowicach.
10: To 32 będzie w Krakowie.
0: Upalny dzień przed nami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Biomet do 8 będzie fajny, a po 8 będzie taki dziadowy będzie.
10: Dziadowy?
0: Dziadowy biomet dzisiaj. Biomet, no nie, taki no.
10: Na popołudnie może padać i burze mogą być.
0: No tak się może zdarzyć.
10: No takie normalne lato, no tegoroczne.
0: Póki co mówimy wam dzień dobry, cześć, Tomasz Obratowski.
10: Przemysław Skowron.
0: Kłaniamy się nisko.

0: Ale wam ładnie gramy. To jest najlepsza muzyka, jeżeli wstawać, to tylko mając taką na uszach. I po to jest RMFFM i Wstawaj, szkoda lata. I mamy też tutaj historię dla was, bo się okazuje, że czytaliśmy, że posłowie dzisiaj ruszyli na wakacje.
1: No.
0: Przed nimi 33 dni wolnego, ale minus weekendy.
1: Nie, tak.
0: Bo weekendy nie liczą się do urlopu.
1: Urlopy są niebezpieczne. Ja poszedłem na urlop, tak?
0: Tak.
1: PiS rozpadło się. Wracam, PiS-a nie ma.
0: Tak.
1: Całego, nie? Ja się boję iść na drugi urlop, bo jeszcze się KO rozpadnie.
0: Ale to dla równowagi, żeby było chciał, wesoło.
1: Ale też bym chciał wypocząć, ja się boję.
0: Mógłbyś pójść.
1: Bo po co ma się coś rozpadać? Straszne.
0: Temper City teraz i Self-Aware to jest nasza muzyczna nowość. A jak żeby sprawdzić numer, ja bym dał głośniej.

0: i wy tam sobie kanapeczkę, ewentualnie już jakiś pakujecie kocyk na plażę, a wam gramy. Imen i Werema
1: Fatami. Wiaderka na babeczki.
0: To też jest potrzebne. 20...
1: Ile babeczek przyniesiesz?
0: To tyle twoje. No. 22 po 6 na główek ze strony rmf24.pl. Nigdy nie rób tego pomidorom.
1: No ja bez klikania wiem. No. Wiem, nie wolno nimi rzucać o podłogę. Przyklepywać obcasem,
0: też nie
1: prawda?
0: Wolno, nie.
1: Albo walnąć o ścianę, bo to się rozwalą, ściana się pobrudzi, bez sensu.
0: Dlatego wielka, wielka prośba, nie róbcie tego pomidorom.
1: No nie.
0: Powtarzam, nie róbcie tego pomidorom. Niech was ręka boska broni.

0: pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie. Na Kołobickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Byle do lata.
6: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
7: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
5: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
8: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent elektrowid, elektrolitów z witaminą C i magnezem.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.
11: 6.30, pora na fakty w RMF FM.
12: Ponad 300 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru.
13: Według porannego raportu Państwowej Straży Pożarnej najwięcej, ponad 100 interwencji odnotowano w rejonie Katowic. Silny wiatr łamał drzewa m.in. nad zalewem Chechło na Kło w powiecie tarnogórskim.
12: Według synoptyków w nowym tygodniu największym zagrożeniem będzie upał. Od 12 alerty będą obowiązywać w całej południowej Polsce.
13: A we Włoszech ekstremalne upały sięgające nawet 41 stopni Celsjusza w cieniu.
12: Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia wprowadziło najwyższy czerwony stopień alertów 25 z 27 największych miast kraju.
13: Mieszkańcy, z którymi rozmawiał reporter telewizji RAI, są przestraszeni.
12: Dzisiaj mamy niestety czerwony alert i tak będzie w najbliższych dniach.
13: Notujemy wzrost liczby pacjentów przyjętych ze względu na upałę o 30%. Radzimy wszystkim. Dużo pić, zostać w domu w najcieplejszej części dnia, jeżeli ktoś chce albo musi wyjść, niech szuka miejsc do ochłody.
12: Jak podał dziennik La Repubblica, wczoraj termometry we Florencji pokazywały nawet 53 stopnie. Na A1 wąskie gardło o poranku w Łódzkiem między węzłami Kamińsk i Radomsko.
13: Tam osobówka wjechała w barierę, zablokowany jest szybki pas autostrady w kierunku Katowic.
12: W porannych faktach jeszcze informacja dla wybierających się w Tatry.
13: Od dziś zamknięty dla ruchu turystycznego jest czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Powodem jest remont trasy, która jest w bardzo złym stanie technicznym.
12: Prace mogą potrwać około 3 tygodni. Zamknięcie czerwonego szlaku nie oznacza zamknięcia dojścia w kierunku Szpiglasowej Przełęczy.
13: Zostaje szlak żółty, czyli tak zwany ceprostrada prowadząca od schroniska nad Morskim Okiem w kierunku Szpiglasowej Przełęczy.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: W faktach sportowych RMF FM, siatkarska dynastia.
13: Tak jest, w historii Ligi Narodów po raz trzeci sięgamy po tytuł mistrzów. Wygrywając z USA 3-2 bronimy tytułu wywalczonego przed rokiem i to jest trzeci tytuł mistrzów WNL dla Polski. Mamy ich najwięcej spośród wszystkich męskich reprezentacji narodowych.
15: No heroiczny bój, heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa. Naprawdę, ciężko opisać słowami to, jak jestem dumny z całej ekipy i z tej grupy. Ludzi.
13: Dumny libero Jakub Popiwczak. Najskuteczniejszym biało-czerwonym w finale był Kamil Semeniuk, 17 punktów, ale MVP, najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju w Chinach, wybrany Tomasz Fornal, MVP turnieju w chińskim Ningbo. Gorące emocje siatkarskie składamy teraz wakacyjnym wstępem do zimy.
16: Wisła, letnia Grand Prix, pierwsze letnie zawody.
13: Piotr Żyła zapraszał na pierwsze letnie zawody Grand Prix skoczków narciarskich. W Wiśle błysnął wczoraj Kamil Waszek. Ten 19-latek zaskoczył wszystkich. Po pierwszej serii był trzeci po kapitalnym skoku na odległość 137 metrów. W drugiej serii poszybował krócej, 128. To nie wystarczyło do podium, no ale był szósty. Niestety szpice w jego nartach nie pasowały. pasowały do szablonu i dlatego Polak został zdyskwalifikowany. Po tej dyskwalifikacji to tegoroczny potrójny medalista olimpijski Kacper Tomasiak, zajmując 10. lokatę, okazał się najlepszym z biało-czerwonych. Kolejne zawody, letni Grand Prix w weekend we francuskim Courchevel. Tomasiak, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Piotr Żyła nie jadą, mają trenować. A w piłkarskiej Ekstraklasie liderem Legia Warszawa pokonała 3-1 Zagłębie Lubin.
17: Pociągnęliśmy kibiców, oni nas i oby tak dalej.
13: Krótko trener Marek Papszun. Dziś ostatni mecz drugiej kolejki Ekstraklasy tu w Krakowie. Krakowia kontra Pogoń Szczecin wieczorem o 19.
11: Magdalena Karwat-Marek, zobaczmy, co w pogodzie.
18: No, po tej troszkę chłodniejszej niedzieli to czas na kolejne dni z upałami. Tak co najmniej będzie do czwartku. I dzisiaj im bardziej na południe Polski, tym będzie cieplej. W Krakowie, w Rzeszowie, albo na przykład w Katowicach, w ogóle na Śląsku, mogą być aż 34 stopnie. A na przykład Łódź, Warszawa, Zielona Góra, Poznań, tam w okolicach 30. Nad morzem, na Warmii, Mazurach, raczej tak 20-24 stopnie.
11: Awera ma FM, najlepsza muzyka i Damiana David. Wiem, że lubicie tego kolesiowca.
18: Oj, bardzo.
11: A, tak, dokładnie. I to jest dla was muzyczny prezent od Wstawaj, Szkoda Lata. Ja bym się nie krępował. Ja bym dał głośniej.

0: Big Mountain, Baby I Love Your Way. Teraz uwaga, bo we Wstawaj Szkoda Lata mamy dla was dobrą wiadomość. Liczba ministrów, wiceministrów i pełnomocników rządu Donalda Tuska to 120 osób. Słuchajcie, jesteśmy pierwsi w Unii. Druga Bułgaria ma... Co to jest? Raptem jakieś głupie 64 osoby w ekipie rządowej. Co?
1: Ale jest
0: to...
1: mniejsza, my najwięksi w Europie.
0: Najwięksi
1: super,
0: jesteśmy.
1: Duma, udało się dogonić PiS, który taki rząd miał w 2018. Platforma się wtedy słusznie zapluwała, ale to widać, że zazdrości.
0: To zazdrość, natomiast teraz udało się po prostu, bo teraz co innego, 120 osób. I co, pisiory? I co? Głupio wam? Głupio?
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
4: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
3: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
4: Pyszne bo polskie.
3: Słuchaj w RMF FM. Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram tylko 6,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 złotych.

0: i na mgmotor.pl.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
4: MFFM zawsze z tobą.
5: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: To jest Anastasia, to jest RMF FM, to jest najlepsza muzyka i tak się trzeba bawić, taką muzyczkę trzeba grać i o to właśnie chodzi. Zrobił to po raz jako pierwszy człowiek na świecie, o tym mówiły nasze fakty, Bartek Foka-Kubkowski, czyli dokonał niemożliwego.
1: Jako pierwszy pokonał wpław trasę przez Bałtyk ze Szwecji do Polski i ludzie szaleli.
0: Ludzie szaleli, oczywiście.
2: Dzień dobry. Ja ostatnio byłem w restauracji.
0: A to nie, ale proszę pan, nie, to po, nie, potem.
1: To pan Bałtyk?
0: Potem z panem porozmawiamy.
1: Włącz to.
0: Czekaj, bo gdzieś
1: i on o własnych siłach wyszedł. Na tej plaży w Dziwnowie.
0: No. O jest, poczekaj, już mamy.
1: Masz go?
0: Ludzie tak witali pana Bartka. O. Wczoraj w własnych siłach wyszedł na plaży w Dziwnowie. To była jego piąta próba. Po czterech nieudanych miał jeszcze siłę w sobie i po raz kolejny się zmierzył z Bałtykiem.
1: Bałtyk jest duży. W tym czasie można było wpłacać pieniądze na Cancer Fighters.
0: Mam nadzieję, że jakąś swoją cegiełkę dołożyliście.

0: Snap, Rhythm is a Dancer w RMF FM. To był ten weekend za nami, to był weekend pływacko-charytatywny, bo pływacy robili dobre rzeczy. Przypomnę, Bartek Foka-Kubkowski przepłynął przez Bałtyk, a on zbierał pieniądze na Fundację Cancer Fighters.
1: Udało się sporo zebrać.
0: Tak, Karolina Szczepaniak, to jest nasza olimpijka, ona też przepłynęła. Tutaj piszą, podjęła próbę. Być może próba będzie jeszcze
1: jedna.
0: Przepłynięcia przez Bałtyk. No i Milena Łaza spłynęła z Gdyni na Hel dla Orewu Juszczyn. Tutaj też można ich wesprzeć, można im pomagać.
1: Zachęcamy.
0: Za chwilę siódma, niebawem fakty w RMF FM.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Reklama. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
5: Po reklamie.
0: Przed nami siódma, przed nami również obiecywane i zapowiadane już fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski. Polecamy.
8: Centralna e-rejestracja wizyt u lekarza od dzisiaj jest rozszerzona.
9: W faktach sprawdzimy, co to oznacza dla pacjentów, no i zbieramy komentarze.
10: Potrzebujemy dużo specjalistów i dużo wolnych terminów, a nie zawsze się tak układa.
8: A co przyniesie ten tydzień w polityce?
9: Sprawdzamy i pytamy o przyszłość PiSu po rozłamie.
8: Hakerski skandal w Portugalii.
9: Na Węgrzech plany wyłączenia na miesiąc elektrowni atomowej.
8: No, a w Poznaniu na ulicach pojawi się więcej koziołków.
9: Ponad 2 miliony terminów wizyt u lekarza są dostępne w ramach nowej wersji centralnej e-rejestracji.
8: Od dziś, jak mówiliśmy, ten mechanizm jest rozszerzony. Są w nim zapisy na konsultacje u 8 kolejnych specjalistów. Według Ministerstwa Zdrowia ma to uporządkować kolejki do części lekarzy.
9: Jak to działa w praktyce, sprawdza reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Michale, na jakie wizyty od dzisiaj można zapisać się przez centralną e-rejestrację?
11: Między innymi do endokrynologa, do nefrologa, do pulmonologa, do specjalisty chorób zakaźnych i do kardiologa. Tutaj chodzi tylko o pierwszorazowe wizyty, na które wcześniej musimy dostać skierowanie od naszego lekarza rodzinnego, bo centralna rejestracja nie działa w przypadkach pilnych i w przypadkach nagłych.
8: A jak lekarze komentują te zmiany?
11: Porównują rejestrację do dużej bazy wolnych dat i wolnych godzin wizyt u lekarza na NFZ. Internista profesor Piotr Dąbrowiecki liczy, że to faktycznie usprawni umawianie się na konsultacje czy na badania, ale ostrzega, że w ten sposób nagle wolnych terminów nie przybędzie.
10: Jeżeli będzie tak, że ci pacjenci będą musieli skakać po różnych poradniach albo jeździć gdzieś daleko, bo tam gdzieś jest możliwość szybciej, tu niestety trzeba długo czekać, no to nadal to chyba nie odpowiada na potrzeby pacjenta.
11: Ważne jest to, że z rejestracji mogą korzystać też osoby, które nie mają internetowego konta pacjenta, a nawet nie korzystają z internetu. Wolne terminy można sprawdzić w swojej przychodni. Placówki muszą umożliwić zapisywanie się też w tradycyjny sposób na miejscu.
8: Jak wy oceniacie centralną rejestrację? Co waszym zdaniem wymaga poprawy?
9: Do waszej dyspozycji jest adres fakty@rmf.fm. Nasi dziennikarze przekażą wasze uwagi do Ministerstwa Zdrowia.
8: W Sejmie rozpoczęła się wakacyjna przerwa, no ale w polityce trudno mówić o sezonie ogórkowym.
9: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus z Mateuszem Morawieckim na czele formalnie nadal nie zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości.
8: W porannych faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy w tym tygodniu ich przynależność partyjna może się zmienić?
12: No, sami politycy związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus twierdzą, że nic się nie zmieni, bo z partii zostali już wypchnięci, mimo że formalnie nadal są członkami Prawa i Sprawiedliwości.
13: Myślę, że warto opierać się na stanach faktycznych. medycznych, a na stanie faktycznym my zostaliśmy z PiS-u wyrzuceni.
12: Mówi poseł Marcin Horała. Zapytałem więc, czy będzie kłamstwem, jeśli przedstawię go jako polityka Prawa i Sprawiedliwości.
13: Jestem członkiem szerokiego ruchu Rozwój Plus, którym jest Stowarzyszenie Rozwój Plus, którym jest Klub Parlamentarny Rozwój Plus, a na partię pewnie przyjdzie czas, ale to w przyszłości będziemy się tym martwić.
12: W przyszłości, czyli prawdopodobnie po decyzjach rzecznika dyscyplinarnego PiS. Karol Karski ma zdecydować w sprawie członków ugrupowania, którzy nie podpisali oświadczenia o przynależności. Zgodnie z zapowiedziami, decyzje powinny zapaść w ciągu najbliższych 2 tygodni.
9: 15 października odbędzie się konwencja Stowarzyszenia Rozwój Plus, co wczoraj zapowiedział Mateusz Morawiecki.
8: A w centrum Warszawy od teraz nowe utrudnienia czekają kierowców. Drogowcy rozpoczynają dzisiaj remont wiaduktu Alei Niepodległości przy Głównym Urzędzie Statystycznym.
9: Właśnie teraz drogowcy zamknęli po jednym pasie każdej jezdni trasy Łazienkowskiej. Prace mają potrwać 4 tygodnie i zakończą się na początku września.
8: To fakty RMF FM. Prywatne dane prezydenta Portugalii Antonia José Siguero oraz członków rządu i wysokich rangą urzędników podległych mu instytucji wykradzione przez hakerów, w tym adresy zamieszkania oraz numery telefonów.
9: Według portugalskich mediów wśród poszkodowanych m.in. osoby z kierownictwa portugalskich służb wywiadowczych oraz policji. Węgierska elektrownia jądrowa w Pakszu może zostać wyłączona na ponad miesiąc. Taką informację przekazał węgierski premier Peter Madziar.
8: Przed nami 5 najbardziej krytycznych dni. Jutro elektrownia w Pakszu nie będzie produkować prądu, a przed nami najgorętsze 40-stopniowe dni. Sieć energetyczna, nasze służby publiczne i my sami będziemy pod ogromnym obciążeniem. Tak mówił wczoraj Peter Madziar, zastrzegając, że w zależności od poziomu wody w Dunaju, ostatnia pracująca turbina elektrowni jądrowej może zostać wyłączona jeszcze dziś. A na ulicach Poznania, jak mówiliśmy, pojawi się więcej koziołków.
9: Nowe figurki pojawią się w 3 miejscach. Przy Centrum Kultury Zamek, Bibliotece Raczyńskich oraz Bramie Poznania.
8: Miasto ogłosiło konkurs na ich projekt.
14: Będą to rzeźby wykonane z brązu. Tak jak w wielu innych miastach, mają być taką właśnie atrakcją promującą miasto, przyciągającą turystów, mieszkańców.
9: Wyjaśniała Paulina Itczak z Poznańskiego Urzędu Miasta.
8: A te nowe koziołki pojawić się mają w przyszłym roku.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Smuzik Karwat Marek.
16: Musiałeś się zastanowić, jak się nazywa.
0: Wiesz co, jakiś głupy pomysł, ale z nich zrezygnowałem.
16: To zabrzmi teraz może bardzo profesjonalnie, ale Polska wchodzi w strefę ciepłego powietrza. No. Czyli można po prostu powiedzieć, że będzie gorąco, będą upały. Dziś, jutro i w środę temperatura może skoczyć nawet do 37 stopni. Dzisiaj najcieplej jest na południu kraju. Śląsk, Małopolska, Podkarpacie. Po południu mogą do tego spaść przelotne deszcze.
0: Nieważne, czy będzie nad wami wisiała chmurka, z której spadnie deszcz, czy będzie nad wami wisiało słońce,
1: padną promienie.
0: Którego promyczki popieszczą waszą skórę. My dla wszystkich gramy najlepszą muzykę. Teraz patrzcie,
1: nie uwaga. Nie zapomnijcie o filtrach.
0: No, mogą się przydać, a mogą się nie przydać. Są różne szkoły.
16: Przydadzą się. I czapeczka też taka.
0: Chodziły wczoraj po internecie zdjęcia jakiegoś sparzonego maksymalnie Rosjanina, który uznał, że filtry używają tylko członkowie społeczności LGBT.
16: Źle wyglądał?
0: Bardzo źle wyglądał. Więc on stwierdził, a był pierwszy raz na plaży nad Morzem Śródziemnym. Dobra, w ITB gramy, gadamy głupoty. Dajcie sobie głośniej.

0: urlop to dla was, tak, w robocie gdzieś tam.
1: A niektórzy wspominają, czekają na następny krótszy,
0: są też tacy,
1: czekają,
0: są tacy. 7.12, uwaga, bo gdybyście mieli jechać do Mozambiku, to uważajcie, bo tamtejsza policja ostrzega, że łysi mężczyźni mogą się stać ofiarami rytualnych ataków, bo zgodnie z lokalnymi wierzeniami, uwaga, w głowie łysego jest złoto.
1: No. To by wyjaśniało, dlaczego czasami masz taką ciężką głowę.
0: A to jest może tak być, tak.
1: Już wiesz, jakie, jak mawiałem w nowoczesnych biurach podróży, wakacyjne destynacje nie są dla ciebie dedykowane.
0: Ale moje złote myśli czasami mam. Ja wiem, ja podejrzewam, skąd to się wszystko może brać. Ja podejrzewam po prostu.

0: Alleluja, niech żyją wakacje, dar Pana Boga dla ludzkości. Co?
1: No nie, a propos łysych i tego złota, co myśmy mówili, nie, o tym Mozambiku. Pamiętacie?
0: No.
1: Przyszedł taki SMS pod 3322. Weźcie, potwierdźcie to z tym złotem i łysym.
0: Bo to mówi policja z Mozambiku, nie my.
1: Czekaj, mąż tak niewinnie... Ale proszę, żeby nas potwierdzić. Mąż tak niewinnie śpi, a może by tak...
0: Zostaw męża, przecież łysy mąż to jest skarb sam w sobie, to jest klejnot. Wiesz, ile to na szamponie oszczędza ci rocznie pieniędzy? Ja się dowiedziałem, ile kosztuje szampon mojej żony.
1: Ile?
0: Stary, więcej niż najdroższe, a ciekawe alkohole, które ja czasami sobie gdzieś... 267 zł za butelkę. Przecież to jest...
1: Stary, to przecież za to przecież można... To jest... Chłopie.
2: Ale to na długo wystarcza. Chłopaki.
1: Na 3 tygodnie.
0: Co masz szampon? Co tam jest? Powiedz mi. Dlaczego szampon kosztuje 267 zł za butelkę? Co to jest?
2: Wy tego nie zrozumiecie. Tak no bez spróbuj, włosów to tego się nie da zrozumieć.
0: Spróbuj. No jak dla pięciolatka. Spróbuj tak mi wyjaśnić. No,
2: po prostu są piękne włosy i się pięknie wygląda.
0: Nie, to jest tak. To nie ma ceny.
1: A można go pić?
0: Spróbuję dzisiaj, jutro ci powiem.
1: Spróbuj, powiedz. Żebyś tylko nie spienił.
0: Jak mnie rano nie będzie w pracy, to znaczy, że nie można.

0: A propos naszych pokwarków o szamponie, pytacie o szampon łysych? Tak, szampon łysych radiowców bez cenzury i radioaktywny żel Olbratowskiego są na internetach. Kto chce, ten znajdzie. A kto chce, ten dostanie fakty od RMF FM. Ich najbliższe wydanie u nas punktualnie o godzinie 7.30, czyli za sekundkę.
1: Reklama.
2: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, jakie zakupy mają sens?
5: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
4: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
5: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
4: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
5: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Publista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
7: Tu Dawid Podsiadło.
8: Hi, I'm Zara Larsson.
6: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie.
0: 7.30 na zegarach, załoga faktów już w gotowości, a zatem zapraszamy na fakty w RMF FM.
14: Szybko rośnie poziom zagrożenia pożarowego w lasach.
15: Zgodnie z najnowszym komunikatem Instytutu Badawczego Leśnictwa, większość nadleśnictw objęta jest ostrzeżeniami. Na Lubelszczyźnie, a także w części Mazowszej i Małopolski są to alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali.
14: Od 12.00 przypominamy, w całej południowej części kraju obowiązywać będą ostrzeżenia synoptyków przed upałami. Termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza.
15: Według prognoz ta fala upałów trzyma się co najmniej do czwartku.
14: Eksperci z CERT Polska ostrzegają tymczasem przed nowym sposobem wyłudzania danych za pomocą aplikacji WhatsApp.
15: Oszuści rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, prosząc o oddanie głosu. Po kliknięciu w link przestępcy otrzymują dostęp do konta właściciela.
14: W ten sposób właśnie zaatakowane zostało m.in. konto wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy.
15: Jeżeli padniemy ofiarami oszustwa, należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji. To jest jedyny sposób, aby odciąć dostęp przestępcom.
14: A już za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie o poranku wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
15: Kiedy zacznie działać nowa rządowa aplikacja do ostrzegania ludności? Czy będzie częścią M-Obywatela? A może powstanie jako osobny system?
14: Już teraz zapraszamy, 7:58.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.
17: Dostaliśmy kolejnego SMS-a pod 3322, prosto z Lubelszczyzny, z pseudonimami miast z tego województwa. I wiemy już, że Okrzów to jest Oxford, Rejowiec Fabryczny, świetna nazwa w ogóle miejscowości już sama w sobie, a tutaj jest Rio de Fabrico, Krasny Staw to Krasny Jork. I sprawdziłam dzisiaj w tych wszystkich miastach z pięknymi pseudonimami, temperatura sięgnie aż 30 stopni, a jutro będzie nawet 2 stopnie więcej.
0: A w RMF FM wciąż, całą dobę, 24 godziny na dobę, gra najlepsza muzyka pod słońcem, nawet jak tego słońca na niebie nie ma. Zawsze to wszystko dobrze brzmi. Spróbujcie zresztą, posłuchajcie i bawcie się.

0: nich mówią.
1: Co mówią?
2: Różne rzeczy mówią. Ja mówię jedno. Wakacyjne sejfy w RMF FM trwa lato na bogato. W sejfach dzisiaj 22, tu jest 32, tym co ci widzę za twojego ramienia jest 50, a w tym za Magiciem jest... Nowy milion złotych, panieczka, 1,6.
1: Ale to ciebie mnie nie było chwila, co się ze starym stało?
2: Zakończyliśmy lipiec na bogato, powiem ci, w piątkowym finale Dagmara z Pszczyny, którą osobiście namówiliśmy na SMS-a, wygrała, posłuchajmy, tak to leciało.
3: Marzył ci się samochód?
4: Tak.
3: To marzenie się nie spełni, trafiłaś 1,3 mln złotych!
2: Tadam!
1: 1,3 mln.
2: Tak.
3: Dagmarka, czy ty w ogóle to słyszałaś, co się wydarzyło?
4: Słyszałam, ale nie dochodzi do mnie.
2: Tak, a potem Dagmara mówiła, że chyba za dużo wygrała. Dagmara, my przyjmiemy nadwyżki, nie przejmuj się niczym, dziewczyno.
1: Ale nie można powiedzieć, za dużo wygrała.
2: Ale to nie, dziewczyna pobiła rekord. 1,3 mln, czyli warto nas słuchać. I jak mówimy, jak wujek Tomek i redaktor Przemek mówią...
1: Ja też jestem redaktor.
2: Redaktor Tomek i redaktor Przemek mówią, wyślij SMS-a, to wyślij. I jak mówią pod 7474, to pod 7474, a nie do cioci.
1: Albo na RMF FM wejść.
2: Dokładnie, dokładnie. I teraz uwaga, bo mamy dla was coś specjalnego. To jest specjalny pourlopowy bonus Olbratowskiego. On będzie mnożył wasze SMS-y.
1: Ja bym pomnożył tak skromnie, razy każde wejście do gry 1013. Razy 1013.
2: A ja bym pomnożył razy 1300, żeby było jeszcze lepiej. Ale przez 13 minut, słuchajcie, przez 13 minut każdy wasz SMS to 1300 szans nawet na milion. Wejdźcie do zabawy. RMF SMS 7474.
1: No znów mnie przebiłeś.
2: RMF SMS 7474. Macie 13 minut. Mnożę każdego SMS-a razy 1300.

0: Filter Funk, SOS, Message in a Bottle. A może dzisiaj pójdziecie na plażę, wyślecie jakiś list do świata w butelce i ktoś go kiedyś hen odnajdzie. Kto wie, to są wakacje, działajcie. Ważna informacja, Mateusz Morawiecki zainaugurował działalność swojego stowarzyszenia piknikiem w Warszawie.
1: Aha.
0: Nowe stowarzyszenie ma nazwę, uwaga, notujmy, może się przydać, Rozwój Plus. To jest takie plus wy. Rozwój plus, nie, złośliwi mówią plus wy. Plus wy.
1: Plus my?
0: Plus, nie plus my, plus wy.
1: Czyli kto?
0: No chyba my, nie wiem.
1: Aha.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, w wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Pobiliśmy absolutny rekord.
7: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
8: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
9: Możliwe, bo to
5: Lato na Bogato.
6: I to nie koniec.
7: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
5: Graj dziś.
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
12: Barbara w Media Expert. Nowości. Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
13: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
12: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
13: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
12: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
13: A super!
12: W MediaExpert. Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
2: Po reklamie.
5: RMF FM.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
2: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
5: Gotowi na weekend? No to jazda!
4: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi Was jak rasowy DJ.
5: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę i bango!
4: Już w piątek po 8.30 w RMF FM.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Po reklamie.
8: Przed nami ósma, przed nami również i fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Polecamy.
9: System ostrzegania przed zagrożeniami w Polsce do poprawy.
10: Politycy są tu wyjątkowo zgodni po tym, jak w zeszłym tygodniu rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie.
9: Obawy i pytania mają też mieszkańcy terenów leżących na wschodzie kraju.
11: Dlaczego pozwolili tej rakiecie spaść?
12: Co mamy robić w danym momencie? Gdzie faktycznie są miejsca schronienia? Bo może być różnie.
10: Za moment gościem porannej rozmowy wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
9: A na początek pilna informacja dla kierowców z gorącej linii RMF FM. Utrudnienia na Krajowej 60 w województwie mazowieckim.
10: W miejscowości Różan na jezdni w kierunku Makowa Mazowieckiego zapalił się samochód.
9: Tam cały czas pracują służby, droga jest zablokowana w obu kierunkach. Potrzebne są zmiany w systemie ostrzegania Polaków przed zagrożeniami.
10: Politycy w tej sprawie wyjątkowo jednogłośni. Po tym jak w czwartek na Lubelszczyźnie o poranku spadła rosyjska rakieta, mieszkańcy regionu nie otrzymali wówczas żadnej informacji, co było powodem wycia syren niemal w całym województwie przed czwartą rano.
13: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji już zapowiedziało zmiany dotyczące alertów. Tak, po tym alarmie, po syrenie powinien być taki alarm RCB dotyczący tego, co się stało, tak żeby Polacy, którzy zostali ostrzeżeni alarmem, potem mogli spokojnie pójść spać.
9: Tak mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Podobny głos koalicjanta Krzysztofa Hetmana z PSL-u.
14: Zdziwienie budzi SMS przysłany w środku nocy w sprawie Czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło chociażby z środy na czwartek. Jestem przekonany, że to można w szybki sposób naprawić.
10: Do naprawy właśnie wzywa też opozycja, ale w krytycznych słowach.
15: Widzimy jasno po przypadku rakiety, że system nie zadziałał. To znaczy, że przez 2 lata i 7 miesięcy rząd Donalda Tuska, który wcześniej krytykował rządy Prawa i Sprawiedliwości w tych sprawach, po prostu nie zrobił nic. Mamy w tej sprawie bardzo wiele do zrobienia.
9: Mówi Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości, a po tym jak rosyjska rakieta spadła w Tarnawie Kolonii, dużo pytań do wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka mają mieszkańcy Lubelszczyzny.
11: Skoro wszyscy widzieli tą rakietę, dlaczego nikt jej nie zestrzelił? Dlaczego pozwolili tej rakiecie spaść?
12: Ja rozumiem, że są tajemnice, o których nie wszyscy obywatele powinni wiedzieć i to są na szczeblach wyższych załatwiane, ale prosta informacja dla nas, obywateli, co mamy robić w danym momencie. Czy faktycznie poszła zaraz fama, że zawodowi żołnierze zapasy nienaruszalne żywności muszą z jednostek odbierać. To był jeden przypadek, a obiegła plotka już pół Lublina, że jest pospolite ruszenie i że coś się dzieje. Więcej prostej informacji, no i praca nad tym, gdzie faktycznie są miejsca schronienia, bo może być różnie.
10: To była długa lista pytań, czas na odpowiedzi.
16: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
9: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
17: Dzień dobry, moim gościem jest Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA. Witam, panie ministrze.
18: Dzień dobry,
17: panie ministrze, no to co z tymi pytaniami? Dlaczego nie zestrzelono rakiety? To jest pierwsze pytanie. Rzeczywiście masa ludzi zadaje to pytanie. I polityków, i może nie ekspertów, ale...
18: Oczywiście bardzo ważne pytanie, jeżeli chodzi o działania wojska, to opisał je szczegółowo wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Były polskie myśliwce, które przechwyciły, znaczy były w zasięgu tej rakiety i jej lot był monitorowany, jak mówi wojsko. Tutaj oddajemy oczywiście wojsku głos w tej sprawie i mamy zaufanie do wojska. Chcę wyraźnie powiedzieć, że Polska jest wspierana przez NATO w zakresie obrony naszej przestrzeni powietrznej. Działają na terenie naszego kraju sojusznicy i są wsparciem w zakresie ochrony naszej przestrzeni powietrznej. My, przypomnę, zrealizowaliśmy duże projekty związane z pozyskaniem systemu przeciwrakietowego i realizujemy wielki projekt antydronowy.
19: I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, bardzo istotne. Co mamy robić? Słyszymy alarmy, rzeczywiście zabrakło tych kolejnych informacji. Ludzie obudzili się, po czym czekali na informacje w radiu lub w telewizji. Nie było, była muzyka, to naturalne, bo media też nic nie wiedziały. I dopiero kilka godzin później coś się wydarzyło. Co robić w sytuacji, kiedy słyszymy alarm?
18: Od wielu miesięcy wskazujemy w poradniku miesięcy już ponad roku, wskazujemy w poradniku bezpieczeństwa zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia kryzysowych i również ta sytuacja zagrożeń z powietrza jest opisana. No przede wszystkim oczywiście trzeba stosować się do tych komunikatów, które są podejmowane.
19: No nie było żadnych komunikatów.
18: Nie, no był komunikat, jeżeli chodzi o system alarmowy. To jest podstawowa informacja.
19: Ale o to się pytam. Słyszymy komunikat alarmowy, czyli alarm i co?
18: I to jest hasło schowaj się, ukryj się po prostu. I najkrócej mówiąc, w przypadku napadu powietrznego ten czas na reakcję jest niezwykle krótki.
19: Gdzie się mam ukryć? Bo tutaj padło pytanie o te miejsca schronienia. To znaczy rozumiem, że jak ktoś mieszka w domku jednorodzinnym, to chowa się do piwnicy.
18: Generalna zasada, jeżeli przebywamy w tym czasie w budynku, zejść jak najniżej we własnym domu, tak jak pan redaktor powiedział, szukać schronienia nie w pobliżu okien, tylko jak najdalej okien, żeby nas od okien dzieliły przegrody, ściany po prostu w budynkach wielorodzinnych, również do dołu, do piwnic w otwartej przestrzeni. Jeżeli jesteśmy, to jest aplikacja i warto ją sprawdzić. Nie w czasie alarmu, bo wtedy tego czasu jest bardzo mało. Gdzie się ukryć? Stworzyliśmy aplikację, która pokazuje wszystkie potencjalne dostępne w tej chwili miejsca ukrycia.
19: A jeśli go nie ma w pobliżu, to co? No bo sprawdzamy, nie ma. No w tej chwili nie ma takiego miejsca. No to tak się zdarza. Czasami jesteśmy gdzieś w drodze. To co wtedy?
18: No jeżeli jesteśmy w drodze, to trzeba wykorzystać naturalne przeszkody dla rażenia, czyli jakieś zadołowania, nasypy, no po prostu korzystać z tego, co daje wtedy nam ukształtowanie terenu. Jeżeli chodzi o alarm, alert RCB, to...
19: To za chwilę pan, panie ministrze, dobrze, powie, tylko pożegnamy się z waszymi radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
9: W radiu RMF 24 ciąg dalszy porannej rozmowy w RMF FM.
10: Jej gościem, przypominamy, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, który odpowiada na długą listę waszych pytań. Polecamy.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Nie ma tak w innych radiach, że w jednej prognozie jest i Karwat, i Marek,
21: nie,
8: i Magdalena, a
21: nie,
8: tam co, może czegoś, gdzieś no, nic.
21: Nie, tylko w RMF FM coś takiego, naprawdę. Zwłaszcza, że od dziś czekają nas upały, wysoka temperatura, która może się w najbliższych dniach jeszcze nawet podwyższać. Może się okazać, że na Podkarpaciu padną nowe rekordy ciepła, a w połowie tygodnia temperatura dojdzie tam do okolic 40 stopni. I w ogóle ta sytuacja tych upałów może potrwać kilka dni. Weekend na razie zapowiada się chłodniejszy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: No innych stacje by chciały tak mieć, ale
21: no właśnie,
8: to
21: może by
8: nie,
21: i chcieli, ale to nie, tak się nie da.
8: To jest ciężkie pieniądze, to kosztuje, nie, to nie ma.
0: Ale nie,
8: to,
0: no i dużo wysiłku.
8: To oczywiście, w innych stacjach też na przykład nie ma takiego, że se włączysz radio?
21: Nie.
8: I Olbratowski na przykład mówi, a teraz przed państwem aha.
0: A teraz przed państwem aha.
8: Widziałeś to?
0: Aha.
21: No to jest po prostu coś niepowtarzalnego.
8: A teraz przed państwem aha w wielkim przeboju Take On Me.
0: Take on me. Aha.
21: All right.
8: DJ Olutek po prostu zarządza anteną. Powiedz to jeszcze raz, Tom.
0: Czekajcie, ja pamiętam.
8: Że aha.
0: Aha.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Kwiat jabłoni. 8.15. Dagmara z Pszczyny, którą namówiliśmy na SMS-a, wygrała w piątek w wakacyjnych sejfach 1 300 000.
1: Pytacie nas, czy poszła dziś jako milionerka do pracy, czy nie? Spytajmy ją.
0: Ją.
1: No właśnie. No.
2: Tak, słucham?
0: Nie zbudziliśmy, mam nadzieję.
2: Witam. Nie.
0: Jak to jest,
2: przepraszam,
0: jak,
2: nie.
0: Jak to jest, jak się człowiek budzi rano i wie, że ma milion na koncie, to się jakoś przeciąga? Czy się wstaje, czy się śpi dalej, czy się człowiek uśmiecha?
1: Czy się idzie do pracy?
2: Trochę dochodzi, trochę nie dochodzi. Nie mam pojęcia.
0: Ludzie nas, pani Dagmaro, pytają, czy pani wstaje dzisiaj do pracy, czy pani sobie zrobiła wolne?
2: Teoretycznie wstałabym do pracy, ale gdzieś mnie porywacie.
0: Ale normalnie, gdybyśmy pani nie porywali, to by pani nie poszła do pracy tak co dzień, co?
2: Pewnie już bym była w drodze do pracy.
0: Ja kiedyś sobie myślałem, że jak wygram kiedyś, to zrobię dokładnie tak samo, że następnego dnia przyjdę...
1: Do pracy powiedzieć, że następnego nie przyjdziesz.
0: Nie, ja bym nie chodził. To co, jakieś plany się krystalizują dotyczące wygranej, czy tak jeszcze wszystko jest?
2: Jeszcze nie, znaczy na pewno będzie jakiś samochód, to zresztą to trzeba to na chłodno po prostu.
1: No oczywiście, nie ma to się podpalać.
0: Nie, to nie. Dobrze, w takim razie, pani Dagmaro, dziękujemy, pozdrawiamy, nie zatrzymujemy, udanego poranka.
2: Również dziękuję, do usłyszenia.
0: 1 300 000, czyli...

0: Do wakacyjnego porannego ciasteczka idealne. Backstreet Boys, RMF FM. 23 po 8. Czytam, że w Chotyńcu, to pod Radymnem, pozdrawiamy piękne Podkarpacie, było scytyjskie grodzisko z warownią z 8 wieku przed Chrystusem. Trzeba będzie, nie wiem, chyba jakoś zmieniać podręczniki czy coś.
1: Chwila, bo z tego to Scytowie to ludy irańskie.
0: Koczownicy tak stamtąd.
1: Tutaj 2800 lat temu.
0: Na Podkarpaciu.
1: No to wychodzi na to, że uchodźcy byli u nas wcześniej niż Polacy.

0: Rihanna. SM. SM to jest... Właśnie nie wiadomo, czy to jest spółdzielnia mieszkaniowa, czy to jest spółdzielnia mleczarska, czy może straż miejska. Kiedyś Rihanna pewnie coś nam o tym powie w wywiadzie. Najważniejszy o 8.30 w RMF FM Fakty.
1: Reklama.
2: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowie.
19: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
21: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
22: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
0: 8.30 pora na Fakty w RMF FM. Zapraszamy.
24: Kończymy integrację systemu syren, które są podstawą alarmowania w przypadku ataku z powietrza, potwierdza w porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
25: W tym naszym systemie, który opisuję, mamy po pierwsze syrenę. Wyciągamy wnioski z tego, co się wydarzyło i musimy zautomatyzować ten proces, żeby wysyłanie alertu RCB poprzez systemy telefonii komórkowej, SMS-y było również błyskawiczne.
26: Już teraz działa aplikacja Regionalny System Ostrzegania. W najbliższym czasie zapadną decyzje, czy do ostrzegania wykorzystać M-Obywatela, czy też zupełnie nową aplikację.
24: pracowity weekend jurańskich goprowców. Ratownicy na Jurze pomagali uczestnikom dwóch obozów harcerskich.
26: Kilkoro dzieci trafiło do szpitali. W Faktach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
2: Dzień dobry.
26: Dzień dobry. Jaki był powód?
2: No, można powiedzieć, że przyczyniła się do tego pogoda. Najpierw goprowcy interweniowali na terenie obozu harcerskiego w Kostkowicach. Udzielili pomocy 11 osobom. 5 z nich, między innymi z objawami udaru cieplnego i odwodnienia, wymagało hospitalizacji. Kilka godzin później ratownicy GOPR-u wraz ze strażakami i policjantami brali udział w ewakuacji 120 uczestników obozu harcerskiego z Podlesic. Tam szkody wyrządziła nawałnica. Obozowicze zostali przetransportowani do szkoły w Kroczycach, gdzie pomocy medycznej udzielono 10 z nich. Jedna harcerka jeszcze na terenie obozowiska została przekazana przez GOPR zespołowi ratownictwa medycznego i trafiła do szpitala. W sumie w działaniach na Jurze na terenie obozowisk harcerskich brały udział 4 zespoły GOPR-u.
26: Kuba pogrążona w ciemnościach.
24: Kolejna, 6 już od początku roku awaria sieci energetycznej, przy czym tylko w lipcu były 3 takie całkowite przerwy w zasilaniu.
26: Państwowa firma potwierdziła na platformach społecznościowych całkowite odłączenie krajowego systemu elektroenergetycznego.
24: Ten system energetyczny 10-milionowej wyspy opiera się na 7 elektrowniach, które mają ponad 40 lat. Awarie nasiliły się od stycznia, gdy Stany Zjednoczone po obaleniu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro objęły Kubę blokadą naftową.
26: Wenezuela była głównym dostawcą ropy dla Kuby.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Tomaszu, to od czego zaczynamy? Fakty sportowe?
24: No po takiej niedzieli chyba nie może być inaczej niż siatkówka i nasi mistrzowie Ligi Narodów, którzy wracają z dalekiego chińskiego Ningbo. Tak śpiewali, wychodząc z hali Bailun Gymnasium, wyjeżdżają z ciężkimi bagażami, wygrywając finał z Amerykanami. Zarobili w tegorocznej Lidze Narodów ponad 1 103 000 dolarów, czyli ponad 4 000 000 złotych. Aż 40 000 000 dolarów w najbliższe 4 lata, a nie 8 jak dotychczas. Taką propozycję złożył związkom zrzeszonym FIFA, w tym PZPN-owi, prezes centrali Gianni Infantino w zamian za zgodę na prywatyzację mundiali. Jakie rodzi to konsekwencje? Na przykład hydration breaki na nawodnienie, jakie wprowadzono na ostatnich mistrzostwach. 104 mecze po 2 przerwy 3-minutowe, 208 szans w najlepszym czasie reklamowym. Bojkot europejskich federacji UEFA okazał się skuteczny, pomysł Infantino poległ, ale szczerze wierzę, że Donald Trump współpracował z Giovannim Infantino w tej sprawie. Tak mówi były wiceprezes FIFA Irlandczyk Jim Boyce. Wiosną, przypominam, wybory nowego szefa FIFA. Ciekawe, kto wystartuje przeciwko Infantino. W piłkarskiej Ekstraklasie GKS Katowice, lepszy od Radomiaka, wygrana wieczorem 3-1. Legia Warszawa liderem, identycznym wynikiem pokonała Zagłębie Lubin. Komplet punktów ma także druga Jagiellonia Białystok. Z kolei po 2 porażki odnotowały Wieczysta Kraków i Pucharowicz Raków Częstochowa. A dziś ostatni mecz drugiej kolejki. Krakowia zagra z Pogonią Szczecin. Na koniec jeszcze krótki przejazd rajdówką zwycięzcy rajdu Finlandii. Sami Pajari z Toyoty wygrywa u siebie z pilotem Marko Salminenem. Drugi z rzędu triumf finów w rajdowych mistrzostwach świata. Zwycięstwo w Estonii było wielkim wydarzeniem, ale zwycięstwo u siebie to jest zawsze coś wyjątkowego. Szczęście Pajariego, pech kolegi z zespołu aktualnego mistrza Sebastiana Ogiera. Groźny wypadek Francuza razem z pilotem Julienem Ingrassią przeszli szczegółowe badania, spędzili noc na obserwacji w szpitalu. Lider rajdowej klasyfikacji generalnej to Walijczyk Elfyn Evans.
0: Magic Karwat Marek przy mikrofonie, słuchamy.
4: I dzisiaj początek fali upałów. Tak naprawdę dopiero się rozgrzewamy. Do 32 stopni na południu. Najcieplej będzie w Krakowie, w Katowicach i w Rzeszowie. Ale to dopiero jutro i pojutrze czeka nas apogeum fali upałów. Zresztą do czwartku. Będzie słońce, bezchmurne niebo. Możliwe są też przelotne opady i burze, zwłaszcza w środę. Temperatura w połowie tygodnia może być bliska 40 stopni, a nad morzem zapowiadają się 30.

0: Ania Dąbrowska. Nieprawda. Chromi Remix. 8:42 na zegarach, ale teraz uwaga. Uwaga! Uwaga!
1: Teraz będzie prawda.
0: Teraz będzie prawda. Zakończyliśmy lipiec na bogato. Beremy w FM wakacyjnych sejfach. W piątkowym finale Dagmara z Pszczyny rozbiła bank, wygrała 1 300 000 zł. Jak Daniel Dyk zobaczył, jaki sejf wybrała, co tam jest, to zareagował tak?
2: Rekord! O! Mamy nową rekordzistkę Polski, jeśli chodzi o wygrane w radiu. Dagmara z Pszczyny!
3: Ja nie widziałam, żeby on się kiedykolwiek w ogóle tak darł, ten
0: Dyku, pracuje tu 20 lat i zostaje w spokoju. Gdzie? A tu weź, co się dzieje. Jak Polska zdobyła mistrza świata, to nie krzyczały.
1: Prężył migdały tak, że ła.
0: Och, nikt tak nie pręży migdałów jak Daniel Dyk. Teraz uwaga, bo nagroda główna na dzisiaj to jest 1 000 000, ale w sejfach mamy też 22, 32 tysiące, 50 tysięcy. Mhm. To są wszystko kwoty zmieniające życie. I teraz mamy dla was bonusisko, bo my chcemy, żebyście byli jak Dagmara. Dagmara posłuchała nas w piątek o poranku, ciach, ma 1 300 000. Może ktoś, kto posłucha nas teraz, będzie miał 1 000 000 dzisiaj, nim ten dzień się skończy. Uwaga, przez 7 minut mnożymy każdego waszego SMS-a razy 1013.
1: A, to jednak wróciłeś do mojej.
0: To jest to. Tak. Wysyłasz jednego SMS-a, to jest tak jakby 1013 SMS-ów zalogowało się u nas w systemie i każdy z nich walczy o 1 000 000 właśnie dla ciebie. Wykorzystaj tę okazję. www.rmf.fm albo RMF SMS 7474.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: Kolego Pikachu!
0: Nie!
2: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcz łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
8: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
13: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
14: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
15: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni. 129 zł.
15: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
17: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
18: Posłuchaj, tak brzmi lato w RMF

0: and I'll write your name.
1: Dobrze się słucha tej Taylor Swift. Jak jesteś w lecie w robocie, to też, ale jak jesteś na urlopie, to w ogóle to jest marzenie wtedy. 8:52 na zegarach. Ja sobie siedzę ostatnio na ławce pod sklepem. Dzieci moje wychodzą i mają takie kubeczki z lodem w ręku i mówią, że to raptem po 11 zł te kubeczki.
2: Z lodem sam, tak?
1: Tak, ja pytam, co wam się stało, dlaczego? Ale oni mówią, że to jest ekologiczne, tata, że wykonano to z... Nie wiem, skąd to wzięły, z poszanowaniem praw zwierząt.
2: No pewnie krowy jak dojeli, to wchodząc do obory, dojarz powiedział dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani krówko, powiedział. Tak. Uszanowanko,
2: panie byczku.
1: Uszanowanko, bydełko, powiedział. Tak. A potem, nie wiem, pewnie zanim wydoił, to przytulił chyba. Coś szepnął na uszko.
2: No i rzucił komplement jakiś na odchodne i krowa się uśmiechnęła i bach, jest lodzik, no.
1: Krowa się uśmiechnęła i pach, jest lodzik. To musi kosztować 11 zł.
2: No musi, nie ma wyjścia.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLS 0%.
7: Jak tak? To Allegro.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekstra.

0: bezdyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminie.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Reklamie.
6: Przed nami dziewiąta, przed nami również fakty w RMF FM. Oczywiście, że tak, zawsze o pełnej. Mamy dla was dużo faktów w wydanie. Magdalena Wojtan i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
7: Od dziś ważna zmiana dla kobiet.
8: Po 25 roku życia możecie korzystać z bezpłatnego badania medycznego HPV-DNA.
7: Czym dokładnie jest to badanie, wyjaśni za chwilę nasz dziennikarz.
8: Ciężarówka w rowie i utrudnienia na Krajowej 62 w Kujawsko-Pomorskiem.
7: Od dziś ostrzegamy, wracają upały, a środa będzie ekstremalnie gorąca.
8: W faktach też o motywacji do pracy.
7: Jak ją znaleźć? Oto jest pytanie. Jest dziewiąta, to fakty RMF FM. Wszystkie kobiety, które skończyły 25 lat, mogą korzystać od dziś z bezpłatnego badania medycznego HPV-DNA.
8: Ten test od początku sierpnia zastąpił tradycyjną cytologię w ogólnopolskim programie, który pozwala wykryć raka szyjki macicy na najwcześniejszym etapie.
7: Tak jest. Ze specjalistami rozmawia na ten temat nasz reporter Michał Dobrołowicz.
8: Michale, czym nowy test HPV-DNA różni się od tradycyjnej cytologii?
9: Jest zdecydowanie dokładniejszy i gdy wynik jest ujemny, kolejne badanie można wykonać dopiero za 5 lat, czyli jest to, co najważniejsze, dłuższy spokój dla kobiety. To jest bardzo czułe badanie molekularne. Tak to tłumaczy profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii.
10: Głównym benefitem jest bardzo duża czułość, olbrzymia czułość przekraczająca 97%, która skutkuje tym, że odsetki wyników fałszywie ujemnych, czyli najbardziej groźnych, te przypadki będą niezmiernie rzadkie i jest to badanie, które zabezpiecza pacjentkę na najbliższe 5 lat przed rozwojem zaawansowanych zmian szyjki macicy.
9: To nowe badanie wykonywane jest dokładnie w taki sam sposób jak tradycyjna cytologia.
7: A jak kobiety mogą zapisywać się na to badanie?
9: Na przykład przez internetowe konto pacjenta albo na miejscu w konkretnej przychodni. Sprawdziłem przed chwilą właśnie na internetowym koncie pacjenta. W całym kraju to badanie w ramach NFZ teraz wykonuje ponad 2900 placówek.
7: Słuchajcie faktów RMF FM. Ciężarówka wjechała do rowu na 62 w Kujawsko-Pomorskim.
8: W potoku między Brześciem Kujawskim a Włocławkiem policja kieruje ruchem.
7: Skosić i zapomnieć. Tak o tegorocznych żniwach mówi część rolników. Wpływ na niższe plony ma m.in. pogoda.
11: 20% areału ścięte, jęczmienia zimy, facelia, troszeczkę przężyta, owse i pszenice jeszcze nie gotowe, żyto tak samo. Będziemy próbować wjeżdżać w rzepak po ostatnich deszczach. Już doszedł do pełnej dojrzałości, najszybciej będzie przesychał. Miejmy nadzieję, że pogoda się poprawi. Potrzebujemy około 2 tygodni ciągiem, żeby móc zakończyć żniwa. Skosić i zapomnieć, bo drugi bardzo ciężki, jak nie cięższy rok niż poprzedni.
8: To Łukasz Pergoł, rolnik spod Działdowa w Warmińsko-Mazurskiem. Upały wracają dzisiaj na południu kraju do 36 stopni, w centrum około 30.
7: Przyjemne 24 kreski na wybrzeżu.
8: No i te upały szybko nie odpuszczą, bo jutro...
12: Jeszcze cieplej, w centralnej i południowej Polsce 36-38 stopni, na północy około 30 stopni i znowu front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Także lato będzie w pełni, ponieważ codziennie będą albo upały, albo burze i taka przemijanka pogodowa, można powiedzieć. Gorąca, zwrotnikowa masa powietrza utrzymuje nam się do końca tygodnia na przeważającym obszarze kraju, także i w środę spodziewamy się upału do 35-36 stopni na południu Polski i w czwartek i w piątek również, nieco chłodniej w tej Polsce północnej, ale tam też temperatury około 28-30.
7: A prognozowała synoptyki MGW Ewa Łapińska.
13: To także są fakty.
7: A w nich temat w sam raz na poniedziałek. Pytanie, jak się zmotywować do pracy?
8: Grzegorz Jasiński przynosi najnowsze wyniki badań na ten temat, no i okazuje się, że sprawa niestety nie jest tak prosta.
3: Na razie na motywujące pigułki raczej nie ma co liczyć. Badacze z Uniwersytetu w Nagoi przeprowadzili zaawansowane badania na szczurach. Skoncentrowali się na tak zwanych neuronach oreksynowych, komórkach nerwowych w podwzgórzu mózgu, które regulują m.in. sen, czuwanie i apetyt. Wiadomo było, że mają one także znaczenie dla motywacji, gdy osiągnięcie nagrody jest trudniejsze niż myśleliśmy, albo nagroda się opóźnia. To się potwierdziło, gdy blokowano ich aktywność, motywacja spadała. Okazało się jednak, że w drugą stronę to nie działa. Pobudzanie aktywności ponad normalny poziom motywacji nie zwiększało. Dopóki naukowcy nie poznają tego elementu układanki, musimy się motywować jak do tej pory.
8: Mamy nadzieję, że do słuchania kolejnych faktów RMF FM nikogo motywować nie trzeba. No na pewno nie Spidermana.
7: Ten nowy film, który w piątek wszedł także do naszych kin, Spiderman Całkiem Nowy Dzień, zarobił weekend od na całym świecie 927 milionów dolarów.
8: 355 milionów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
7: A to uczyniło go drugim najlepszym filmem otwierającym w historii kina w USA.
13: Spider-Man is in the direct vicinity.
14: Oh yeah? No way, that's crazy.
7: Całkiem Nowy Dzień. Po raz czwarty z niecałkiem nowym Tomem Hollandem.
8: A rekordzistą wciąż Avengersi, koniec gry.
7: 7 lat temu weekend otwarcia zarobili 467 milionów dolarów po uwzględnieniu inflacji.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Dowiedzmy się, co nas czeka dzisiaj w pogodzie.
16: No, posłaliście nam jeszcze pod 3322, że miejscowość Balin w Kujawsko-Pomorskim to tak zwane polskie Bali, tak się tam mówi na Balin. Zerkam i patrzę, że temperatura podobna. Prawdziwe Bali by się wcale nie powstydziło. Dzisiaj 26 stopni, jutro 29, a pojutrze nawet 34. Pojutrze rekord może paść na południu kraju i okolice Podkarpacia to w środę nawet 39 stopni.
6: To jest dużo.
16: To jest
6: dużo. Jest dużo.
16: Na razie tak to się zapowiada. No,
17: termometry szaleją.
6: To jest tak, że jeszcze sekundę się zetnieć się
17: białeczko. Drzwi na termometru, bo patrzę na termometr 40.
16: Ale
17: nie?
16: Piątek, chłopie, sobota, niedziela, to sobie może odsapniemy, bo na razie tam już będzie odpoczynek od tych upałów.
6: Czyli dla każdego coś miłego. Troszeczkę tak. Upału, troszeczkę chłodku. No widzisz, jak załatwiliśmy wam. A sponsorem dobrej pogody w te wakacje jest RMF FM. Dzień dobry.

0: 14, uwaga, sensacja w Lotto. 4 nowych milionerów, czyli oprócz naszej Dagmary jeszcze czwórka. Sobotnie losowanie Lotto przyniosło 3 główne wygrane. Każdy ze szczęśliwców zgarnął ponad 1,5 miliona. Milioner pojawił się też w Lotto Plus, gdzie jedna osoba trafiła komplet 6 liczb i wygrała 1 000 000 złotych, proszę.
1: Jak to dobrze, że nie grałem.
0: Tak.
1: Tak, bo byłoby 5 nowych milionerów.
0: Dobrze, że nie grałeś.
1: I trzeba było się dzielić. A to słabiutkie.
0: Nie grałeś, więcej dla nich zostało.
1: No, właśnie to

0: To jest Texas i Summer Sun w RMF FM. Lubicie takie przeboje, ale teraz uwaga. Zakończyliśmy w RMF FM lipiec na bardzo bogato, bo w piątkowym finale Dagmara z Pszczyny, pięknej Pszczyny, rozbiła banki, wygrała u nas 1 300 000, ale dzisiaj w sejfach nowy milion. Świeży, pachnący banknoty prosto z drukarni. Ale oprócz miliona w sejfach jest też 22 tysiące, są 32 tysiące, jest 50 tysięcy. A ta nagroda główna to, przypomnij, bo to jest niewiarygodne,
1: milion.
0: Nowy milion. I mamy coś fajnego. Uwaga, to jest jedyna taka okazja we Wstawaj Szkoda Dnia w tym tygodniu. Mamy dla was wakacyjny bonus zagadkę. Wszyscy, którzy wyślą RMF, hasło RMF SMS-em pod 7474 w ciągu najbliższych 10 minut dostaną 1200 szans w dzisiejszym losowaniu. Ale mamy coś, co pomoże wam zgarnąć dwa razy więcej szans w tym losowaniu, czyli zagadka. Jeżeli poprawnie odpowiecie i wpiszecie to hasło, to wyślecie pod 7474, to dostaniecie dwa razy więcej szans w tym losowaniu, czyli aż 2400.
1: No to podajemy zagadkę.
0: Podajesz.
1: Ma 5 liter, 5. Zaczyna się na W, kończy się na A,
0: no.
1: Ze wszystkich stron otacza ją woda.
0: To trudne.
1: I może być bezludna.
0: Ale to też może być Madagaskar, Islandia albo Majorka. Co to jest? Jeżeli znacie rozwiązanie zagadki, to ślecie je pod 7474 i macie 2400 szans w losowaniu. A jak nie wiecie, no to klasycznie hasło RMF ślecie pod ten sam numer 7474 albo zalogujcie się na www.rmf.fm i tam sprawdźcie, jakie mamy bonusy. 7474.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: wakacyjna prognoza pogody teraz przed nami.
1: No i jest. Jest SMS pod 3322 z czymś, co nigdy mi nie przyszło do głowy, a robię tę pogodę już w sumie którejś wakacje. Chłopaki, wy czytacie SMS, dobra? Tego,
2: no. No, a podajcie pogodę dla Magdalenki, Karwacza i Marków.
1: I sprawdziłam, bo myślałam, że to żart. Są takie miejscowości. No i tutaj jest temperatura, ale to już panowie, proszę bardzo.
0: Magdalenka, województwo mazowieckie do 29. Dzisiaj Karwacz lubuskie, też 29.
2: Lubelskie Marki, chyba.
0: Lubelskie, Marki Podlaskie, a tu troszeczkę chłodniej, 25. Skubas teraz w RMF FM. Dajcie głośniej.

0: Sandra, to dla tych, którzy dzisiaj zaczynają urlop, bo to się nowe turnusy zaczęły w ten poniedziałek. Niektórzy jadą na przykład nad morze, czy gdzieś tam lecą. Fajnie wam. Teraz uwaga, a propos tych milionerów, bo TRMF stworzył jednego milionera, to tak również kilku. Pod 3322 Roman napisał, pisze tak: gram numerami, którymi grał mój ojciec od 65 roku. Przez cały czas trafiłem tylko kilka czwórek.
1: To trzeba zmienić numery.
0: Roman, tak.
1: I wtedy padną w losowaniu te stare. Zawsze tak jest.
0: Poza tym nie jest jedna zasada dobrej gry w totka. Mm-hmm. Trzeba zawsze skreślać prawidłowe numery. To jest, mm-hmm. to jest nasz sposób, nasza metoda. Ja nie wiem, dlaczego nikt lat tego nie stosuje. No,
1: kiedyś ją zastosujemy w praktyce i zobaczycie, co się będzie działo.
0: Wtedy tak. Wow.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
6: Trafiłaś 1 300 000 zł!
5: 300 000, bo to lato na bogato.
7: Teraz ty.
8: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Castorama! Teoria
11: i praktyka.
10: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
11: Trawnik, kwiaty?
10: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Szeroki wybór, pełny smak?
12: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie 2. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
8: I to po raz 9.
9: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
10: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
11: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
9: Dziękujemy.
10: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
9: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
10: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
9: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
13: Po reklamie.
14: Przed nami 10, przed nami również kolejne spotkanie z faktami. Oczywiście w RMF FM. Magdalena Wojtan i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
15: Ofiara brutalnego morderstwa odkryta na warszawskiej Ochocie.
16: Policjanci zatrzymali 32-latka podejrzanego o zabójstwo 52-letniej kobiety.
15: Potem ustalenia dziennikarza RMF FM, obrona Marcina Romanowskiego złożyła w prokuraturze wniosek o umorzenie postępowania w części zarzutów stawianych byłemu wiceministrowi sprawiedliwości.
16: W Gdyni start Tour de Polonia.
15: A na koniec cykl faktów wakacyjny, najciekawsze trasy kolejowe.
16: Dzisiaj ruszamy francuskim szlakiem na Lazurowe Wybrzeże.
15: To fakt RMF FM o 10:00. Makabryczne odkrycie na warszawskiej Ochocie.
16: W dużej torbie na zakupy policjanci znaleźli ciało 52-letniej kobiety.
15: Zatrzymany w tej sprawie 32-latek przyznał się do zabójstwa. W przedpołudniowych faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
17: Dzień dobry.
15: Michale, jak odnaleziono te zwłoki?
17: Mieszkanka bloku na warszawskiej Ochocie wyczuła swąd wydobywający się z jednego z mieszkań. Wezwała służby, które otworzyły drzwi do lokalu. W środku policjanci znaleźli dużą torbę na zakupy, a w niej ciało 53-letniej kobiety w zaawansowanym stanie rozkładu. Chwilę po odnalezieniu zwłok kryminalni zatrzymali na terenie warszawskich Włoch 32-letniego mężczyznę. Podejrzany przyznał się do popełnienia zbrodni i obecnie przebywa w policyjnym areszcie. Prokuratura wyjaśnia teraz okoliczności i motywy zabójstwa. Jeszcze dziś 32-latek ma usłyszeć zarzuty.
15: Obrona Marcina Romanowskiego złożyła w prokuraturze wniosek o umorzenie postępowania w zakresie części zarzutów wobec byłego wiceministra sprawiedliwości. Chce też uchylenia wobec niego tymczasowego aresztowania. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, ten wniosek w sprawie polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości trafił do prokuratury.
16: Krzysztof, razem z nami w faktach. Jakie jest uzasadnienie obrońców?
18: Oni przywołują decyzję sądu w sprawie ekstradycji głównego z podejrzanych w aferze, czyli Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że wniosek ekstradycyjny może objąć 19 z 27 czynów. W przypadku 7 z nich, jak stwierdził, zgromadzone dowody nie wskazują na duże prawdopodobieństwa ich popełnienia. Te zarzuty są wspólne z zarzutami Romanowskiego, mówił mi mecenas Bartosz Lewandowski.
19: To jest dosyć istotne zarzuty, dlatego że one są zagrożone karą aż 25 lat pozbawienia wolności i kwalifikowane przez prokuratora jako przywłaszczenie. Więc to zmienia dość istotnie sytuację procesową Marcina Romanowskiego.
18: Ich umorzenie będzie oznaczać, że upada jedna z przesłanek stosowania aresztu, a więc wysokie zagrożenie karą. Jak dodał prawnik, odmowa uznania jego wniosku przez prokuraturę otwiera mu drogę do zaskarżenia tej decyzji do sądu. Ewentualne uchylenie aresztu spowoduje też anulowanie ENA wobec jego klienta.
16: Pożar ciężarówki ze słomą w miejscowości Chojna w Zachodniopomorskiem.
15: Samochód płonie przy skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej z drogą krajową numer 26. Nie ma osób poszkodowanych. Kierowca zdążył przed przybyciem służb odłączyć ciągnik od przyczepy.
16: Z ogniem walczą 4 strażackie zastępy. Uważajcie na krajowej 26. O 10.30 w Gdyni start honorowy kolarskiego Tour de Pologne.
15: A w faktach trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pobowski. Staszko, poprosimy o ważne informacje dla kierowców.
20: Kwadrans przed przejazdem peletonu. Policja będzie zamykać kolejne ulice w Gdyni. Kolarze wystartują ze skweru Kościuszki i przez aleję Jana Pawła II i ulicę 10 lutego pojadą w kierunku Dworca Głównego. Dalej estakadą Kwiatkowskiego oraz ulicą Morską i Kartuską wyjadą z miasta. O 10.50 w trójmiejskich lasach rozpocznie się już właściwa rywalizacja i co ważne, na dalszej trasie drogi będą zamykane mniej więcej godzinę przed przejazdem peletonu. I tak kolarze według planu pojawią się w Kartuzach o 11.40. Godzinę później będą w Sulęczynie, po 13 w Bytowie, około 14.40 w Kępicach, a w Koszalinie na mecie chwilę po godzinie 16.
9: Fakty na wakacje w RMF FM.
16: W ramach naszego wakacyjnego cyklu Najciekawsze trasy kolejowe wybieramy się dzisiaj do Francji.
15: I łączymy się z naszym wysłannikiem Markiem Gładyszem, który stoi właśnie przed dworcem w Marsylii, skąd wyruszy pociągiem na malowniczą i słoneczną francuską Rivierę.
16: Marku, Marsylia to największe miasto południa Francji. Czy to już tutaj rozpoczyna się sławne śródziemnomorskie lazurowe wybrzeże?
21: Prawie. Gwoli ścisłości francuska Riviera rozpoczyna się na wschodnich przedmieściach Marsylii, a ściślej mówiąc w danym korocie Cassis, co można przetłumaczyć na polski jako czarna porzeczka. Ale sama Marsylia jest oczywiście bardzo ciekawym miastem. Z dworca wystarczy wyjść na Canebière, czyli główną aleję, i zejść nią do bardzo malowniczego, zabytkowego portu. Moim zdaniem mieszkańcy Marsylii są bardzo otwarci i mili. Oczywiście trzeba uważać często na upały. Czasami nie należy zbyt długo spacerować w słonecznym żarze. Tłumaczy mi natomiast Francuzka, która tak jak ja wybiera się pociągiem do Nicei. Sprzed dworca kolejowego w Marsylii Marek Gładysz.
15: Zatem kierunek Nicea dzisiaj w faktach RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Bardzo fajny, pogodny i upalny dzień przed nami. Poczekajcie, niech ja spojrzę na temperatury. Teraz mamy na termometrach 19 na północy, 24 w centrum, 26 jest w Katowicach, ale potem będzie znacznie cieplej. Nawet 34 kreski w Rzeszowie. Sympatycznie nieco chłodniej na północy, tam 23-24 stopnie. Po południu burze możliwe na Podhalu, więc
22: i co dopiero
14: uważajmy.
22: Taki wstępniaczek, bo przyjdzie jeszcze
14: na wschodzie
22: upał.
14: Też będą burze. No to dobra, to w takim razie uwaga, uwaga, czekajcie,
22: 3,
14: tutaj
22: 2,
14: taki
22: 1, start! Tyle do lata startuje, Paulina Sawicka, dzień dobry, na pewno odwiedzimy milionerkę, będę miała dla was kilka niespodzianek i przede wszystkim najlepszą muzykę. Czy to na leżaczek, czy do pracy?
14: Czy nadmuchanego krokodylka, bo takiego też można, na nim się siedzi, leży, kuca, my tego nie sprawdzamy, róbcie z waszym krokodylkiem, co tylko chcecie.

mamy taki nowy hymn siatkarzy. Pasuje też do was, tych zaczynających dzisiaj urlop. Także pozdrawiamy i zazdrościmy. Jest 10:15.

0: Mamy rekord wygranej w polskiej radiofonii. Tak to brzmiało.
1: Marzył ci się samochód?
2: Tak.
1: To marzenie się nie spełni. Trafiłaś 1 300 000 zł!
0: W piątek Dagmara z Pszczyny rozbiła bank i wygrała 1 300 000. Właśnie, Dagmara, jakieś plany?
3: Dzieci już sobie zażyczyły zabawki, także chyba zakupy mnie czekają.
0: Zabawki na dobry początek, przypominam, 1 300 000 zł. To teraz mam pytanie. Kto z was chce zostać następnym milionerem? Bo co się dzieje? Dziś nowy milion w sejfach. Mamy 3 sierpnia, to w takim razie zrobimy z tej daty szczęśliwe numerki. Uwaga, czyli oficjalnie ogłaszam, że szczęśliwe numerki to 3 i 8. Dlatego w tej chwili każdy, kto wyśle RMF pod 7474, żeby zagrać nawet o 1 000 000 zł, dostaje 1100 szans. A kto z was ma 3 i 8 w swoim numerze telefonu, dostaje 2 razy więcej, czyli aż 2200. One nie muszą być obok siebie po kolei, po prostu 3 i 8 mają się pojawić w waszym numerze telefonu. RMF pod 7474, www.rmf.fm, tam też wchodzicie do gry. I tylko 13 minut. 1100 albo 2200 szans. To może SMS, który... Być SMS, który zmieni życie. RMF 7474.
4: Reklama.
5: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
9: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz

0: 20% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram tylko 6,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Euro na wszystko czy stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
15: Telewizor Samsung. 65 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

wiecie, że wakacje sprzyjają letnim romansom, a każdy z nas ma pewnie takie nieudane jakieś związki za sobą. Jeśli jesteście właśnie w tym momencie życia, że ktoś was olał, to taka piosenka mocy w RMF FM specjalnie dla was. Kasia Cerkwicka.

Szczęśliwe numerki w grze o nowy milion w sejfach. Macie 3 i 8 w numerze telefonu? To super się składa, bo jest jeszcze minuta i zdążycie na podwójnym bonusie wejść do gry. 2200 szans i prosta sprawa. RMF wysyłacie pod 7474.

0: Porządna energia. Alex Warren w RMF FM za nami. Sporo SMS-ów padło na skrzynkę z pytaniami, czy ta nowa milionerka Dagmara w ogóle istnieje. Magda Karpat-Marek jedzie właśnie do Pszczyny zrobić jej niespodziankę. I to jaką?
1: Tak, limuzyna już właśnie podjechała. Dzień dobry. Dzień dobry. I podjeżdżamy pod nią limuzyną, bo na to właśnie zasługuje. Słuchajcie, ona się obudziła dzisiaj pierwszy raz jako milionerka. Nowy tydzień, nowy 1 300 000 złotych. Zobaczymy, jak się z tym czuje. Postaram się ją o wszystko zapytać. Bądźcie z nami, będę to relacjonować.
0: I na pewno z Magdą jeszcze się tutaj połączymy.
2: Reklama. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. Super! W niskich cenach.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit.
11: O czym marzą bystrzaki tego lata?
12: Codziennie czelady.
11: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
13: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
14: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
15: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
16: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
17: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
18: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
19: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
20: Lidl, to się opłaca.
21: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
22: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
21: Ci, co ją znają, reagują.
22: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
23: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: Po reklamie.
26: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
27: Słuchacie radia RMF FM.

Czy mam tu fanów Eminema? 117 par butów do kupienia, tak? Z prywatnej kolekcji rapera. Więcej o tym powiemy w faktach kulturalnych. RMF FM już o godzinie 11:00.

0: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 2 kupony po 50 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: i na mgmotor.pl.
1: O reklamie.
2: Zaczynamy Fakty RMF FM o 11:00. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski.
3: Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację od wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek od firmy Pfizer.
4: W grze grube miliardy, a szczegóły za moment.
3: Po eksplozji rosyjskiej rakiety w Tarnawie Kolonii przyspieszyły prace nad zbudowaniem jednego spójnego systemu alarmowania.
5: Musimy zautomatyzować ten proces.
4: Potwierdzał w RMF FM wiceszef MSWiA, ale zaczynamy fakty od wypadku w Lubuskiem.
3: Trzy osoby zostały ranne na Krajowej 32 właśnie w Lubuskiem w pobliżu miejscowości Radomia. Między Leśniowem Wielkim i Zieloną Górą zderzyły się przed południem trzy samochody osobowe i ciężarówka.
4: 32 w tej chwili jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają do 13.
3: Ministerstwo Zdrowia złożyło dzisiaj apelację od wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek od firmy Pfizer.
4: Przypomnijmy, na początku kwietnia sąd w Brukseli nakazał Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych i odebranie 64 milionów zaległych dawek preparatu przeciwko koronawirusowi.
3: Liczby robią wrażenie. W faktach teraz Michał Dobrołowicz. Michale, co jest w dokumentach?
6: Jest przede wszystkim wniosek o to, by Polska nie musiała płacić tych pieniędzy do czasu, aż sąd rozpatrzy teraz apelację. Sprawa jest bardzo złożona i ważna nie tylko dla polskiego systemu ochrony zdrowia, bo konsekwencje wyroku sądu w Brukseli odczuwa teraz m.in. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Przypomnę, że wierzytelności tej ważnej instytucji zostały zajęte przez europejską organizację Eurocontrol. Agencja złożyła już formalny sprzeciw, a belgijski sąd ma zająć się tą sprawą 18 sierpnia.
4: Sprawa wróci w faktach RMF FM.
3: Trwają prace nad zbudowaniem jednego spójnego systemu alarmowania. Zapowiadał to dziś w RMF FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
4: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, jak ten system ma wyglądać?
7: Ostateczna wersja tego systemu ma zawierać trzy elementy.
5: Musimy zautomatyzować ten proces, żeby wysyłanie alertu RCB poprzez systemy telefonii komórkowej, SMS-y było również błyskawiczne i będziemy te alerty wysyłać razem z uruchomieniem syren, a zwieńczeniem tego wszystkiego jest aplikacja, którą w Polsce też wdrożymy.
7: Pierwszym etapem będzie zatem pełna automatyzacja procesu i połączenie alertów RCB i alarmów, a dopiero później zostanie wprowadzona nowa aplikacja.
5: Zbierać będzie wszystkie informacje i prowadzić będzie użytkownika tej aplikacji poprzez tę sytuację kryzysową.
7: Całość ma być zbudowana w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Dokładnych dat wiceminister Mroczek nie chciał jednak podawać.
3: A cała poranna rozmowa z Czesławem Mroczkiem jest na stronie rmf24.pl.
4: A w naszym wakacyjnym cyklu najciekawsze trasy kolejowe dzisiaj jesteśmy we Francji.
3: Nasz specjalny wysłannik Marek Gładysz pociągiem podróżuje właśnie na jednej z najpiękniejszych tras na świecie, z Marsylii do Nicei na francuskiej Rivierze.
4: No i Marek, w faktach, co widzisz przez okna pociągu?
8: Same zapierające dech w piersiach cuda. Najpierw pomiędzy Marsylią i Toulonem było wiele wzgórz i sosnowych nadmorskich lasów, a teraz coś jeszcze bardziej spektakularnego. Pociąg jedzie tuż nad sławnymi czerwonymi skałami Esterel, u których stóp widać Morze Śródziemne i to błękitne morze będzie widać w czasie prawie całej podróży do Nicei, pod warunkiem, że siedzimy po prawej stronie wagonu, bo to właśnie po tej stronie widać będzie plażę Lazurowego Wybrzeża. To bardzo przyjemne. Z jednej strony widać prawie ciągle morze, a z drugiej strony, jeżeli usiądziemy po lewej stronie wagonu, widać często eleganckie wille, a nawet trochę dalej pagórki góry, Alpy nadmorskie. To niezwykły kontrast, mówi mi jedna z pasażerek z pociągu Marsylia-Nicea, Marek Gładysz.
4: Ale zazdroszczę. Z naszym korespondentem chłonącym piękne widoki połączymy się w kolejnych faktach.
3: A teraz już fakty kulturalne RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sołechowska-Szuchta.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Kasiu. Na początek literacka premiera, Homer na nasze czasy.
9: Ta książka historyka i badacza antyku profesora Marka Węcowskiego wychodzi w momencie, gdy w kinach króluje Odyseja Christophera Nolana. Obu panów łączy przekonanie, że antyczne eposy są doskonałą odpowiedzią na nasze czasy i obaj sprawdzają, co chcą nam powiedzieć dziś starożytni. Autor książki stawia pytania, kim był Homer, czy w ogóle istniał i dlaczego po upływie 3000 lat wciąż czytamy Iliadę i Odyseję. Książkę Homer na nasze czasy wydał Znak Litera Nowa. Od jutra na 6 piętrze Pałacu Kultury w Warszawie kolejne spektakle w ramach teatralnego lata.
10: Przejmujący, napisany specjalnie dla Daniela Lubrychskiego spektakl pod tytułem Przebłyski, w którym Danielowi towarzyszą Anna Romantowska, Wojtek Krzak i fascynujący wokal Maji Kleszcz.
9: Zaprasza Jerzy Gudejko z teatru. Reżyserką Przebłysków jest Agata Duda-Gracz. 117 par butów z prywatnej kolekcji Eminema 25 sierpnia trafi na aukcję. Wszystkie zostały podpisane przez znanego rapera, a cały dochód zasili konto fundacji artysty. Pomaga ona młodzieży w trudnej sytuacji.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu byle do lata w RMF FM. Pamiętacie słynnego partyjnego grilla? Jest ciąg dalszy. To w tej godzinie zaskoczymy też męża naszej słuchaczki, ale to nie koniec. Będzie najlepsza muzyka w RMF FM i klasyk Toto Afryka. Od tego wszystko się zaczęło. Paulina Sawicka, dzień dobry.

0: Sobel w RMF FM. Można odetchnąć po piątku. No właśnie, bo w piątek mieliśmy koniec lipca z przytupem. Dagmara wyszła z finału z 1 300 000 złotych, a dopiero emocje były, kiedy zadzwoniła do męża, bo chyba myślał, że wydarzyła się jakaś stłuczka. O, już halo mężu.
1: Co się stało?
2: To lepiej usiądź albo od razu się połóż. Jesteśmy bogatsi o 1 300 000 złotych.
1: Jest! A nic nie mówiłaś, że grałaś.
0: I takie zaskoczenia lubimy. Skoro mamy lato na bogato w RMF FM, to do sejfów wkładamy kolejny milion. Finał i jeszcze dzisiaj. A ja dorzucam bonus dla tych z was, którzy właśnie teraz słuchają RMF FM. 999 razy. Każdy RMF wysłany pod 7474. Uwaga, 9 minut. Czas, start. To może być ten moment. Gramy znów o milion. To się może wydarzyć dzisiaj. RMF pod 7474.
3: Reklama.
4: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Letnia update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł. 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Co?
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt. Środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
13: Trawnik, kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz

0: 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

15 na basenach w RMF FM. Grill partyjny. To był dopiero początek. Mateusz Morawiecki oficjalnie zapowiada kolejny krok, czyli wielki marsz przez całą Polskę. I wiecie, to jest odpowiedzialne podejście do zespołu. Najpierw nakarmił ich karkówką, kiełbasz są z rusztu, a teraz osobiście zabiera ich na spalenie kalorii w terenie. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: to byle do lata w RMF FM. Ataki hakerskie na konta internetowych komunikatorach. To jest jeden z tematów numer jeden dziś w Sejmie. Kasper Wróblewski, cześć.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, i rozumiem, że dotyczy to również posłów.
1: Tak, bo ostatnio ofiarą tej cyberpułapki padł wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, poseł Koalicji Obywatelskiej. Przestępcy znaleźli kolejny sposób na wyłudzanie danych. Piszą do nas na WhatsAppie, podszywają się pod naszych znajomych, wysyłają link, który ma być rzekomym konkursem. Tam mamy oddawać głos, a to chodzi wyłącznie o wyłudzanie danych. Znajomi dziennikarze sami mi mówili, że po tym jak Arkadiusz Myrcha został zhakowany, to otrzymywali od niego wiadomości z tym podejrzanym linkiem. Także jeżeli dostajemy jakiś link od znajomych, to najlepiej to zgłosić, a nie klikać, bo możemy paść ofiarą hakerów i nasze dane zostaną wyłudzone.
0: Prosto z sejmowego studia Kacper Wróblewski.
1: Dziękuję.
0: Więcej w faktach RMF FM już o 12:00.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Przepis na lato.
9: Czy ja mogę wrócić jeszcze 30 dni wolnego?
8: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
10: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowi.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowie. Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
19: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

A4 w Małopolsce, za bramkami w Balicach spory korek w stronę Katowic. Jeśli potrzebujecie właśnie w tej chwili ukoić nerwy, bo spieszy wam się niemożliwie, to lecimy dalej z dobrym muzycznym nastrojem. W faktach wrócimy na pewno do utrudnień, a teraz dla was na uspokojenie. Kuba i Kuba w RMF FM.

0: reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
5: Trafiłaś 1 300 000 zł!
6: 300 000, bo to lato na bogato.
7: Teraz ty.
8: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
12: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
13: To są cienkie placki przełożone kremem.
14: Pyszne, bo polskie.
15: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
16: I odwiedzimy regionalnych producentów.
17: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
18: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
19: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
20: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.

0: postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Po reklamie.
2: Zaczynamy Fakty RMF FM. W studiu Anna Wachowska. Jest to 12. Dzień dobry.
3: Zamiast dwóch, tylko jedno śledztwo. Połączone zostały postępowania w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay. Potem kardynał Stanisław Dziwisz w roli świadka, komunikatory internetowe na celowniku hakerów. Będą też fakty z podróży koleją. Dziś z naszym korespondentem pędzimy pociągiem z Marsylii do Nicei. Połączone zostały dwa śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay. Dalsze postępowanie będzie prowadzić Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek w Faktach. Aniu, to ważna informacja dla pokrzywdzonych w sprawie Zonda Krypto.
4: Tak, teraz pokrzywdzeni powinni kierować korespondencję właśnie do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, a nie do Prokuratury Regionalnej. Prokuratura Krajowa prowadziła do tej pory postępowanie dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która później zmieniła nazwę na Zonda Krypto. Jak informują śledczy, w sprawach zachodzi łączność podmiotowa i przedmiotowa, stąd połączenie śledztw. Afera Zonda Krypto wybuchła wiosną tego roku. Użytkownicy tej giełdy zaczęli mieć problemy z wypłatą środków. Wszczęto wówczas śledztwo pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń od poszkodowanych.
3: Kardynał Stanisław Dziwisz w roli świadka. Zeznawał on przed krakowskim sądem okręgowym w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej. Janusz Szymik, który jako dziecko był ofiarą księdza pedofila Jana W., domaga się 20 milionów złotych zadośćuczynienia od archidiecezji krakowskiej i parafii w Międzybrodziu Bialskim. Zdaniem pełnomocników ofiary kardynał Dziwisz mógł wiedzieć o tym, co dzieje się w Międzybrodziu, ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie od księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Emerytowany metropolita Krakowski powiedział, że nie zna on sprawy, ponieważ w tym czasie przebywał w Watykanie jako osobisty sekretarz Jana Pawła II. Uwaga kierowcy, 10-kilometrowy korek na autostradzie A4 tuż za bramkami w podkrakowskich Balicach. Na jezdni w stronę Katowic doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i ciężarowej cysterny. Jedna osoba została ranna. W wyniku zderzenia ciężarówka przewróciła się na bok. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Uważajcie. W ciągu ostatnich 4 tygodni nasiliły się hakerskie ataki, które mają na celu przejęcie naszych kont w komunikatorach internetowych, poinformował wicepremier i szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na jego konferencji w Sejmie był reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
5: Dzień dobry.
3: O jakie cyberprzestępstwa dokładnie chodzi?
5: Hakerzy na przykład na komunikatorze WhatsApp podszywają się pod znajomych i wysyłają wiadomości z prośbą o wsparcie w rzekomym konkursie poprzez oddanie głosu. Jak przekazał wicepremier Krzysztof Gawkowski, każdy taki incydent powinniśmy zgłaszać odpowiednim służbom.
6: W aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci można w prosty i szybki sposób zgłosić incydenty, które dotyczą podejrzanych SMS-ów, podejrzanych wiadomości, podejrzanych linków bądź próby wyłudzenia.
5: Jak mówił szef resortu cyfryzacji, Polska jest na samym szczycie najczęściej atakowanych w internecie państw Unii Europejskiej, a ataki te są prowadzone przez rosyjskie służby.
1: Letnie podróże w Faktach RMF FM.
3: Podróże pociągami stają się coraz bardziej modne wśród Polaków, zarówno w kraju, jak i za granicą, szczególnie kiedy chodzi o najbardziej malownicze trasy. W ramach naszego wakacyjnego cyklu Najciekawsze trasy kolejowe jesteśmy dziś we Francji. Razem z naszym specjalnym wysłannikiem Markiem Gładyszem podróżujemy pędzącym pociągiem przez francuską Rivierę z Marsylii do Nicei. To połączymy się z Markiem. Gdzie jesteś w tej chwili?
7: Nad sławną Zatoką Aniołów, która rozciąga się od znanego kurortu Antibes aż do największego miasta lazurowego wybrzeża Nicei. Nieco wcześniej pociąg zatrzymywał się w tak sławnych kurortach jak Saint-Raphaël i Cannes. Słowem palmy, plaże piękne, choć jak to na południu Francji trochę wąskie, eleganckie hotele i niekończące się te ptaki. Jestem absolutnie zachwycona tymi nadmorskimi pejzażami. Morze jest wspaniałe, roślinność cudowna. Widać nawet czasami małe, dzikie plaże, to można zobaczyć tylko z okien pociągu, bo droga jest trochę dalej, wyjaśnia mi jedna z podróżnych z pociągu Marsylia-Nicea, Marek Gładysz.
3: A w kolejnych faktach powiemy o najnowszych badaniach psychologów. Wskazują one, że nasza osobowość może nie być tak niezmienna, jak myślimy. Słyszymy się o 13:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Krynica Morska 21 stopni, macie tam Rześko zdecydowanie, Mielno 22 i delikatne chmury, Świnoujście, Wisełka tam 23 stopnie i też delikatnie pochmurno. Lecimy na południe, Wałbrzych to 27 stopni, Tychy 30 na termometrach i słońce, Pszczyna też 30 stopni, tam mieszka nasza milionerka. Jeszcze szybka podróż na północny wschód, Ełk 23 stopnie. I tak patrzę na tą mapę pogodową, o, w Łodzi mamy 27-21 na północy, ale 30 na południu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Czy sierpień zmieni nazwę na cierpień, podobnie jak lipiec na lipcopad? Zobaczymy, sprawdzę jak tam te prognozy długoterminowe. A teraz gramy wam w RMF FM. Lorin, Paulina Sawicka, cześć. I can't just

0: Dawid Podsiadło w RMF FM.
1: 1 300 000 zł. Padł rekord i tutaj nie ma ściemy, bo to wydarzyło się naprawdę. Chociaż Dagmara chyba dalej nie dowierza. Jak to jest, Daga?
2: Teraz już emocje opadły. Właśnie mówiłam koleżance, że chyba za dużo wygrałam, że to chyba za dużo. Nie róbcie takich dużych nagród.
1: Już za późno. Włożyliśmy tam nowy milion do wakacyjnych sejfów. W wakacyjnych sejfach także między innymi 22 tysiące, 32, 50 i milion złotych. Dlatego teraz uwaga, startuje właśnie dzisiaj jedyna super godzina tego dnia. I to nie koniec wrażeń, bo my się dopiero rozkręcamy. Duża okazja na teraz, w tym momencie 1301 szans. www.rmf.fm, tam też wchodzicie do gry albo prosto SMS-em pod RMF pod 7474. Uwaga! Czas start 1301 razy każdy RMF pod 7474.

0: taki poprawiacz od nas na długi dzień w pracy. Margaret w RMF FM. Sztuczna inteligencja zaczyna flirtować za nas na aplikacjach randkowych. Taka nowość się pojawiła. Zobaczymy, jak taki superkomputer poradzi sobie z rozkodowaniem legendarnego hasła "Rób, jak uważasz".
1: Reklama. Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
3: Tu Dawid Podsiadło.
4: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%.
8: Jak tak? To Allegro.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RLSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Nasza Magda Karwat-Marek w drodze do Pszczyny odwiedza naszą rekordzistkę Dagmarę. 1 300 000 zł, to robi wrażenie. Na pewno Magdę zauważycie na trasie, prawda?
1: Limuzyna jest ogromna. Muszę wam powiedzieć, że wszyscy tutaj na drogach się na nas patrzą. Niektórzy nam machają, bo robi ogromne wrażenie. A przecież my dopiero jedziemy po naszą milionerkę. Pan Konrad nas wiezie. To pan nie wiózł milionerkę?
2: A myślę, że nie. To będzie nasz pierwszy raz.
0: I na pewno pokażemy wam ten moment. To nie koniec. Dziś nowy milion w sejfach. Trwa super godzina. I jeszcze teraz zgarniacie 1301 szans. SMS RMF wysyłacie pod 7474.

0: wesele z ubiegłego weekendu. O tym pisze się dużo, jest na nagłówkach gazet i ten nagłówek też mnie zatrzymał. Bracia Mroczek odpieli wrotki na weselu Rafała Brzozowskiego w konkursie z waleniem w bęben, nie mieli sobie równych. No, sami dobrze wiecie, że na weselu nie ma miękkiej gry. Niby idziesz zjeść rosół i potańczyć, a wracasz do domu z zakwasami jak po morderczym treningu.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
5: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków
4: i odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
5: Pyszne po polskie.
4: Słuchaj w RMF FM.
6: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
8: Kolego Pikachu!
7: Nie!
8: Ha? Jak to?
7: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
9: A co bystrzaki robią w te wakacje?
10: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
9: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
11: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
12: To każda chwila staje się dziką przygodą.
13: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Dzień dobry, trwa lato z RMF FM.

0: sponsorem Byle do Lata jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Reklama.
2: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: obiedzie, mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Zaskakujące fakty w RMF FM. Jest godzina 13:00, w studiu Anna Wachowska.
7: Tylko 7 na 17 powiatów Lubelszczyzny włączyło syreny alarmowe. Nowe fakty w sprawie incydentu z rosyjską rakietą przekaże reporter RMF FM. Pod lupą uczonych osobowość człowieka. Powiemy, czy można ją zmienić. A na koniec zabierzemy Was w podróż koleją do Francji. Siedem powiatów na Lubelszczyźnie uruchomiło syreny alarmowe po wtargnięciu rosyjskiej rakiety na terytorium Polski. 10 ich nie włączyło lub zrobiło to z opóźnieniem, przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Pocisk H-101 spadł w czwartek przed 4:00 rano na pole nieopodal wsi Tarnawa Kolonia. Fakty o 13:00 otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy,
8: Jakubie.
7: Dzień
8: dobry, jestem.
7: Jak wojewoda tłumaczył się z faktu, że nie wszystkie powiaty informowały o niebezpieczeństwie?
8: Wojewoda lubelski stwierdził, że od nasłuchu zagrożenia do przekazania informacji powiatom, że należy włączyć alarm, upłynęło zbyt dużo czasu. Krzysztof Komorski przyznał, że procedury zadziałały prawidłowo, ale zawiódł czynnik ludzki.
9: Może być tym słabszym elementem, i który po prostu wydłuża nam ten cały proces. Procesy psychologiczne, takie jak zawahanie się, dodatkowa konsultacja.
8: Między innymi w powiecie biłgorajskim, czyli tam, gdzie spadła rosyjska rakieta, syreny nie zostały włączone. Dlaczego?
9: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego.
8: Tłumaczył wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Dodał też, że procedury informowania mieszkańców, m.in. o uruchamianych i odwoływanych alarmach, powinny zostać poprawione.
7: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Sytuacja nadal jest bardzo dynamiczna. Tak o potężnych pożarach, które nawiedziły Hiszpanię, mówi brygadier Paweł Dąbrowa. Wczoraj polscy strażacy pracowali w okolicy miejscowości Avila, około 100 kilometrów na zachód od Madrytu.
10: Sytuacja zaczyna się trochę stabilizować, to nas bardzo cieszy. Marzy nam się, żeby spadł deszcz, co by nam znacznie ułatwiło pracę. Nasze działania nie sprowadzają się stricte do tego, żeby czasami gasić pożar, ale też, żeby dogaszać miejsca, które już zostały wcześniej ugaszone, po to, żeby nie doszło do ponownego zapuszczenia ognia.
7: Mówił na antenie internetowego radia RMF24 brygadier Paweł Dąbrowa. Przekonanie, że osobowość człowieka jest niemal niezmienna i kształtuje się raz na zawsze w okresie dzieciństwa lub wczesnej dorosłości, może być błędne.
11: Najnowsze badania naukowe pokazują nawet, że cechy osobowości mogą zmieniać się znacznie bardziej niż większość z nas przypuszcza.
7: W studiu faktów witamy Grzegorza Jasińskiego z redakcji naukowej RMF FM.
11: Dzień dobry.
7: Do czego ta nowa wiedza może nam się przydać?
11: Psycholodzy z Uniwersytetu w Zurichu przekonują, że z jednej strony to ważne dla samych psychologów, ale nie tylko, to ważne dla każdego, kto zastanawia się nad własnym rozwojem, ale też dla każdego, kto pozostaje w związku z drugą osobą, która ma takie, a nie inne cechy i wydaje się niezmienna. Szwajcarzy po analizie wyników badań z kilku krajów prowadzonych z udziałem ponad 150 tysięcy osób przekonują, że zmiany cech osobowości, takich jak ekstrawersja, ugodowość, sumienność, neurotyczność oraz otwartość na doświadczenia, są możliwe i nie muszą być tylko powierzchowne. To chyba nawet dobra wiadomość, że nawet głęboko zakorzenione cechy mogą ewoluować przez całe życie przy założeniu, że będą ewoluować w dobrą stronę.
7: No właśnie, to kluczowe.
11: Warto nad sobą i innymi pracować.
12: Lato w blasku faktów RMF FM.
7: Dziesiątki niezwykłych nadmorskich krajobrazów. Skały, plaże, palmy i eleganckie wille. To wszystko można zobaczyć z pociągu kursującego z Marsylii do Nicei, czyli na jednej z najpiękniejszych tras kolejowych w Europie. I o tym połączeniu opowiadamy Wam dziś w naszym wakacyjnym cyklu. Do Nicei, czyli największego miasta francuskiej Riwiery, dotarł już pociągiem specjalny wysłannik RMF FM Marek Gładysz. Witamy, Marku. Powiedz, jakie są pierwsze wrażenia z Nicei?
13: Przede wszystkim Nicea na pierwszy rzut oka nie wygląda jak największy kurort lazurowego wybrzeża. Sławna promenada Anglików, czyli wielki nadmorski bulwar, jest dosyć spokojna, choć jest oczywiście dużo ludzi. Niedaleko stąd starówka w Nicei jest pełna małych, zabytkowych kamienic i krętych uliczek, czyli na szczęście wielkomiejskiej atmosfery raczej tu nie ma. To piękne miasto, niezbyt duże, ale jest wiele ładnych miejsc. Promenada Anglików to piękny bulwar. Można spacerować wzdłuż plaż, widać morze. Jak się przyjeżdża do Nicei, od razu ma się wrażenie, że nie ma drugiego takiego miejsca we Francji, powiedziała mi młoda Francuzka z przedworca kolejowego w Nicei, Marek Gładysz.
7: A w faktach za godzinę będzie o gadżetach, dzięki którym właściciel będzie mógł się poczuć jak bohater kultowego kryminału Pulp Fiction.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Owoc, który ma super moc, zdradzę Wam to jeszcze w tej godzinie, może się przydać akurat na wakacyjny wypoczynek, a do tego Maneskin mrozu. Będzie dobrze i tak z Wami wypoczywamy, czy pracujemy, cokolwiek teraz robicie. Jesteśmy cały czas z Wami w RMF FM. Paulina Sawicka, dzień dobry, cześć. Mamy 5 minut po 13.

0: wygranej w RMF FM. Wiecie, jak to się zaczęło?
1: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie i wygram samochód.
2: A jak tam jest 1 300 000?
1: To jeszcze lepiej, będą 3 samochody i wakacje.
0: No ale ona w to nie wierzyła aż do momentu.
3: Mamy nową rekordzistkę Polski, jeśli chodzi o wygrane w radiu. Dagmara z Pszczyny!
0: Dagmara z Pszczyny, jej 1 300 000 zł. To już słyszycie, że można wygrać w RMF FM duże pieniądze i to jest ten najmocniejszy moment. Kończy się jedyna dzisiaj. Super godzina w grze o nawet 1 000 000 zł. Zostało 5 minut i zamykamy bonusowe bramki SMS. 1301 szans. Do gry wchodzicie na dwa sposoby. www.rmf.fm albo SMS-em RMF pod 7474. Przypominam, nowy milion w sejfach, czas ucieka i gigantyczny bonus, 1301 szans. SMS RMF pod 7474.
4: Reklama. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Ej, chłopaki, bo Mateusz przylatuje z Islandii, a do tego Tomek ma urodzinę. Może beach party i roller coastery?
6: To może mega wypad do Energylandii. Słyszałem, że RMF FM rozdaje bilety.
7: Przygotuj się na Magic Night w Energylandii. Napisz na www.rmf.fm, czemu twoja paczka koniecznie musi się tam spotkać. Do zgarnięcia bilety do Energylandii i kieszonkowe.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
12: Zdrowid. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
16: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu.

0: się Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: No dobra, to ostatnie dwie minuty i kończymy jedyną dziś super godzinę 1301 szans w grze o nawet milion złotych. I to jest ten moment. Zdążycie, ale pamiętajcie, czas ucieka. SMS RMF wysyłacie pod 7474.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

I tak wakacyjnie grywam Coldplay i Beyoncé w RMF FM. Wiecie, że regularne jedzenie arbuza może wspomóc ochronę serca i opóźniać procesy starzenia. Poważnie. To oznacza jedno. Leżenie plackiem w ogrodzie z plasterkiem arbuza w dłoni to dzisiaj oficjalny zabieg kosmetyczno-kardiologiczny. Ciekawa jestem, co naukowcy sądzą o Charlotte. Może też ma takie właściwości.

0: Ta piosenka na pewno dodaje mocy w każdym dniu na trasie, zwłaszcza Daria Zawiałów w RMF FM, a nasza specjalna przesyłka jest już w Pszczynie. Wielka feta, limuzyna, naszą rekordzistkę, milionerkę odwiedziła Magda Karwat. Marek, to zaglądamy tam.
1: Jak w ogóle wy się czujecie?
2: Bardzo dobrze. Jesteśmy zaskoczeni długością limuzyny. Jesteśmy ciekawi, jak wygląda w środku. No jesteśmy przeszczęśliwi.
1: Widzę, że mąż już nie może się doczekać, dotyka tej limuzyny tutaj. Prawdziwe?
3: Prawdziwe. Tak z zamiłowania i zawodu, bo na blacharni pracuję, także to tak...
0: 1 300 000 złotych. No, zrobiło się realne i bardzo poważne.
4: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: To mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: Ciii, to nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: na mgmotor.pl.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: W te wakacje RMF FM zawsze z Wami.

0: może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Bricomarché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafony Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
3: Po reklamie. Jest 14, to są najnowsze fakty w RMF FM. Anna Wachowska. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje 38-letni Polak. Potem utrudnienia na kolei na Pomorzu i metamorfoza ulicy Złotej w sercu Warszawy.
4: Bardzo mi się podoba, konie praktyczne. Tu parkowałem, teraz nie ma gdzie parkować się w mieście.
3: A na koniec filmowa moda. Ikoniczny kostium Umy Thurman z Pulp Fiction trafi na aukcję. Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach. Słowaccy ratownicy poinformowali, że odnaleźli ciało 38-letniego polskiego wspinacza. Mężczyzna spadł wczoraj z grani Baranich Rogów. Z powodu niekorzystnej pogody dopiero dzisiaj udało się przetransportować ciało Polaka do Starego Smokowca. To już czwarta osoba, która zginęła w Tatrach w czasie ostatniego weekendu. Kolizja pociągu Intercity relacji Białystok-Gdynia Główna z ciągnikiem i przyczepą rolniczą na przejeździe kolejowym w miejscowości Czarlin w Pomorskiem. Ratownicy udzielają pomocy maszyniście. Ruch odbywa się jednym torem. Pociągi muszą zwalniać do 20 km na godzinę. Na rmf24.pl możecie zobaczyć zdjęcia z tego wypadku. W likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach może powstać Centrum Technologii Kosmicznych. Powołana ma zostać spółka z udziałem samorządów, która będzie pracowała nad takim projektem. Pomysłodawca dr Tomasz Rożek przekonuje, że kopalnia i kosmos mają wiele wspólnego.
5: W kosmosie kolejne globy my będziemy zdobywali też pod Ziemią. To nie jest tak, że na Marsie czy na Księżycu będziemy budowali piękne kopuły, jakie znamy wszyscy z filmów science fiction. Zbyt wysokie promieniowanie, brak atmosfery, zbyt duże wahnięcia temperatury, to wszystko powoduje, że my wszędzie tam też będziemy wchodzili pod ziemię. Albo będziemy korzystali z naturalnych, geologicznych tworów na tych globach, jak chociażby tunele lawowe, albo będziemy budowali infrastrukturę i ją przysypywali grubą warstwą regolitu czy marsjańskiego gruntu, więc tak naprawdę tam też będziemy pod ziemią.
3: Dziś z naukowcami i samorządowcami spotkał się minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział wsparcie dla kosmicznego projektu w kopalni Wujek. Ulica Złota w Warszawie otwarta po gruntownym remoncie. Zniknął wjazd do tunelu i miejsca parkingowe, a pojawiła się zieleń, fontanna i ławki. Ulica w samym sercu stolicy, która jeszcze niedawno służyła głównie kierowcom, dziś stała się deptakiem z widokiem na Pałac Kultury i Nauki.
6: Zieleń, fontanna, części do rekreacji, miejsca zacienione. Widzimy, nawet rodziny siedzą. Jest bardzo miło. No.
7: Jest ciekawe, bo tu ja bardzo rzadko w Warszawie bywam, więc bardzo ładne fontanny, bardzo dobry pomysł na tle Pałacu.
8: Bardzo mi się podoba. Piękne miasto, czyściutkie, ładne.
4: No, bardzo mi się podoba, konie praktyczne. Tu parkowałem, teraz nie ma gdzie parkować się w mieście. Także dla turystów to jest ładnie, dla mieszkańców. To...
3: Usłyszał od mieszkańców i turystów w centrum stolicy Michał Krasoń.
0: Popkultura w faktach RMF FM.
3: Pamiętacie jedną z najbardziej ikonicznych scen z Pulp Fiction? Umę Thurman w tańcu z Johnem Travoltą? Teraz kostium aktorki z filmu Quentina Tarantino zostanie zlicytowany w Los Angeles. A jak przypomina Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, stał się on częścią historii kina i mody. All right, let's
9: see what you can do. Biała dopasowana koszula i czarne, lekko rozkloszowane spodnie z nogawkami przed kostkę. Na scenie w Jack Rabbit Slim tańczą Uma Thurman i John Travolta jako Mia Wallace i Vincent Vega w twiście do piosenki Chucka Berry'ego You Never Can Tell. Ta scena stała się legendarnym memem w internecie, a teraz kostium filmowej Mii po ponad 3 dekadach od premiery filmu może trafić w ręce prywatnego kolekcjonera. Prostota tego zestawu okazała się jego największą siłą. Kostium zostanie sprzedany za co najmniej $15 000, aukcja w Los Angeles 26 sierpnia. A nowe fakty w RMF FM o 15:00, w nich doniesienia o tym, do czego może przydać nam się oglądanie komedii filmowych.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Czyli jednak, jak słyszeliście w faktach, ubranie czasami może stać się inwestycją. Tu tak na przyszłość, jeżeli chodzi o zakupy. Paulina Sawicka, witajcie, cześć. To Byle do lata w RMF FM. Mamy 4 minuty po 14:00. I tutaj Meslowic w głośnikach. Tak właśnie, w sam raz na trasę, delikatnie, cokolwiek macie w planach. A może właśnie dojeżdżacie do tego miejsca, w którym spędzicie cały tydzień, leżąc brzuchem do góry? Jeżeli tak, to bardzo zazdrościmy. I to będzie wasz soundtrack właśnie na początek waszych wakacji.

0: ostatni taki bonus w Byle do lata na wejście do gry. 1075 razy. Każdy RMF wysłany pod 7474. Wchodzicie na bonusie też na www.rmf.fm. Także czas, start. 13 minut, milion w wakacyjnych sejfach i 1075 szans. RMF 7474.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
3: Lato w MG to pora na MG.

0: na mgmotor.pl.
1: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
2: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
7: masz. 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
11: Kolego Pikachu!
10: Nie!
11: Ha? Jak to?
10: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
12: Po reklamie.
13: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

jeśli potrzebujecie takiej muzycznej kołderki, która otuli, która sprawi, że zapomnicie o całym świecie. Oto ona, Ariana Grande, nowość w RMF FM.

a teraz odliczanie start. Zamykamy właśnie bonusowe bramki SMS w grze o 1 000 000 zł. Ostatnia minuta i ostatni taki bonus w byle do lata w RMF FM. 1075 szans. RMF. Wysyłacie pod 7474.

0: upalne lato znów w kalendarzu powoli zagości, a my otwieramy wakacyjne SOS i piszecie, jaki sprzęt z oferty Media Expert przydałby się na wakacjach i je polepszył. Patrycja, wybrałaś smartfon Motorola Moto G86 z 8 giga pamięci RAM, tak?
1: No oczywiście, do umilania właśnie takiego czasu, bo za tydzień wyjeżdżamy na urlop i mam nadzieję, że ten urlop mimo kontuzji dziecka i najprawdopodobniej gipsu, no to nam jednak będzie umilony w takiej właśnie chociażby uwieczniania w chwil nowym telefonem.
0: Na wakacjach gubisz kapcie męża i poczucie czasu, zgadza się?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Patrycja, mam nadzieję, że troszeczkę ci poprawię humor. Mam dla ciebie kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert. Możesz kupić sobie właśnie ten telefon albo inny sprzęt, co tylko chcesz.
1: Cudownie.
0: A wy gracie dalej na www.rmf.fm.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Ogłoszenie płatne.
4: Wakacje z Marianem i Barbarą.
5: A pamiętasz, Barbara, że sąsiedzi z domku obok zaprosili nas na kolację?
6: Tak, pamiętam. Marian, podaj mi tylnianą sukienkę z walizki.
5: Proszę bardzo.
6: Co to ma być? Przerzute? Wyplute?
5: To jest ta twoja błękitna sukienka, tylko tak troszkę się pogniotła.
6: Tak, troszkę.
5: No?
6: O, ale widzę, Marian, że twoja koszula też nie jest w najlepszym stanie.
5: O, i co my teraz zrobimy? Odwołujemy gościnne występy?
6: Nigdy.
5: No to co to? To mamy iść tacy pomięci?
6: Na szczęście twoja Barbara pomyślała o wszystkim i kupiła wspaniałą parownicę z Media Expert. Ta-dam!
5: No, Barbara. Barbara na wyjazd wprost idealna.
6: No, cała ja.
5: Tak.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Tego lata o poranku w RMF FM. Skowron, Olbratowski, Tomkowicz. Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
8: Ja jestem jedna.
7: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Tak zakręcam.

0: lotto.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie, w wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Byle to lata. Byle to lata w RMF FM.

To teraz uwaga kierowcy. Zablokowany pas ruchu w kierunku Katowic na A4, to za węzłem Chorzów. O tych utrudnieniach powiemy też w Faktach RMF FM. Jest przejezdna autostrada, jest przejezdnia, ale możecie stać. Więc uważajcie tam na siebie, na pewno prześledzimy jeszcze drogi, wrócimy do tego w Faktach RMF FM. A teraz zostawiamy was z czymś kojącym i miłym. Nowość w RMF FM, Temper City.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
4: Trafiłaś 1 300 000 zł!
5: 300 tysięcy, bo to lato na bogato.
6: Teraz ty.
7: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etofirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etofiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etofiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
13: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
12: Morderstwo, porwanie. A może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
13: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
14: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: Po reklamie.
16: Jest 15, to są fakty RMF FM, Anna Wachowska.
17: Czy ceny paliw na stacjach spadną? A jeśli tak, to kiedy? Głos zabiera minister energii. We Władysławowie zaczęło się pogłębianie morskiego wejścia do portu. Pracę obserwuje reporter RMF FM. Połączymy się z nim za chwilę. A na koniec komedioterapia. Powiemy, na czym polega. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obniżka VAT-u na paliwo. Takie sygnały docierają do nas z resortu energii. W ubiegłym tygodniu Donald Tusk zasugerował, że rząd może wprowadzić obniżkę cen na stacjach, a na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Pod warunkiem, że ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku napięć na Bliskim Wschodzie. Na linii faktów reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry Jakubie. Dlaczego nie będzie pełnego pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej?
18: Dlatego, że do tego potrzebna byłaby ustawa, a do obniżki VAT-u wystarczy tylko rozporządzenie. W sierpniu trwają sejmowe wakacje, dlatego nie dałoby się do połowy miesiąca przyjąć odpowiedniego projektu. Minister Miłosz Motyka stwierdził jednak, że trwają także rozmowy z Orlenem.
19: To są to rozmowy przede wszystkim pod kątem właśnie minimalnych marży detalicznych. O tym rozmawiamy. One są de facto dzisiaj obniżone do minimum. Pewnego rozszerzenia wymaga też ten zakres promocyjny, który Orlen ma.
18: Szef resortu energii stwierdził też, że obniżka cen paliw byłaby dziś pewna, gdyby nie decyzja Karola Nawrockiego o skierowaniu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakładał daninę w wysokości 60% zarobków wygenerowanych od marca do grudnia 2026 roku. Prezydent uzasadniał jednak, że prawo nie może działać wstecz, więc wdrażany podatek powinien dotyczyć tylko przyszłych zysków.
17: Pół tysiąca osób, które podróżowały pociągiem Intercity relacji Bielsko-Biała-Gdynia, ruszyły w dalszą drogę. Po południu, przypominamy, pociąg zderzył się z przyczepą rolniczą na przejeździe kolejowym w Czarlinie w Pomorskiem. Poszkodowany jest motorniczy pociągu. 100 pasażerów przesiadło się do składu Polregio. Pozostali pół godziny temu wsiedli do pociągu Intercity, który jechał w kierunku Gdyni. A teraz ostrzeżenie dla kierowców podróżujących śląskim odcinkiem A4. W pobliżu Katowic, między węzłami Chorzów i Katowice Mikołowska, ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Katowic. Problemy także na autostradowej obwodnicy Krakowa. Dwa samochody osobowe zderzyły się między węzłami Kraków-Tyniec i Kraków-Bielany. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic. Zaczęło się pogłębianie morskiego wejścia do portu we Władysławowie. Po lipcowych sztormach znacznie się ono spłuciło. Pracę obserwuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, z którym się teraz łączymy. Staszku, powiedz, co to oznacza dla turystów?
4: Dzień dobry. Te utrudnienia dla plażowiczów są już dziś niewielkie. Prace prowadzone są praktycznie przy samym porcie. Osoby, które wejdą na plażę popularnym tu wejściem numer 2 i skręcą w prawo, mogą bez problemu korzystać z kąpieliska. Z kolei po lewej stronie widać już efekty tych robót. Pojawił się szeroki pas nowej plaży. Piasek jest jeszcze ciemny i mokry, no bo jeszcze chwilę temu znajdował się na dnie morza. W tle cały czas słychać, mam nadzieję, pracę pomp. Specjalnymi rurociągami mieszanina wody i piasku jest tłoczona z toru podejściowego do portu właśnie na plażę i dzięki temu jednocześnie pogłębiane jest wejście do portu dla statków i poszerzany brzeg dla plażowiczów.
6: No chyba dobrze, więcej ludzi wejdzie, nie będą siedzieć na sobie.
20: Dużo ludzi przynajmniej, może każe się odpoczywać i sobie ładnie wypocząć.
4: Łącznie na plażę trafi około 60 tysięcy metrów sześciennych piasku, na odcinku blisko 700 metrów.
21: Fakty, które poprawiają humor.
17: Filmy komediowe mogą przynosić nam nie tylko chwilową poprawę nastroju.
22: Naukowcy zwracają uwagę na efekt, który utrzymuje się jeszcze po zakończeniu seansu.
17: Z tymi doniesieniami przychodzi do Studia Faktów Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
22: Witamy
17: ponownie. Okazuje się, że komedia zmienia nieco nasze spojrzenie na świat.
22: Wyniki badań naukowców z uniwersytetów w Tokio i Exeter pokazały, że oglądanie komedii może znacząco poprawić zdolność rozpoznawania subtelnych oznak pozytywnego wyrazy twarzy u innych osób. W ten sposób nasz nastrój wpływa na interpretację emocji w codziennych kontaktach społecznych. Umiejętność odczytywania wyrazu twarzy ma kluczowe znaczenie w komunikacji z innymi. Pozwala zrozumieć emocje rozmówcy, ale też budować zaufanie, wzmacniać współpracę, pogłębiać relacje. I osoby będące w dobrym nastroju mają tendencję do bardziej pozytywnego odczytywania emocji. W złym pozytywnych sygnałów nie dostrzegają. Jeśli nie mamy tej naturalnej gotowości odbioru pozytywnych emocji innych, dobra komedia może pomóc.
17: W kolejnych faktach komedii nie możemy zagwarantować, ale i tak zapraszamy na 16.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Widzę, że w kłopocie. Pogoda dziś spokojna, 29 stopni i słonko. To województwo lubuskie, powiat krośnieński. To jest taka bociania wieś, więc bociane, myślę, też są raczej z tej pogody zadowolone. Jeśli pokropi, to mocno na południu, raczej góry okolicy Zakopanego. Jeszcze zaglądam na zachodnie Pomorze. Stargard 27 stopni, chmury. Toruń 27. Mój rodzinny Knurów, obiecałam, że sprawdzę, na Górnym Śląsku 33 stopnie dzisiaj. Wrocław 31. Ciepło, no.
25: Gorąco.
24: Gorąco nawet, ale będzie jeszcze goręcej. Uważajcie tam na siebie.
25: Wakacje w końcu. No właśnie, najlepszy przyjaciel wakacyjnych przygód to Krzysztof Skiba, który wpadnie ze swoim felietonem już niebawem. Mateusz Opierchał. Cześć, witajcie.

0: jeszcze raz, bo tego można słuchać w nieskończoność.
1: Tak, Mara, trafiłaś 1 300 000 złotych!
0: Coś fantastycznego. Dagmara rozbiła bank i wygrała 1 300 000 złotych. Zresztą Dagmara wraz z mężem dojechali już tutaj na Kopiec Kościuszki. Za chwilę będziemy rozmawiać. Wakacyjne sejfy w RMF-ie. Lato na bogato. No tak zakończyliśmy lipiec, ale sierpień nie skrywa.

Daje dwa razy więcej. Czyli aż 2500. One nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby były oba, 1 i 5. Bez względu na to, czy macie szczęśliwe numerki w numerze, czy nie, lepszej okazji, żeby wejść do gry, już dzisiaj nie będzie. Czyli jeśli grać o swoje marzenia, to właśnie teraz. Macie 1 i 5? To macie aż 2500 szans. Gracie też na www.rmf.fm. Uwaga, 10 minut od teraz i ani minuty dłużej. RMF. Ślecie pod 7474.

0: sporo energii od Brave na ten poniedziałek, 22 minuty po 15, a ten gość nie boi się żadnych wakacyjnych tematów. Krzysztof Skiba, jego felieton za moment. Dzisiaj wzięło cię, Krzychu, na wspomnienia.
1: O, właśnie. Porozmawiamy sobie o tym, jak to kiedyś wysyłaliśmy pocztówki z wakacji do mamy, do taty, do babci, do cioci. Było tego sporo.
0: Koniecznie zostańcie z RMF FM.
2: Reklama.
3: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin.

0: suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
8: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: Ludzie listy piszą, jak śpiewał dawno temu zespół Skaldowie, ale piszą coraz mniej, albo prawie wcale, bo łatwiej wysłać krótkiego i szybkiego SMS-a, niż skrobać coś na kartce, tarabanić się na pocztę i kupować znaczki. Słynny dramaturg, teoretyk sztuki i skandalista Witkacy dzielił listy na informacyjne i filozoficzne. No, z filozofią to w narodzie ciężko, ale z informacją to już lepiej. Piszemy zatem krótki list do ciotki. Droga ciociu, przyślij mi pieniądze, gdyż bardzo cię kocham. Z wakacji od zawsze wysyłało się kolorowe pocztówki. Dziś ten sympatyczny zwyczaj, no, też zanika. Ale nasze mamy czy babcie ciągle jeszcze czekają właśnie na takie sygnały od was. Tak więc, jeżeli ktoś gdzieś jest na wakacjach, nie zapomnijcie kupić pocztówki i wysłać. Gdy jesteśmy gdzieś daleko, na zagranicznych wypadach w Londynie, Paryżu czy Mediolanie, to wręcz wypada wysłać piękną pocztówkę z widokiem na miasto, bo to przecież oczywisty sygnał, że no, nam się powodzi, a my niczym współczesny Kolumb czy Vasco da Gama podbijamy świat.
2: Biedy nie ma, co?
1: Tak, no właśnie, jest. No. Niech zazdroszczą. Jeszcze lepiej, gdy byczymy się gdzieś w egzotycznych destynacjach pod palmami. Wysyłamy wówczas pocztówkę z cudną plażą, niesamowicie uroczą zatoką, w której woda jest tak niebieska jak oczy Skiby czy Marioli. Dobrze jest wysłać taką kolorową pocztówkę znajomym, sąsiadom czy kolegom z pracy. Tym wysłaniem zwykłego zdjęcia załatwiamy od razu kilka ważnych spraw. Jednocześnie. Po pierwsze, udajemy miłych i kulturalnych w stylu: o patrz, są na wakacjach, a jednak pamiętali od nas. Po drugie, puszczamy do znajomych jasny sygnał, że nam się powodzi i stać nas na podróże małe i duże. Po trzecie, jeśli pocztówka jest wysłana do kolegów czy koleżanek z pracy, to dowcipnie ich wkurzamy w stylu: wy tam siedzicie sobie za biurkami, a ja z żonką czy kochanką właśnie leżymy sobie na plaży. Najnowszy typ pocztówek, jaki otrzymujemy po powrocie z wakacji, no to są zdjęcia z fotoradarów. Niestety, nie są to oczekiwane pocztówki, ale wielu z nas je dostaje, szczególnie ci, którzy sporo jeżdżą autem po kraju. Po otrzymaniu takiej pocztówki od Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad,
2: nie,
1: nasze wakacje stają się jeszcze droższe. Może i ta pocztówka jest droga, ale zdjęcia z fotoradarów zawsze wyjątkowe i niepowtarzalne. Turysto zmotoryzowany, pamiętaj, nikt ci takiego dobrego zdjęcia z wakacji nie zrobi jak właśnie fotoradar. Ja przyznam się szczerze.
2: Masz takie?
1: Tak, mam cały album i znajomi twierdzą, że zawsze mi z mandatem do twarzy.
2: Ale na poprawę humoru, słuchajcie, jak będziecie chcieli kiedyś sprzedać to auto, to macie już sesję zdjęciową, więc...
1: Dokładnie.
2: Głowa do góry.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie. Mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Hello, I'm Robbie Williams and you're listening to RMF FM.

0: Nasza rekordzistka, która w piątek wygrała 1 300 000 zł, dojechała właśnie czarną limuzyną po królewsku na Kopiec Kościuszki w Krakowie. Dzień dobry, Dagmaro.
1: Dzień dobry.
0: Jak ci się podoba w radiu?
1: No jest fenomenalnie. Na shortsach czy w internecie, no nie oddaje tego, jak to wygląda na żywo.
0: Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, nasza rekordzistko kochana, że siedzisz przy mikrofonie, do którego mówił w piątek Daniel Dyk, wręczając ci 1 300 000.
1: No jest przepiękny, prawie złoty.
0: Ja myślę, że powinnaś się podpisać na nim w ogóle na pamiątkę.
1: Chętnie.
0: 1 300 000. Jest z tobą również Darek, twój mąż, który podobno między innymi za te pieniądze będzie skakał ze spadochronem. To jedno z marzeń?
1: Wyszło to marzenie w trakcie podróży limuzyną i myślę, że je spełnimy.
0: Co dalej? Wiemy, że marzyłaś o samochodzie. Spełni się chyba, co?
1: Spełni się. Pewnie, że tak. Już szukam, które będzie odpowiednie dla mnie.
0: Rzeczywistość stała się faktem. Czy możesz powiedzieć wszystkim słuchającym, którzy być może dzisiaj chcieliby zagrać o milion, którzy jeszcze sobie myślą, a to nie dla mnie, na pewno mnie nie wylosują. No przecież ty się nie spodziewałaś.
1: No nie spodziewałam się. Nikt mi wcześniej nie dał znać, że będziecie dzwonić. No coś czułam po prostu. Przewidywałam. Graj, graj, graj. W końcu się do ciebie szczęście uśmiechnie. No i zadzwoniliście.
0: Być cierpliwym i grać?
1: Być cierpliwym. Zdecydowanie. Tu pewnie nie chodzi o to, że wysłać jednego SMS-a czy dwa i o, bo teraz wygram. No tylko trzeba trochę większej konsekwencji w wysyłaniu i czekaniu na swoje szczęście.
0: W rogu studia stoi ten ogromny czek. 1 300 000. Tam są zamknięte twoje marzenia, Dagmaro. Za chwilę weźmiesz go pod pachę i pojedziecie razem z nim do domu. Wy to wszystko możecie zobaczyć. Całą relację, cały ten piękny dzisiaj, rekordowy dzień na naszym Instagramie RMF FM. Kwiaty wręczone, czek wręczony. To co? Zwiedzamy radio.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminie.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
9: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków
8: i odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
9: Pyszne, bo polskie.
8: Słuchaj w RMF FM.
10: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Golda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Po reklamie.
15: To już prawie 16. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Przy mikrofonie Anna Wachowska. Witamy.
16: Witam i zapraszam. 18-letni Ukrainiec z zarzutami we Wrocławiu miał ranić nożem 30-letnią Polkę. Tragiczny wypadek na trasie S8 w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna. Na półmetku wakacji w szkołach trwają letnie remonty i wyścig z czasem.
17: Damy radę, wszystkie ręce na pokład i przywitamy dzieci jak należy.
16: To są fakty o 16. Są zarzuty dla 18-letniego Ukraińca, który w sobotę na wrocławskim osiedlu Muchobór miał ciężko ranić nożem kobietę. 30-letnia Polka trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Na linii faktów reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Za co konkretnie odpowie mężczyzna?
18: 18-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa.
19: Atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym okolice szyi, klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działania, jak i też przebiegu zdarzenia.
18: Mówi prokurator Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Do ataku doszło na klatce schodowej jednego z bloków we Wrocławiu. Śledczy zebrali dowody i ślady oraz rozważają złożenie w sądzie wniosku o tymczasowy areszt dla 18-letniego napastnika. Na razie nie wiadomo, czy takie działania zostaną podjęte. Z informacji, które dotarły do prokuratury, wynika, że 30-letnia Polka opuściła już szpital. 18-latkowi grozi dożywocie.
16: Jedna osoba zginęła i jedna została ranna w wypadku na trasie S8 w Łódzkiem. Między węzłami Róża i Żgów samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana. Samochód gaśniczy Ochotniczej Straży Pożarnej z Czermna w Świętokrzyskim spłonął podczas gaszenia pożaru pola. Żaden ze strażaków nie ucierpiał. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
20: Dzień dobry.
16: Powiedz, jak do tego doszło?
20: Ekipy państwowej i Ochotniczej Straży
1: straży wezwano do pożaru zboża rosnącego na polu. Pierwsi na miejscu byli ochotnicy z Czerna. Podczas akcji gwałtownie zmienił się kierunek wiatru i ogień objął samochód gaśniczy. Strażakom udało się uratować, nikt nie został poszkodowany, pojazd jednak doszczętnie spłonął. Pożar ostatecznie udało się ugasić, spaliły się 4 hektary, na miejscu było 14 zastępów straży.
16: Zamiast uczniów, robotnicy. Zamiast dzwonków, odgłosy remontów. W szkołach trwa wyścig z czasem przed rozpoczęciem nowego roku.
20: Zajęło nam to 2 tygodnie. Mieliśmy tu kompleksową modernizację hali. My kończymy swoje prace, po nas wchodzi parkieciarz, który będzie robił konserwację.
21: Ale już tak spokojnie, już bez hałasu.
20: Teraz już muzyczka w tle gra i można działać.
21: Co było trzeba zrobić tutaj?
20: No tutaj musieliśmy wykonać szycie murów, ponieważ były spękania i to było na zasadzie wkuwania prętów w ściany za zbrojeniem specjalną masą.
21: Pracę w sali gimnastycznej, ale tutaj na samym wejściu też będą zmiany.
22: Tak, będzie wymieniany tarkiet na parterze, gdzie jest reprezentacyjne miejsce szkoły.
21: Czyli tak naprawdę to, co widzimy tutaj, zniknie. Tak. To jest mnóstwo pracy jeszcze.
22: Damy radę, wszystkie ręce na pokład i przywitamy dzieci, jak należy.
16: W Sopockiej ósemce był nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
23: Fakty RMF FM. Będzie nowy film.
16: Znany muzyk zagra innego znanego muzyka w filmie biograficznym. W jaką rolę wcieli się John Legend? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
24: John Legend zagra Harry'ego Belafonte, pomysłodawcę charytatywnego przeboju We Are The World, autora wielkiego hitu Banana Boat Song. Here I come and we won't go home. To będzie opowieść o burzy politycznej i kulturowej wokół powstawania albumu Graceland Paula Simona sprzed dokładnie 40 lat, który nagrywano w ogarniętej apartheidem RPA. Belafonte był głosem sumienia i doradcą, którego Simon nie posłuchał. W obsadzie biografii są też m.in. Guy Pearce i znana z Wicked Cynthia Erivo. Zdjęcia do filmu właśnie ruszyły w RPA. Czekamy na datę premiery.
16: W faktach za godzinę polska odsłona policyjnej akcji Prędkość.
25: Przez całą dobę, przez wszystkich policjantów ruchu drogowego w całym kraju.
16: Słyszymy się o 17:00.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sebra.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Upalny tydzień przed nami, nawet do 38 kresek. W piątek odwrót i lekki chłodek przybędzie, no ale tak minimalnie 25 wtedy. Natomiast wtorek do 37 stopni na Podkarpaciu. Widzę tutaj, że w Krośnie będzie naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Jeśli jedziecie na przykład nad morze, to chałupy, 27 stopni, elegancko ze słońcem.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Duże emocje. Mało czasu. 6 minut i za chwilę ktoś z was zostanie milionerem? Taki scenariusz wam się podoba? Mnie też. No to zróbmy wszystko, żeby tak było. Być może właśnie ktoś z was ustrzeli milion, który czeka w jednym z sejfów, ale tam też potężne kwoty, 22 tysiące, 50 tysięcy. Jeszcze na ostatniej prostej przed losowaniem daję wam mega bonus. Razy 1001 mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Coraz mniej czasu. Trzymam kciuki. RMF. Ślecie pod 7474.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: fun. Sponsorem programu Wakacyjne Sejwy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Piękne emocje przyniosła ze sobą Dagmara z Pszczyny, która wygrała 1 300 000. I tak, dzisiaj jest Dzień Odwiedzin. Dagmara jeszcze jest tutaj z nami w radiu na tak zwanym obiekcie, więc niech jej obecność doda wam szczęścia. Słuchajcie, szukamy kolejnego milionera gdzieś tam w Polsce albo nawet za granicą Polski. No, pytanie, kto odbierze? Kto odbierze ten telefon? 6 sygnałów czekam. Halo? Jeszcze nie. 3 sygnał. Jesteśmy w połowie drogi. 4. Odbierajcie telefony. Halo, halo. 5 sygnał. Halo? Halo, halo?
2: Halo, słucham.
1: Dzień dobry, tu RMF FM. Drogi słuchaczu, odebrałeś w ostatniej chwili. Mateusz Opierchał z tej strony. Bardzo mi miło, cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Twój numer został wylosowany. Dlaczego nie odbierasz telefonu? Powiedz mi, co robisz? Halo, halo.
2: Halo, halo, słucham.
1: Jak masz na imię, kochany, powiedz?
2: Mikołaj.
1: Mikołaju, wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
2: 24.
1: 24. Mikołaj, jedziesz samochodem, słyszę.
2: Tak, tak, za ciężarówką jadę.
1: Ciężarówką jedziesz, czyli jesteś w pracy. A możemy swobodnie rozmawiać? Ręce na kierownicy, wszystko okej?
2: Tak, tak, tak, tak, na kierownicy wszystko.
1: No to dobrze. A gdzie jesteś teraz, w Polsce czy za granicą?
2: W Czechach.
1: W Czechach jesteś, dobrze.
2: Tak.
1: W Czechach pewnie pusto, bo wszyscy Czesi podobno nad Bałtykiem w wakacje.
2: Nie, mam koreczek tutaj.
1: Koreczek masz, dobra, to w trakcie tego pogadajmy. Słuchaj, za twój sejf chciałbym ci na dzień dobry zaproponować 8 000 zł. Co ty na to, Mikołaj?
2: Nie.
1: Trzymaj się tam. Słyszę GPS-a. Trzymaj się tam. Słuchaj, Mikołaj, trzymaj się, bo ja mam 9 tysięcy dla ciebie.
2: Nie.
1: A kiedy powiesz tak, tak? Na jaką kwotę?
2: Nie wiem.
1: A zbierasz na coś kasę konkretnego?
2: No właśnie, że na dużo potrzebuję.
1: Dużo potrzebujesz. No wiesz, no za 9 tysięcy można mieć dużo.
2: No nie wiem.
1: Można mieć sporo.
2: To chyba na to, co na moje marzenia, to nie wystarczy chyba.
1: Dobrze, a pytanie, czy dwukrotność sumy gwarantowanej, czyli 10 tysięcy, spełni twoje marzenia, chociaż w połowie?
2: Chyba, nie wiem.
1: 10 tysięcy za twój sejf, Mikołaj. Co ty na to?
2: Pewno, że nie.
1: Mówisz, że nie. A ja też mówię, że nie, bo nie mam więcej.
2: Nie ma więcej? No to dobra, niech będzie ten sejf. Nie wiem. To wygrałem, to wygrałem.
1: 10 tysięcy proponuję ci od tak. W sejfach dzisiaj minimum 5 tysięcy, więc to jest dwukrotność sumy gwarantowanej. Raz jeszcze ci powiem. Ale nie wiadomo, co jest w twoim sejfie. Może tam być nawet 1 000 000 zł.
2: No, to lepiej sejf wybierze, no.
1: Mikołaj, ostateczna decyzja twoja jest jaka? Otwieramy sejf, czy chcesz 10 tysięcy?
2: Otwieramy sejf.
1: No to otwieramy. Sejf numer 24. A kiedy zawijasz do domu? Czy jeszcze długa trasa przed tobą?
2: No, za tydzień.
1: Za tydzień? Dobra.
2: Tak.
1: Mikołaj, ja już wiem, co jest w twoim sejfie. Mam nadzieję, że w te wakacje znajdziesz czas, żeby odpocząć. Jest bardzo przyjemnie. 5 tysięcy złotych!
2: Dziękuję.
1: Gratulacje, no tylko tak gra się o te najwyższe sumy. Właśnie otwierając sejf. Dziękuję za te emocje, Mikołaj. Spokojnej trasy ci życzę. Wracaj bezpiecznie do domu, trzymaj się.
2: Dziękuję, również do widzenia.
1: Mikołaj wygrał właśnie 5 tysięcy złotych. I tak otwieramy ten tydzień z wakacyjnymi sejfami. Przypomnę, że jest sierpień. I przypomnę, że właśnie lipiec pożegnaliśmy no przepięknym obrazkiem. 1 300 000 wygrała Dagmara. Ale jutro w jednym z sejfów 1 000 000 czeka. No właśnie, cały czas czekamy na

0: reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
6: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
7: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Kokett, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland.

0: oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadniny z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
1: Po reklamie.
2: Plaża, RMF FM i muzyka najlepsza pod słońcem. To się nie nudzi.

patrzę na zegar. Mam nadzieję, że przyspieszył was pracy przed 17. Topic Becky G, Sorry Papi w RMF FM na wakacjach. Tymczasem emocje po złotym medalu polskich siatkarzy w Lidze Narodów jeszcze nie opadły. Ja tu czytam, że trener Nikola Grbicz z każdej imprezy przywozi medal. 9 turniejów, 9 medali. Błagam, jak się dostaniemy na najbliższe euro, weźmy go. Nie na murawę, niekoniecznie. Może nawet odpoczywać w hotelu. Ważne, żeby był. To jest trener, który przynosi szczęście. Jeszcze więcej najlepszej muzyki dla was, gdziekolwiek jesteście. Kelly Clarkson, RMF FM.

0: cudowne wakacje razem z RMF FM. No właśnie, chyba że jesteście w trasie, to w tym tygodniu warto pokazywać innym kierowcom, jak się jeździ bezpiecznie, o tym, że łatwo zwolnić w trasie. Michał Dobrołowicz z redakcji Faktów. Cześć Michał.
1: Cześć, dzień dobry. Warto rzeczywiście zwolnić dla przyjemności w wakacje, ale też dla bezpieczeństwa i po prostu po to, żeby nie zapłacić mandatu. Szykuje się faktycznie wielka akcja na polskich drogach. Chodzi o to, żeby było wolniej. Opowiem o szczegółach w Faktach o 17:00. Prosto z miejsca, gdzie teraz jestem, a to jest miejsce, które czasami budzi obawy. Aha. Bo to jest Komenda Główna Policji. Tutaj teraz jestem i stąd się połączymy w Faktach. Już za tych niecałe 20 minut.
0: Jak słyszycie, Michał dziś w terenie, a Fakty za 19 minut. Bądźcie blisko, tam najświeższe i najważniejsze informacje.
2: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Ej, chłopaki, bo Mateusz przylatuje z Islandii, a do tego Tomek ma urodziny. Może beach party i roller coastery?
5: To może mega wypad do Energylandii. Słyszałem, że RMF FM rozdaje bilety.
6: Przygotuj się na Magic Night w Energylandii. Napisz na www.rmffm, czemu twoja paczka koniecznie musi się tam spotkać. Do zgarnięcia bilety do Energylandii i kieszonkowe.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedzamy.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Po reklamie.
7: Uśmiechnij się. Masz wakacje. RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: 13 minuty, będzie 17 i fakty, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie!
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Pobiliśmy absolutny rekord.
6: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
7: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
8: Możliwe, bo to
4: Lato na Bogato.
5: I to nie koniec.
9: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
4: Graj dziś.
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj to zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
7: To już prawie 17 w studiu Faktów. Ponownie Anna Wachowska. Witamy, Aniu.
8: Melduje się? Zapraszam.
7: Posłuchajmy.
8: Kolejny taki incydent nad Bałtykiem. Polska poderwała myśliwce. Te przechwyciły rosyjski samolot. O szczegóły zapytam dziennikarza RMF FM. Uważajcie na drogach. Są problemy na trasie S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Dzień zamieni się w noc. 12 sierpnia będziemy świadkami niezwykłego spektaklu na niebie. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. O porannej akcji polskich wojskowych poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Fakty o 17:00 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, gdzie przechwycono rosyjską maszynę?
9: Polska para dyżurna wykryła ją 60 km na północny zachód od Łeby. IU nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Leciał w przestrzeni międzynarodowej. Nie miał jednak włączonego transpondera ani zgłoszonego planu lotu. To kolejny w ostatnich tygodniach incydent tego typu. Rosyjskie samoloty zwiadowcze, a ostatnio również bojowe, regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego. Latając w ten sposób w pobliżu granicy państw NATO, Rosjanie testują m.in. ich reakcje czy systemy obrony powietrznej. Takie loty mogą też powodować zakłócenia w cywilnym ruchu lotniczym w regionie.
8: Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, zakończył misję w Warszawie i wraca do Kijowa. Tam ma objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Wśród kandydatów na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce wymieniani są Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa prezydenckiej kancelarii oraz obecny wiceszef MSZ-u Oleksandr Miszczenko. Przed Bodnarem funkcję ambasadora Ukrainy w Polsce pełnił Wasyl Zwarycz, który też ma teraz zostać wiceministrem spraw zagranicznych. Ostrzegamy kierowców. Dwa samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 w pobliżu Warglewa w Warmińsko-Mazurskiem. To odcinek Olsztynek-Ostruda. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gdańska. Piraci drogowi na celowniku policjantów z całej Europy. Do 9 sierpnia potrwa akcja Speed. Wezmą w niej udział także policjanci z Polski. W Warszawie przed siedzibą Komendy Głównej Policji jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, kiedy w naszym kraju ruszy policyjna akcja Prędkość?
10: Polska odsłona akcji Speed, czyli Prędkość, jest zaplanowana na najbliższy piątek, czyli 7 dzień sierpnia. To potwierdza w rozmowie ze mną podinspektor Andrzej Fiołek i zapowiada, że na drogi wyjadą wtedy wszyscy policjanci ruchu drogowego, którzy będą mieć dyżur i to na pewno czują kierowcy.
11: Grafiki są tak układane, żeby w dniu akcji była maksymalnie możliwa największa liczba policjantów w służbie. Będą wykonywać pomiary prędkości, zarówno stacjonarnie, ale także przez nasze wideorejestratory umieszczone w samochodach w ramach policjantów grupy Speed.
10: Ta akcja ruszyła już m.in. na drogach Niemiec, Francji, Hiszpanii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Polscy policjanci przypominają, żeby sprawdzać lokalne przepisy, bo na przykład w Czechach i na Słowacji obowiązkowo w samochodzie trzeba mieć kamizelkę odblaskową i to też może być sprawdzane poza prędkością.
6: Ale kosmos. Słuchacie Faktów RMF FM.
8: Już za 9 dni w północnej Hiszpanii na ponad 2 minuty dzień zamieni się w noc. 12 sierpnia będziemy świadkami jednego z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych dekady. Całkowitego zaćmienia Słońca. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe.
12: Rzadkość tego zjawiska. Ja wiem, że co kilka lat, znaczy to już nie jest co miesiąc czy co tydzień, prawda? Co kilka lat zdarza się jakieś zaćmienie, ale nie zawsze jest tak głębokie. Czyli o tak dużej fazie zakrycia Słońca przez Księżyc jak teraz 80%. Poprzednie pamiętam, z 2015 roku, miało fazę 60-70%, 60 kilka procent chyba tutaj w Krakowie. A może to nie jest tak wspaniałe jak zaćmienie całkowite, ale jeżeli tylko mamy okazję, żeby poświęcić te kilkanaście minut z danego dnia, aby przyglądnąć się temu najwspanialszemu teatrowi optycznemu na naszym niebie, to warto.
8: Wyjaśniał Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kolejna okazja, by posłuchać faktów już o 18:00. Zapraszamy.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sierpień powitał nas upałami, no i tak będzie przez cały ten tydzień, aż do piątku, wtedy lekkie ochłodzenie, tak jak już wspominałem, do 37 stopni, natomiast jutro na Podkarpaciu, jeśli wybieracie się na przykład w Lasy Bieszczadzkie, no to jest bardzo dobry pomysł, bo tam będzie chłodniej, ale no, na otwartej przestrzeni może lekko przygrzać. 31 stopni na zachodzie i burzowo jutro. 5 minut po 17, jeśli chodzi o tę porę w poniedziałek, to jest całkiem nieźle, czyli przetrwaliście, no i proszę bardzo, od razu brawa dla was, no. A miało być tak ciężko, proszę. Słuchajcie, rewolucja w sprzątaniu, w te wakacje nie będziemy musieli kiwnąć nawet palcem. O tym, co robi Cristiano Ronaldo po mundialu i jak pokonać upał, to wszystko jeszcze u mnie dzisiaj. Mateusz Operchał, cześć, ponownie.

szukam dla was takich pozytywnych numerów, w razie gdybyście musieli, wiecie, no, dłużej spędzić na parkingu, szukając miejsca pod sklepem. Słuchajcie, jest nowy trend. Teraz tak, uwaga. Wytnij kawałek folii aluminiowej i włóż pod telewizor. To ma pomóc utrzymać czystość. I co, i nie trzeba sprzątać? Nie, naprawdę, jak wrócę do domu, wykładam mieszkanie folią. Dywany do szafy. No, dam znać tam później, nie? Czy trzeba było sprzątać w sobotę. No chyba, że nie zakupy, tylko po prostu chcecie wrzucić na los. To mamy też takie kawałki, które kochacie. Fields of Gold i Sting. Dajcie głośni koniecznie RMF FM.

0: PRO. 24 minuty po piątej. A propos tego, gdzie nas słuchacie? 12,2 miliony, halo?
1: Normalnie, ja was słucham normalnie w dzień i w nocy nawet.
0: No i to jest klasa, nie śpimy, słuchamy. Zwłaszcza, że wam Sombra załatwiłem, za chwilę będzie i sporo nowości, bądźcie blisko.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł od

0: do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

Mówiliśmy o tym w faktach, że ruszyła akcja Speed. Policjanci łapią za prędkość. Polska policja dołącza do akcji w piątek, ale już możecie ćwiczyć wolniejszą jazdę z najlepszą muzyką. Wiktoria Kida.

0: piękne przeboje. Lotto i Lottery w RMF FM. No wakacje, wakacje wakacjami, ale czasem ciężko się zgrać z ekipą, złapać ze wszystkimi. Na naszej radiowej stronie www.rmf.fm trwa konkurs, w którym pomożemy wam się spotkać. Zgłaszacie swoją ekipę, mówicie dlaczego koniecznie musicie się spotkać, a my dajemy wam pomysł, datę i miejsce, czyli Energylandia podczas Magic Night. No i właśnie teraz nie będzie wymówek, żeby odwołać to spotkanie ze mną. Gosia, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gosia, która chce uratować swoją paczkę, dlaczego?
1: Ponieważ od ostatniego spółu kiekowego w dom do tej pory nie ustaliliśmy, kto zgubił klapki, kto wiosło, kto godność podczas wywrotki, gdzie odpłynęło nasze ciasto drożdżowe.
0: Ale się musiało dziać.
1: Musimy to ustalić.
0: Ale wszyscy cali, tak?
1: Cali, tylko z brakującym wyposażeniem po powrocie.
0: Słuchajcie, no to jesteście gotowi na takie ekstremalne sytuacje. Wygrywacie bilety dla całej paczki do Energylandii.
1: Wow, super.
0: I jeszcze do tego 300 zł kieszonkowego. Bawcie się dobrze, uważajcie na siebie, Gosia, dobra?
1: Będziemy, obiecuję.
0: Pozdrawiam bardzo gorąco. A jeśli wy chcecie złapać takie bilety dla paczki, to sprawdzajcie koniecznie już teraz nasz konkurs na www.rmf.fm.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. W środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
8: Naszego lasa?
9: Tak.
8: Zupełnie?
10: Zupełnie.
8: Nie wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
1: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
12: To już prawie 18 na zegarach RMF FM. W studiu Faktów ponownie Anna Wachowska. Witamy, Aniu.
13: Jestem, zapraszam. Ogromny dramat w Łódzkiem. Nie żyje 11-latek, który jadąc na hulajnodze elektrycznej zderzył się z kombajnem rolniczym. Nowe fakty ze śledztwa w sprawie rosyjskiej rakiety, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Dotarł do nich reporter RMF FM. Na koniec Łańcut, który od piątku będzie filmową stolicą Podkarpacia. Jedenastolatek jadący na hulajnodze elektrycznej zginął po zderzeniu z kombajnem rolniczym w miejscowości Sypień w Łódzkiem. Chłopiec z nieustalonych jeszcze przyczyn wjechał pod kombajn, którym kierował 48-letni mężczyzna. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny tej tragedii. Lubelska prokuratura wkrótce powoła biegłych, którzy mają ustalić, jaki materiał wybuchowy znajdował się w rosyjskiej rakiecie. Dowiedział się reporter RMF FM. Pocisk H-101 w czwartek nad ranem wleciał do Polski i spadł na pole nieopodal wsi Tarnawa Kolonia. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakie będą kolejne kroki śledczych?
14: W pierwszej kolejności prokuratura chce przesłuchać kolejnych świadków, a także właściciela pola, na które spadła rakieta. Śledczy zwrócą się również do służb, przede wszystkim sił powietrznych, o szczegółowe informacje dotyczące trajektorii lotu pocisku. Mają one pomóc w ustaleniu miejsca jego wystrzelenia. Lubelscy prokuratorzy chcą też powołać biegłych, którzy zbadają próbki gleby. Ekspertyza ma wykazać, jaki materiał wybuchowy znajdował się w rosyjskiej rakiecie. Zebrany materiał dowodowy będzie podstawą do przygotowania aktu oskarżenia.
15: Fakty prosto z Pałacu Prezydenckiego.
13: Prezydent Karol Nawrocki wydał 3 postanowienia o zastosowaniu prawa łaski. Chodzi między innymi o osobę skazaną za zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania.
16: Motywy ułaskawienia. Względy humanitarne, a więc między innymi podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się w związku z nim stan zdrowia. Ustabilizowany tryb życia, zasady sprawiedliwości oraz racjonalności represji karnej. Incydentalny charakter czynu połączony z dotychczasowym sposobem życia, a zwłaszcza ponadprzeciętnymi zasobami usługami m.in. na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
13: Wyjaśnia Mateusz Kotecki, minister w Kancelarii Prezydenta. Ułaskawienie to może dotyczyć Adama Borowskiego. Działacz opozycji demokratycznej został skazany na pół roku więzienia za zniesławienie adwokata i posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Bardzo niski stan Wisły w Warszawie. Do rekordu brakuje już tylko kilku centymetrów. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, gdzie sytuacja jest najgorsza?
9: W centrum stolicy. Widoczne są już tu niewielkie wyspy na środku rzeki. Ponad lustro wody wystają także kamienie i korzenie. Podobnie jak w ubiegłym roku, to właśnie tutaj Wisła ma najniższy poziom w całym kraju, mówi mi Jan Szymankiewicz z IMGW.
10: Stan wody na stacji Warszawa Bulwary wynosi aktualnie 111 cm. Jest to bardzo niski stan wody, jednak nadal powyżej ubiegłorocznego rekordu.
9: To może nie brzmieć alarmująco, ale trzeba pamiętać, że po zeszłorocznych rekordowo niskich pomiarach hydrolodzy obniżyli tak zwany punkt zero wodowskazu o 100 cm. Dlatego do historycznego minimum wynoszącego zaledwie 4 cm brakuje już tylko 7 kresek na wodowskazie, a sytuacja w najbliższych tygodniach ma być tylko gorsza. Jak prognozują hydrolodzy, stan wody powoli w ciągu lata na praktycznie całej Wiśle będzie się obniżał. Z Bulwarów Wiślanych Michał Krasoń.
13: Łańcut w najbliższy piątek znajdzie się na podkarpackim szlaku filmowym. To okazja, by przypomnieć sobie filmy nagrane we wnętrzach tamtejszego zamku, a to choćby Trendowata.
17: Już wcześniej zebraliśmy szereg historii związanych z miejscem, bo szlak filmowy to przede wszystkim opowieści o filmach, to są kulisy, anegdoty, historie, to czego zazwyczaj nie widzimy, o czym nie słyszymy, a co wydaje się często najbardziej interesujące, czyli jak te filmy powstawały, co się udawało, co się nie udawało. Te historie na szlaku przywołujemy, organizujemy panele dyskusyjne, mamy opracowaną mapę, spacerownik z anegdotami, mamy stronę internetową, która wszystkie te produkcje prezentuje wraz właśnie z cytatami, z anegdotami, z ciekawostkami. W tym roku to przede wszystkim spotkanie z Trendowatą.
13: Bo jak przypomina Marta Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej, w tym roku mija 50 lat od premiery tego filmu. Kolejna odsłona faktów o 19:00. Zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy. Spokojnego wieczoru.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sprawdzam dla Was mapy pogodowe na najbliższą noc. Jeśli wybieracie się na przykład na romantyczny spacer nad morzem, to nie będzie padać i być może ten spacer się uda. Jeśli weźmiecie sobie na przykład sweter albo bluzę, bo 15 stopni zaledwie w nocy. Im dalej na południe, tym cieplej. 19 w centrum. Tutaj burzowo, kierowcy uważajcie, może być ślisko. Najcieplej na południu 20 kresek. 5 po 18, ostatnia godzina programu RMF FM na wakacjach i oczywiście niekończąca się najlepsza muzyka, gdziekolwiek jesteście. Wracając z pracy, możecie dać głośniej Midnight Oil. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: To już kilka lat. Ten kawałek jest z nami, ale wciąż buja Bad Memories w RMF FM. Tymczasem 16 minut po 6. Czytam, że Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez bawią się na jachcie na chwilę przed ślubem na Maderze. A zobaczcie, czyli teraz modne są podróże przedślubne.
1: Marian, jakie zakupy mają sens?
2: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
1: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
2: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
1: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot. Nawet 4800 zł.
2: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
0: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy.
5: Relacje z naszych eventów.
0: Prognozę pogody.
6: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, w wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert,
10: taniej masz. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: Lato w RMF FM.
13: Lato w RMF FM.

badania pokazują, te z internetu, że się źle chłodzimy w te upały. Słuchajcie, zimna woda to błąd, najlepiej schładzają gorący prysznic i rozgrzewająca kąpiel. Tak, rozgrzewająca kąpiel to jest to, o czym marzymy w taki upał. Można wypróbować. Jak się doda kocyk i herbatę wieczorem, to podobno od razu staje się jesieniarzem w lecie. To jeszcze trochę przebojów na ochłodę. Skubas w RMF FM. Dajcie głośniej.

0: na uspokojenie.
1: Set.
0: Zwłaszcza dla kierowców w Warszawie, bo szykują się od dziś utrudnienia w centrum. Oczywiście będziemy sprawdzać szczegóły i wszystko wam opowiemy w Faktach RMF FM. To już za 20 minut, punktualnie o 19.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Przepis na lato.
8: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
7: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
9: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: RMF FM, lato! RMF FM, lato!
3: Rock!

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
2: We had a 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
1: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
3: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
1: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. W każdy czwartek po 23.
0: Reklama.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: O czym marzą bystrzaki tego lata?
5: Codziennie chcę lody.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm i do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
6: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
7: To każda chwila staje się dziką przygodą!
8: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
9: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
11: To już prawie 19. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Witamy.
12: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek nowe ustalenia RMF FM w sprawie brutalnego zabójstwa 52-latki na warszawskiej Ochocie. 32-latek usłyszał zarzuty. Potem informacje dla kierowców z warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. W faktach także uciążliwe remonty w stolicy.
13: Takaś informacja powinna być.
12: I rozpoczynający się mecz Krakowi z Pogonią. Zarzut zabójstwa usłyszał 32-latek z warszawskiej Ochoty, u którego w mieszkaniu znaleziono torbę ze zwłokami kobiety. Prokuratura chce aresztowania podejrzanego. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak ten mężczyzna odniósł się do zarzutów?
14: Jak usłyszałem, przyznał się do zabójstwa 53-latki. Prokuratura nie ujawnia natomiast motywów działania podejrzanego. Wnioskiem prokuratury w sprawie aresztu dla 32-latka sąd ma się zająć jutro przed południem. W miniony weekend policjant ci powiadomieni przez znajomą mężczyzny weszli do jego mieszkania na warszawskiej Ochocie. Podczas przeszukania natrafili na dużą torbę, a w niej zwłoki kobiety. Zgon nastąpił kilka dni wcześniej. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu podejrzanego i zatrzymali go w dzielnicy Włochy. 32-latkowi grozi dożywocie.
12: Jedna osoba ranna w zderzeniu trzech osobówek na Krajowej 58 w Warmińsko-Mazurskiem. Do wypadku doszło w Kaliszkach między Piszem a Białą Piską. Droga jest zablokowana. Problemy także na Krajowej 17 w Lubelskiem. W pobliżu Izbicy między Krasnym Stawem a Zamościem zderzyły się trzy auta osobowe. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Nowe zmiany i utrudnienia czekają od dziś kierowców centrum Warszawy. Początek sierpnia przyniósł kolejne etapy wakacyjnych remontów. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz jest przy rondzie De Gaulle w stolicy. Michale, co dokładnie się zmieniło?
15: Po pierwsze, drogowcy dzisiaj rano zwęzili trasę Łazienkowską obok siedziby Głównego Urzędu Statystycznego. Tam ruszył remont wiaduktu i przez najbliższy miesiąc na każdej jezdni będzie o jeden pas mniej. Niedaleko tramwaje wróciły dzisiaj na wyremontowany odcinek w centrum Warszawy, w Alejach Jerozolimskich, ale pasażerowie tutaj są zaskoczeni, bo tramwaje kończą trasę już przy rondzie De Gaulle'a.
13: Takaś informacja powinna być, bo ja na przykład jadę z lotniska, no i zostałam.
15: I skończył tutaj tramwaj, tak?
13: Tak, tak.
15: I o co pani tutaj pytała? Teraz
13: informacje. No teraz się pytam, jak mam dojechać do Wiatracznej.
15: W centrum Warszawy cały czas utrudnienia są też na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II. Tam ruszył dzisiaj kolejny etap remontu i przez to z fragmentu tej trasy też zniknęły tramwaje.
0: Piłka nożna w faktach RMF FM.
12: W Krakowie rusza ostatni mecz drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zawodnicy Krakowi i Pogoni Szczecin są już na murawie. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór. W drużynie gości mamy głośny debiut.
16: Całkiem głośny, rzeczywiście. W podstawowym składzie Darko Czurlinow, reprezentant Macedonii Północnej, który dwa sezony temu był gwiazdą grającej w europejskich pucharach Jagiellonii. Jednak po przeciętnym sezonie w lidze tureckiej próbuje się teraz nieco odbudować w barwach portowców. Krakowia natomiast przez dłuższy czas będzie musiała sobie poradzić bez Filipa Marchwińskiego. Były młodzieżowy reprezentant Polski niestety znów doznał koszmarnej kontuzji, zerwał więzadło krzyżowe, więc wypada z gry na wiele miesięcy. Dziś pasy będą więc liczyć na gole, myślę, Amerykanina Zakirola Islama, przede wszystkim Irakijczyka Alamariego czy Mateusza Klicha. I czekamy wciąż na pierwszy gwizdek w tym spotkaniu.
12: Dziękujemy Czarkowi, a do tego meczu wrócimy w pierwszych dziś wieczornych faktach sportowych RMF FM o 20.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Gorąco zapraszamy?
17: Bardzo gorąco, tak, aż parzy. 37 stopni jutro na Podkarpaciu, maks na termometrach, generalnie właśnie południowy wschód najcieplejszy, jeśli chodzi tu o wartości. No i co, powiemy tyle, że praży. I nie będzie przestawać aż do piątku. Zachód deszczowy, tu mogą zdarzyć się burze, kierowcy uważajcie, może być naprawdę niebezpiecznie, a jeśli plażujecie nad morzem, to tam 27 i słońce.
11: A jaka jest prognoza pogody na ostatni dzień lata?
17: O tym nie chciałbym myśleć na razie. A po co takie rzeczy?
11: No bo my wiemy.
17: No, jaka?
11: Przebojowa jest.
17: A, 10.
11: 10 na 10.

bardzo przebojowy ostatni dzień lata. To jest impreza, no bez której nie może odbyć się to nagranie, albo na odwrót, rozpalają zawsze każdą domówkę. Gips, Ego for Money, ostatni dzień lata na 10. miejscu dzisiejszego notowania. Tu Poblista, tu Darek Maciborek, witajcie, witajcie. Oj, będzie duszno w propozycjach. Duszno, no bo soulowo, bo jedna Spyro, Great Expectation w propozycjach do waszej listy.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem Poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.

Run, Run, River i DJ-e bardzo słynni David Guetta i Logistic Figure, czyli DJ-e na zwolnionych regowych klubowych obrotach, a w propozycjach gorąco, upalnie, fire, fire, afrobeat już wjeżdża, Shimza, Kasango i duet wokalny Arco.

0: Bliskie spotkania, pozycje, przed którymi nie można uniknąć, tytując wokalistkę głupku, przed miłością no nie uciekniesz. Czy jakoś tak. Cudowny wpływ kobiecego głosu na męskie granie orkiestrę w nagraniu Nareszcie. Ciąg dalszy nastąpi za chwilkę.
1: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Sponsorem Poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.

0: złotych na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: A co bystrzaki robią w te wakacje?
4: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
5: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
6: To każda chwila staje się dziką przygodą.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

życzenie miłości na takie wakacyjne czasy rozstania, romantycznie wygwizdane, słodko-gorzki. Dawid odsiadło na top ten poblisty. W propozycjach hymn dla miłości, tym razem spełnionej, Jeremi Sikorski, tylko my.

kawa w długiej podróży muzycznej. Tempe City, Self Aware. No niby leniwie, ale z takim mocnym bipem pop undergroundowym. Self Aware. Będziemy przyglądać się rosnącej popularności tego duetu. ITP, ITD.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem Poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.

Magnetyczni Debausa z nagraniem Magnetic ze skandynawskim stylem muzyki dance. Pozostajemy jeszcze chwilę premierowo. Jeszcze więcej nowej muzyki w pobliście. Radość i smutek w jednym nagraniu. Happiness is so sad. Gwiazdorskie połączenie szwedzkich gigantów i Swedish House Mafia i wokalistka Licky Lee. Happiness is so sad. Szwedzka mafia muzyczna tak trochę wchodzi na nowe obszary muzyczne.

0: Zmienność aury i uczucie w nagraniu Kuba i Kuba stygnie lato. A na szczycie jeszcze raz powtórka z gigantów Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: Publista numer jeden.
2: Numer jeden.

0: sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem Poplisty jest Komputronik, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
3: Reklama.
4: Ej, chłopaki, bo Mateusz przylatuje z Islandii, a do tego Tomek ma urodzinę. Może beach party i roller coastery?
5: To może mega wypad do Energylandii. Słyszałem, że RMF FM rozdaje bilety.
6: Przygotuj się na Magic Night w Energylandii. Napisz na www.rmffm, czemu twoja paczka koniecznie musi się tam spotkać. Do zgarnięcia bilety do Energylandii i kieszonkowe.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Przepis na lato.
9: Czy ja mogę wrócić jeszcze 30 dni wolnego?
8: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
10: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
13: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
12: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
13: Pyszne, bo polskie.
12: Słuchaj w RMF FM.
14: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
16: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: Kto? No wiadomo,
16: ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.
19: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
20: Zapraszam. Staruch, znany ze środowiska kibiców Legii Warszawa, wśród ułaskawionych dziś przez prezydenta. Skąd taka decyzja Karola Nawrockiego? Posłuchajcie ustaleń dziennikarza RMF FM. O uwagę prosimy też kierowców na Pomorzu. Po wypadku ranne dwie osoby. W faktach także górskie wyprawy w upał.
21: Trzeba ze sobą wziąć dużo, dużo picia.
20: Wśród trzech ułaskawionych właśnie przez prezydenta Karola Nawrockiego jest Staruch, czyli Piotr Staruchowicz, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci środowiska kibiców Legii Warszawa. Wobec Starucha lubelski sąd orzekł w zeszłym roku 2-letni zakaz stadionowy. To kara za przebywanie podczas meczu w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nami w faktach. Krzysztofie, co wiadomo o tej decyzji prezydenta?
22: Jak podał w mediach społecznościowych prawnik Staruchowicza, który potwierdził zresztą akt łaski wobec swojego klienta, Karol Nawrocki zastosował wobec niego prawo łaski w tak zwanym trybie bezpośrednim, w oparciu o konstytucję, z pominięciem innych postanowień zawartych w kodeksie postępowania karnego. Dodatkowo, na co zwraca uwagę prawnik, akt łaski nie dotyczy przestępstwa, a wykroczenia. Co ciekawe, kilka miesięcy temu Staruchowicz podczas jednej z audycji, w której występował prezydent, zadzwonił do niego, prosząc o łaskę. Zakaz stadionowy dotyczył meczu z marca 2025 roku. Ukarany tłumaczył wtedy, że stał na płocie i prowadził doping.
20: Dwie inne osoby ułaskawione przez prezydenta to, jak podawaliśmy w faktach RMF FM, działacz opozycji w PRL Adam Borowski, a także niesłusznie skazany w Niemczech za zabójstwo Piotr Pytel. Dwie osoby zostały ranne w wypadku w miejscowości Otłówko na drodze krajowej numer 55 w Pomorskiem. To odcinek Kwidzyn-Gardeja. Po zderzeniu auta osobowego z traktorem trasa jest zablokowana w obu kierunkach jazdy.
23: Cenne rady.
0: faktach RMF FM.
20: Kilka bardzo gorących dni przed nami. Upalnie będzie też w Beskidach, o czym warto pamiętać, wybierając się na wycieczkę w góry, mówi ratownik beskidzkiego GOPR-u Ryszard Kurowski.
1: Trzeba ze sobą wziąć dużo picia i nawadniać się nie tylko wtedy, kiedy już padamy z pragnienia, tylko cyklicznie podczas wędrówki spożywać to picie.
3: Kiedy już czujemy pragnienie, to znaczy, że organizm już się odwadnia.
1: Możemy dojść nawet do sytuacji takiej, że nie będziemy czuć pragnienia, więc jeżeli mamy zapas wody, używać go cyklicznie, nie wiem, co kilometr, co 10 minut, może co 15.
20: Z ratownikiem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam możecie sprawdzić, w których regionach Polski obowiązują alerty pogodowe. Ruszyły pilne prace związane z pogłębianiem toru podejściowego do portu morskiego we Władysławowie. Piasek pobrany z dna wylewany jest na brzegu. Dzięki temu plaża staje się większa.
23: No dobrze, ja to lubię duże plaże. Tak?
24: Dzisiaj żałuję, że nie wzięliśmy takiej kuchenki podręcznej, bo można by było flądry zjeść na miejscu.
25: Tyle miejsca jest też.
24: Piach nie sypałby na patelnię.
25: No właśnie, bo jak jest mokry, to nie sypie.
24: Tak.
25: Sypywanie piasku to oznacza jedno nad morzem, bursztyn.
26: Tak.
25: Jest? Nie ma go?
26: Jest. Dzisiaj akurat mi się udało. Pokażę.
25: To jest porządny kawałek.
26: Pierwszy raz taki duży znalazłem.
27: Różne z dna. No niestety się nie przygotowałem. Przypadkiem przyjechałem, patrzę, coś ludzie zbierają. Mówię, podejdę, nie? No i patrzę, bursztyny faktycznie zbierają ludzie. Jak na to, że nic nie mam, tylko patyczek i kubek. I tak jest naprawdę całkiem nieźle.
20: Usłyszał we Władysławowie nasz reporter Stanisław Pawłowski.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
29: Dobry wieczór. Przewaga Krakowi w końcówce pierwszej połowy, ale brakowało skuteczności w meczu z Pogonią Szczecin. Do przerwy wciąż bez goli. To ostatni mecz drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Spotkanie Górnika z Koroną zostało przełożone, więc liderem z dwoma zwycięstwami na pewno pozostanie Legia. Wiceliderem Jagiellonia. Nasi siatkarze po wygraniu Ligi Narodów jutro mają wrócić do kraju. Nie jest jednak pewne, czy wyrobią się na zaplanowane na rano na lotnisku Chopina w Warszawie powitanie, bo wylot ich samolotu z Nimbo opóźnił się. MVP turnieju finałowego, przypomnę, został wybrany nasz przyjmujący Tomasz Fornal, który, jak mówił w podcaście w stylu Krychowiaka w RMF FM, chociaż już wcześniej wzbił się na bardzo wysoki poziom, rok temu zadbał też u siebie o szczegóły takie jak na przykład dieta.
30: Oczywiście to nie jest też tak, że codziennie jadłem fast foody, pizzę, burgery wiesz, i sam syf, no bo nie, ale nie zwracałem uwagi na to, ile jest warzyw, nie zwracałem uwagi na to, ile jest białka w mojej diecie, ile jest węglowodanów i tak dalej. Po prostu jadłem to, na co miałem ochotę i dopiero z czasem zrozumiałem po tej metamorfozie, że to jedzenie ma ogromny wpływ na to, jak się czujesz, jak funkcjonujesz.
29: Cały odcinek podcastu Grzegorza Krychowiaka z Tomaszem Fornalem znajdziecie na YouTubie RMF FM. Jonathan Milan został pierwszym liderem Tour de Pologne. Włoch jako pierwszy z peletonu finiszował w Koszalinie na pierwszym etapie wyścigu. Najlepszy z Polaków, Marceli Bogosławski, zajął 12 miejsce. Jutro etap numer 2. Z Międzyzdrojów do Szczecin.
31: Giz. Zaczynamy od wspomnień nie tak dawnych w naszym wehikule czasu i z przebojami lata niedawnego i wydarzeniami popkulturowymi. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Jak brzmiało lato 2025
1: roku. Nowoczesny pop z romantycznym brzmieniem. Zalia i Diament. Jeden z pierwszych dużych, wielkich przebojów Zali. Wokalistka, która stała się najbardziej pożądanym duetem w innych artystach i kolaboracjach. 2025, do tego roku już zaraz wracamy.
2: Reklama.
3: Tak zakręcam.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Byle do lata.
6: W te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
7: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
5: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
8: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Przepis na lato.
13: Czy ja mogę wrócić jeszcze 30 dni wolnego?
12: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7:00 w RMF FM.
14: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit.
18: Po reklamie.
19: To było lato. Hity waszych wakacji w RMF FM.

0: zabrzmiało lato 2000.
1: 2025. Donald Trump ponownie został wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po wygranych wyborach w 2024 rozpoczął drugą kadencję jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. 8 maja po śmierci papieża Franciszka kardynałowie zebrani na konklawę w Watykanie wybrali nowego zwierzchnika Kościoła katolickiego. Został nim Amerykanin Leon XIV, pierwszy papież pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Sztuczna inteligencja weszła do codziennego życia, stała się powszechnym narzędziem w edukacji, pracy i rozrywce. Historyczny rok dla polskiej astronautyki. Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał w kosmos, został drugim Polakiem w historii, który poleciał w kosmos, uczestniczył w misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną.
2: Drodzy Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę.
1: 1 czerwca wybory prezydenckie w Polsce. W drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Karol Nawrocki, pokonując Rafała Trzaskowskiego. Born with a broken heart. Hity z tamtego lata. Damiano David. Drugi solowy singiel Damiano Davida, wokalisty zespołu Maneskin, w którym artysta odszedł od rockowego brzmienia znanego z Maneskin na rzecz bardziej popowego stylu. Damiano David.

zajmujący czołowe miejsca na listach przebojów Teddy Swims rozpoczyna nowy rozdział z singlem Bad Dreams. Poprzednie przeboje Teddy'ego osiągały miliardowe odsłony w streamingu, a kariera amerykańskiego wokalisty naprawa rozpędu wtedy, kiedy zdecydował się na publikowanie coverów w serwisach takich jak YouTube. Teddy Swims, Bad Dreams.

2025. Listy przebojów na całym świecie podbija nagranie Nice to Meet You Milesa Smitha. Brytyjski kompozytor i popowy wokalista. Nice to Meet You Miles Smith. Przypadkowe spotkanie z odpowiednią osobą może całkowicie odmienić czyjeś życie. Nice to Meet You.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Tego lata o poranku w RMF FM.
5: Skowron, Olbratowski,
6: Tomkowicz.
4: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
7: Ja jestem jedna.
4: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: Po upalnym dniu RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: zabrzmiało lato 2000.
1: 2025. Iga Świątek dotarła do finału Australian Open oraz wygrała Wimbledon 2025, zdobywając pierwszy w karierze tytuł na londyńskiej trawie.
2: Trafia Iga! Iga Świątek mistrzynią Wimbledonu! Stało się! Wielka Iga! Fenomenalny mecz! 6-0, 6-0! Przeszła do historii tenisa!
1: Iga Świątek została pierwszą polską tenisistką, która wygrała ten prestiżowy turniej wielkoszlemowy. W kinach film Minecraft, największy hit kina opartego na grze komputerowej. Premiera Mission Impossible The Final Reckoning, ósmy film akcji z serii Mission Impossible. Tom Cruise, grający Ethana Hunta, dowódca zespołu operacyjnego, pożegnał się tej ósmej części Mission Impossible z jedną ze swoich najsłynniejszych ról. Taylor Swift zakończyła swoją rekordową trasę koncertową The Eras Tour. Trasa stała się jedną z najbardziej dochodowych tras koncertowych w historii muzyki. Zarobiła ponad 2 miliardy dolarów. Trwała ponad 27 miesięcy. Listy przebojów w Polsce oponuje nagranie bardzo kreksowe. Wynalazek Filipa Golarza, utwór promujący film Kreks i wynalazek Filipa Golarza z 2024 roku. Wykonują go Sobel, Sanach i projekt muzyczny Kleks. Wynalazek Filipa Golarza.

0: mama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
6: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
7: Zawsze z wami.
8: Mamy dla was gorące newsy,
9: relacje z naszych eventów,
10: prognozę pogody
11: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
6: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
18: Po reklamie.
19: Zbliża się 21. Najnowsze fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
20: Zapraszam. Zarzuty dla niespełna 20-letniego zabójcy ojca z wielkopolskiej trzcianki. O tym na początku. Potem Donald Trump o rozmowach z Teheranem o ciśnienie Ormus. S5 w Wielkopolsce i A4 na Dolnym Śląsku. Kierowcy, tam zwolnijcie. Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Krakowią. O tym w faktach sportowych. Szereg zarzutów usłyszał niespełna 20-letni mieszkaniec wielkopolskiej trzcianki, który w weekend zabił swojego ojca oraz zaatakował interweniujących policjantów. Mężczyźnie grozi dożywocie. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, napastnik złożył wyjaśnienia. Co mówią śledczy?
21: Michał H. najpierw pokłócił się ze swoim ojcem. W czasie awantury wyciągnął miecz, którym ranił 56-latka. Ofiara zdążyła uciec z bloku, a w międzyczasie zaalarmowani sąsiedzi wezwali służby. Kiedy na miejscu pojawili się ratownicy medyczni i policjanci, napastnik nagle ranił jednego z funkcjonariuszy. Drugi próbował uspokoić mężczyznę, ale ten, widząc leżącego na ziemi ojca, ponownie go zaatakował, doprowadzając do jego śmierci. Napastnik nie stosował się do apeli i ostrzeżeń policji, dlatego funkcjonariusze użyli broni palnej. Ranny policjant i napastnik trafili do szpitala. Michał H. usłyszał 4 zarzuty. Zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na drugiego funkcjonariusza i kierowania gruźb do jednego z sąsiadów. Grozi mu dożywocie.
20: Chcę im dać ostatnią szansę przed dekapitacją, mówi Donald Trump o władzach Iranu. Prezydent USA oświadczył, że w tej chwili toczą się rozmowy z Teheranem, choć wcześniej Iran zaprzeczał, by prowadzone były jakiekolwiek rokowania z USA. Oni powiedzieli, że chcą rozmawiać o ciśnieniu Ormus, a co ważniejsze z mojego punktu widzenia, że chcą rozmawiać o denuklearyzacji Iranu, bo o to przede wszystkim chodzi. Donald Trump zarzucił irańskim władzom, że są dwulicowe. Wypadek z udziałem motocyklistki na S5 w Wielkopolsce. Do zdarzenia, w którym została ranna, doszło między węzłami Leszno-Zachód-Święciechowa. Droga została zablokowana w obu kierunkach jazdy. Utrudnienia także na dolnośląskim odcinku A4. Na węźle Legnica Południe zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Zgorzelca.
0: Posłuchaj, takie są fakty w RMF FM.
20: Coraz trudniej trenować na Wiśle, mówią warszawscy sportowcy. Poziom rzeki w stolicy ponownie zbliża się do ubiegłorocznego rekordowo niskiego stanu. O godzinie 20 na wodowskazie przy bulwarach wiślanych zanotowano 111 cm. Rok temu w rekordowym momencie poziom Wisły wynosił zaledwie 4 cm. Po tamtym odczycie hydrolodzy obniżyli tzw. punkt zera wodowskazu o 100 cm. W praktyce oznacza to, że do ubiegłorocznego rekordu brakuje dziś zaledwie 7 cm.
7: To jest oczywiście mniejszy prąd teraz, jak jest mniejszy poziom wody, ale za to jest bardzo dużo kamieni, jakichś korzeni pływających drzew, więc cały czas trzeba uważać, bo moment nieuwagi i jest tragedia. I tak jak kajakiem pływam, no to aż tak to nie przeszkadza, no ale motorówki już bym się bał wypłynąć,
9: Płynąłem pankraftem, dużo takich kamiennych wysep się pojawia. A co można z tym zrobić? No tak, taki mamy klimat.
20: Usłyszał od osób pływających po Wiśle reporter RMF FM Michał Krasoń.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Krakowią 2-0 w ostatnim meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Pierwszy gol padł tuż po przerwie, do siatki trafił Leo Borges. Pasy potem miały kilka sytuacji na wyrównanie, ale żadnej nie wykorzystały i w doliczonym czasie po kontrze drugiego gola dla Pogoni strzelił Mukairu. Na czele tabeli jest Legia, Pogoń 7, Krakowia 15. W pierwszej lidze natomiast Odra Opole pokonała w Głogowie Chrobrego 1-0. Pierwsze wyróżnienie Roberta Lewandowskiego w lidze MLS. Kapitan reprezentacji Polski został wybrany piłkarzem tygodnia, po tym jak strzelił 2 gole dla Chicago Fire w meczu z Charlotte, wygranym 2-1. Kolejny mecz strażacy zagrają w piątek w północnoamerykańskim pucharze ligi przeciw Nexace z Meksyku. Nasi siatkarze wracają do kraju po drugim z rzędu, a trzecim w ogóle zwycięstwie w Lidze Narodów w chińskim Ningbo. Do każdego z tych sukcesów poprowadził ich selekcjoner Nikola Grbicz, pracujący z kadrą od 2022 roku. Co ciekawe, trenerzy z zagranicy prowadzą biało-czerwonych nieprzerwanie już 2 dekady. Oto został zapytany MVP turnieju finałowego Tomasz Fornal w podcaście w stylu Krychowiaka.
22: Bo jak naprawdę nie mamy przez 20 lat?
23: No teraz już sądzę, że następca jest szykowany, Michał Winiarski. Sądzę, że będzie. Jakby jak Nikola Grbić odejdzie, ciężko stwierdzić, nie wiem nawet, kiedy by to mogło nastąpić, ale sądzę, że jak Nikola już nie będzie chciał tutaj z nami działać, to no, naturalnym następcą teraz się szykuje Polak, czyli Michał Winiarski.
10: No ciekawe, ale na razie Nikola Grbić, z tego co wiemy, nigdzie się nie wybiera. Cały odcinek podcastu Grzegorza Krychowiaka znajdziecie na YouTube RMF FM.
24: Kiedy mija weekend, no to zaczyna się GIS, dlatego w tym sezonie wakacyjnym bardzo lubimy poniedziałki. Gry i zabawy dla dorosłych, jest asystent dobrej zabawy.
25: Dobry wieczór.
24: No tak elegancko, kulturalnie na początku. Darek Maciborek, no i przede wszystkim wy.

0: I zawsze tak z taką nutą romantyzmu i zawsze bluesowo, mrozu, nie ma miejsca jak dom. Nie ma miejsca lepszego niż RMF FM, gry i zabawy dla dorosłych na wieczorny czas. Mamy dla was przygotowane przynajmniej dwa zestawy gier do 23. Za chwilkę będziemy trenować waszą wyporność na pytania.
1: Będą odwieczne pytania gwiazd, na które chyba dzisiaj nie jesteście gotowi.
0: Dajmy sobie szansę. 12,2 miliony, sprawdzajcie telefonki naładowane. SMS-ki 3322 też można. No i jeszcze głosóweczki. Armelia uwielbia wasze głosóweczki.
1: Uwielbiam.
0: Za chwilę odwieczne pytanie gwiazd. No i to działa.
2: Reklama. 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
3: O czym marzą bystrzaki tego lata?
4: Codziennie czekolady.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
5: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
6: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
7: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
8: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Po reklamie.
17: A teraz gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: Dzień zabawy dla dorosłych. Startujemy z naszą pierwszą zabawą. Odwieczne pytania gwiazd. No, pomagamy czasem gwiazdom znaleźć pytania zawarte
1: w pioseneczkach, tak, bo one tak pytają i wiecie, już tak kilka lat pytają i dalej nie wiedzą, o co im chodzi.
0: 12,2 miliony, pierwsze pytanie, czekamy na wasze odpowiedzi. Pojawi się fragment muzyczny, jak zawsze.
2: Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie?
0: Pytanie się pojawiło, czekamy na wasze odpowiedzi. 12,2 miliony, najbardziej zakręcone wiatraczkowe odpowiedzi będą wyróżniane. Mamy na upały i butelki na zimną wodę i wiatraczki. I wiatraczki takie, które się nosi podobno.
1: Super, wiatraczki, ja chodzę i chwalę sobie.
0: Na głowie to się chodzi na to?
1: Nie.
0: Taki wiatraczek.
1: Wiatraczek taki ten.
0: 12,2 miliony, odwieczne pytania gwiazd. Dzwońcie śmiało. A później ci powiem, ale to już jest nowy Kwiatkowski i Margaret.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Grzeszczak.
1: Sylwia Grzeszczak i Liber dzisiaj zadają to pytanie, a wy odpowiadacie w zabawie odwieczne pytania gwiazd.
2: Parafrazując piosenkę Bogdana Łazunki, Pętliczek, Pętliczek, tego nie wie nikt.
1: Tego nie wie nikt. Jest odpowiedź troszkę motoryzacyjna.
3: Gdy znajdziemy się na zakręcie, redukcja gazu do defi i odcięcie.
1: Nie wiem, co to jest odcięcie. Nie jestem tym kierowcą Formuły 1.
0: Ja do odciny coś tam, że silnik. Ja wiem, coś, się znam na tych sprawach.
1: No trochę mi nie wytłumaczyłaś. Jest jeszcze jedna odpowiedź.
4: To z nami będzie. Świat rozpędzi się. Co z nami będzie.
1: No, czyli na tych życiowych zakrętach to trochę trzeba jednak zwolnić. 12,2 miliony szukamy, no może takiej bardziej dogłębnej odpowiedzi. Ciągle wiatraczki i butelki do zdobycia.
0: Na Messengerku możecie też wysyłać nam głosóweczki.
5: Reklama.
6: Przepis na lato.
7: Ja naszykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
6: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid. Tego lata o poranku w RMF FM.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Juhu, dzień dobry.
6: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
11: Tomkowicz,
12: Skowron,
11: Olbratowski.
6: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.
16: Marian,
12: a
16: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara?
16: No.
12: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
16: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
16: No.
17: Teraz w

0: wszędzie.
1: Są odpowiedzi nowe na odwieczne pytania gwiazd?
2: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Będzie, będzie zabawa, będzie się działo. I znowu noc będzie działo się działo.
1: A, jaka piękna klasyka Mickiewicz i Big Cyc.
3: Piersi to były.
1: No, ale chodziło o tę część ciała zdecydowanie w grach i zabawach dla dorosłych.
4: Kiedy spotkamy się na zakręcie, fotorador zrobi zdjęcie.
3: To może nigdzie nie jedźmy, co?

0: sama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
3: Byle do lata!
4: W te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
5: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
3: Byle do lata! Codziennie po 10 w RMF FM.
6: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Pobiliśmy absolutny rekord.
9: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
10: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
11: Możliwe, bo to
7: lato na bogato.
8: I to nie koniec.
9: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
3: Graj dziś.
12: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
19: Zapraszam. Padła data. Mateusz Morawiecki zapowiedział założenie partii. Skąd nieprawidłowości przy ostrzeganiu mieszkańców Lubelskiego w trakcie incydentu z rosyjską rakietą? Wojewoda tak to tłumaczy.
20: Osoby, które włączają alarm, chcą być pewne.
19: Wasze sposoby na żar z nieba?
21: Okna pozasłaniać.
22: Siedzieć w domu.
19: Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja jego stowarzyszenia Rozwój Plus. O założeniu partii Morawiecki poinformował podczas rozmowy na kanale YouTube Rymanowski Live. Stwierdził też, że od samego początku kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości dążyło do tego, żeby członków stowarzyszenia wypchnąć z tej partii. Politycy związani z Rozwojem Plus założyli już oddzielny klub parlamentarny. Polecamy Wam naszą poranną rozmowę publicystyczną w RMF FM i Radiu RMF 24. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zapytamy go, czy w 2027 roku zmienią się podatki. Początek rozmowy 8:02. Zapraszamy. Tylko 7 na 17 powiatów na Lubelszczyźnie uruchomiło syreny alarmowe po tym, jak rosyjska rakieta w czwartek wleciała na terytorium Polski i spadła nieopodal wsi Tarnawa Kolonia. Pozostałe ich nie włączyły lub zrobiły to z opóźnieniem. Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Jakub Rybski.
23: Przede wszystkim zawiódł czynnik ludzki, tak twierdzi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
20: W procesie jest też taki słaby punkt, że osoby, które włączają alarm, chcą być pewne, w związku z czym zdarzają się takie sytuacje, w których oni w nocy jeszcze wykonują telefon do starosty czy do samorządowca w celu potwierdzenia tej informacji.
23: Wojewoda dodał, że upłynęło zbyt dużo czasu od nasłuchu zagrożenia do przekazania informacji powiatom, że należy uruchomić alarm. Między innymi w powiecie biłgorajskim, czyli tam, gdzie spadła rosyjska rakieta, syreny nie zostały włączone. Krzysztof Komorski przekazał, że w przyszłości dyspozytorzy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego będą mogli uruchamiać sygnały ostrzegawcze z pominięciem szczebla powiatowego.
19: Po Początek sierpnia oznacza kolejny etap remontu w centrum Warszawy. Drogowcy zwęzili fragment trasy Łazienkowskiej na wysokości Głównego Urzędu Statystycznego. Za to tramwaje wróciły na wyremontowany fragment Alei Jerozolimskich między Placem Zapiszy a Muzeum Narodowym.
0: Ja się cieszę, bo ja dojeżdżam z Ochoty do Śródmieścia. Mnie na razie wystarczy.
11: Gdyby pani chciała jechać dalej na Pragę, to byłby problem.
0: No to trudno, to się podchodzi i czyta. Trzeba patrzeć, rozglądać.
11: A dzisiaj taki lekki oddech ulgi, że wróciły tramwaje?
0: Trzeba przyjmować wszystko tak, jak jest.
21: Później stamtąd muszę z powrotem jeszcze szukać autobusu, żeby jechać jeszcze dalej.
11: Czyli autobus zastępczy, tak?
21: Tak, tak, okay. Ale on do mojego, nie, tam gdzie ja chcę jechać, do jego on nie dojedzie. Dziękuję ślicznie, tak. Fajnie mamy.
19: Z pasażerami w centrum Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
22: Temperatura idzie na rekord. Słuchasz faktów RMF FM.
19: Przed nami upalne dni. Temperatura przekroczy 35 stopni. Jak radzić sobie z takimi temperaturami?
24: Okna pozasłaniać. No i tyle, no co tu więcej. Coś zimnego do picia i już. Takie mam wrażenie i myślę, że to dobry pomysł.
25: Siedzieć w domu, w chłodnym miejscu i pić wodę. Wiadomo, nie?
26: Woda z lodem i siedzę w domu. Ale ja mam dobrze mieszkanie takie schłodzone, że nie jest tak gorąco.
27: Strój piżamowo, letnio, lniany. Mięta, cytryna, kostki lodu.
19: Radzili mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Ostatnie wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
29: Na początek trudne losowanie naszych pucharowiczów. Górnik Zabrze, jeśli najpierw pokona węgierski Ferencvaros, o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Zagra z tureckim Trabzonsporem. Jeśli przegra, w playoffach eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się, chyba jeszcze gorzej, z AS Monaco. W tych drugich rozgrywkach szczęścia nie miał też GKS Katowice, który jeśli przejdzie Hapoel Tel Awiw, trafi na Atalantę Bergamo. Los był łaskawszy dla Lecha, Jagiellonii i Rakowa. Sprawdźcie wszystkie potencjalne pary na rmf24.pl. Przed trzecią rundą eliminacji Ligi Europy Lech i Górnik zostały tymczasem ukarane za zachowanie kibiców. Obu naszym klubom UEFA zamknęła po jednej trybunie na najbliższe domowe spotkania. Dodatkowo zawieszony został trener kolejorza Niels Frederiksen. Trener Pogoni, Oskar Garcia, zanotował tymczasem pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie. Pod wodzą byłego trenera Ajaxu Amsterdam, portowcy pokonali na wyjeździe Krakowie 2-0. Cieszymy się, bo myślę, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Wiemy, ile znaczy dla naszych kibiców i to im dedykujemy tę wygraną. Mówił hiszpański trener. Do siatki trafiali Leo Borges i Paul Mukairu, który zaliczył także asystę. Na koniec smutna informacja z Gdańska. W wieku ledwie 43 lat zmarł były bramkarz Lechii Mateusz Bąk. Informację o śmierci przekazała jego rodzina. Popularny Bączek przeszedł z Lechią szlak od A-klasy do Ekstraklasy, w której rozegrał 83 spotkania. Po zakończeniu kariery pracował z młodzieżą Lechii jako trener bramkarzy. W pożegnalnym wpisie w mediach społecznościowych Lechia żegna go jako, cytuję, klubową legendę.
18: Przygotowania do upałów już trwają. Słyszymy w faktach RMF FM, strój piżamowy dowolny, no obowiązuje w grach i zabawach dla dorosłych w RMF FM. Najlepsza muzyka pod słońcem, za moment gwiazdy i znawcy show biznesu w jednym.

0: przeglądacie, scrollujecie, rolujecie, zastanawiacie się kto i dlaczego. Druga odsłona naszego dobrze zaplanowanego wieczoru w grach i zabawach dla dorosłych. Poznaj gwiazdę po nagłówkach z kolorowych stron internetu. No i my teraz szukamy chętnych.
1: Znawców, showbiznesowych znawców. Jeżeli jesteście mocni w nazwiskach, no to zgłaszajcie się pod 12 miliony.
0: Prezentujemy cytat, nagłówek, a wy odpowiadacie o kogo chodzi. 12, 2 miliony, ale najpierw casting na znawcę show biznesu. Mogę podpowiedzieć, że znawca powinien znać słowo, co oznacza migdalić się.
1: Chodzi o jedzenie migdałów, co?

0: Bez kontroli, chciałem powiedzieć, nawiązując do nagrania Laury Branigan Self Control. Poznajmy teraz znawcę show biznesu. Dobry wieczór, Darek, tyle wiemy o tobie. Hej.
1: Dobry wieczór.
0: Znasz się na show biznesie, bo wiesz, co to znaczy migdalić się.
1: Tak.
0: A jakbyś tak mógł wprowadzić innych, którzy nie wiedzą?
1: No to taki rodzaj całowania z poszukiwaniem językiem migdału.
0: O! To taka namiętność. Migdalenie, całowanie, przytulanie. No dobrze. Poszukujemy kobiety w naszym nagłówku z kolorowych stron internetu, więc ona, czyli ta poszukiwana, i Justin Trudeau migdalą się na plaży w Saint-Tropez. O kogo chodzi?
1: Ojej, nie mam pojęcia. Mhm. Poproszę telefon do przyjaciółki.
0: Do Armelia, proszę.
2: To ja tak angielskim zapodam. Fireworks.
0: Firework.
1: O, nie pomogło mi. Myślałem, że będziemy bliżej naszego podwórka.
0: No jeszcze ci została jedna szansa na koło ratunkowe do mnie.
1: To poproszę.
0: Premier, liść klonowy. Nie mylić się z listkiem figowym.
1: O Boże, taki rebus.
0: Taki widzisz to rebus. Fajerwerki, liście klonowe, Kanada, premier Justin Trudeau, no to już było. No i on...
2: Jeszcze tak dodatkowo tygrysa dorzucę do zestawu.
0: O Jezus, to tygrys.
1: O, to nie, chyba nie mój ten, chyba niestety...
0: Nie twoje obszary show biznesu. Darek, tak bywa, nie przejmuj się. Trzymamy, pozdrawiamy, miłego, jeżeli przed albo po, na wakacjach, to zawsze miłego.
1: Dobra, dzięki, ślicznie.
0: To my teraz rzucamy 12,2 miliony i tak na gorąco, jeżeli wiecie, o kogo chodzi.

0: I ciekawe, po czym poznałeś, Darek, rozpoznając gwiazdę po nagłówkach, ona i Justin Trudeau migdalą się na plaży w Saint-Tropez. I twoim zdaniem to chodzi o...
1: O Katy Perry.
0: Oh. A po czym poznałeś? Po liściu klonowym czy po fireworku?
1: Po fireworku.
2: A, czyli od razu po jednej.
0: Po jednej.
2: Pierwsza podpowiedź.
1: Po jednej.
0: Pozdrawiamy. Jesteś dzisiaj mistrzem show biznesu. Powiedz to wszystkim znajomym w RMF FM. Trzymaj się.
1: Dzięki, pozdrawiam. Gry i zabawy. Gry i zabawy w RMF FM.

0: Mamy drugą kandydatkę do mistrzyni show biznesu w naszych grach i zabawach dla dorosłych. Dobry wieczór, Aniu.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Wiesz, co to znaczy migdalenie?
1: Wiem, co to znaczy migdalenie, niekoniecznie to, co ten pan powiedział.
0: O, jest inna wersja migdalenia, przytulanie.
1: Takie może mocniejsze przytulanie.
0: Takie trochę mizianie.
1: Takie mizianie, właśnie.
0: Dobrze, to pomiziamy się teraz w show biznesie. Mamy dla ciebie cytat z kolorowych stron internetu. Poszukiwana jest gwiazda. Jeżeli gwiazda, to znaczy się, że on. Cytuję cytat nagłówkowy. Gwiazda zaśpiewała na poprawinach Rafała Brzozowskiego. Zdradził, jak poznał żonę piosenkarza. Nie mówił, że narzeczona. Czas start.
1: Matko kochana.
0: Matko kochana, to ja nie znam takiego artysty
2: nawet. To nie było.
0: Nocnego kochanka znam.
2: No to ja też tak to kojarzę.
0: Są odpowiedzi ABCD.
1: Wiem, że byli bracia Mroczek tam, ale...
0: Ale chodziło o poprawiny na Rafała Brzozowskiego. Tak.
1: A ja słyszałam, widzicie, o weselu, o poprawinach nie słyszałam.
0: No właśnie, a my mamy doniesienia, że chodzi właśnie o poprawiny. Mamy ABCD, może chcesz skorzystać?
1: Tak, bardzo bym chciała.
0: Gwiazda zaśpiewała na poprawinach Rafała Brzozowskiego, zdradził, jak poznał żonę piosenkarza, nie mówił, że narzeczona. A. Zenon Martyniuk. B. Maryla Rodowicz. C. Normi. Odpowiedź D. Podpowiedzi od Darka mogą być mylące. Którą wybierasz?
1: Stawiam na Norbiego.
2: No! A Darek miał jeszcze jedno takie koło ratunkowe przyszykowane, piękne.
0: Szkoda, ale że nie skorzystałaś. Kobiety są gorące.
1: No tak.
0: No i okazuje się, że jesteś mistrzynią show biznesu, Ania, tego wieczora.
1: No tak, pokojarzyłam.
0: Pokojarzyłam.
2: To poprawiny Norbi. Jednak, nie? To
1: nie,
2: jednak.
1: Ale nie pasował mi Zenon w ogóle, Martyniuk.
0: Dlaczego?
1: Chociaż mogłabym się zdziwić.
0: No Zenon zawsze pasuje do takich, słuchaj, wydarzeń bardzo uroczystych. Pozdrawiamy, trzymaj się,
1: hej. Pozdrawiam.

0: O każdej porze dnia i nocy, jeżeli pojawia się korekta w grach i zabawach dla dorosłych, no to my reagujemy. Chodzi o ewentualną poprawkę do kogoś, kto zaśpiewał na poprawinach u Rafała Brzozowskiego.
1: Wydaje mi się, że mogła być to z opisu brzmi, jakby to była Taylor Swift, ale wydaje mi się, że to była Britney Spears.
2: No blisko, ale to nie ona śpiewała, to wciąż Norbi.
0: To był jednak Norbi. Nawet niepodobny do Britney.

0: RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM i najbardziej wpływowi ludzie w Polsce.
2: Moim gościem będzie minister finansów Andrzej Domański, a porozmawiamy o programie CPN i pieniądzach na niego, a także o drugim progu podatkowym.
1: Już jutro po 8:00. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
3: Zbliża się 23:00. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
4: Zapraszam. Jest wniosek o areszt dla Ukraińca, który we Wrocławiu nożem zaatakował kobietę. Od tego zaczniemy. Potem polski system energetyczny i jego odporność na upały. Kierowcy, spodziewajcie się wzmożonych kontroli na drogach. Wiemy, kiedy rusza policyjna akcja SPID. W faktach także kosmiczny projekt w kopalni Wujek. Wrocławska prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Kobieta opuściła dziś szpital. Ukrainiec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem i zadania kilku ran kłutych w okolice szyi i klatki piersiowej. 18-latek nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Nasz system energetyczny jest bezpieczny, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Szef tego resortu stwierdził, że Polska jest przygotowana na kolejną falę upałów.
5: W 2026 roku, w momencie rekordowego zapotrzebowania na moc, tutaj mówimy o styczniu, mieliśmy nadwyżkę, mogliśmy eksportować energię, jednocześnie też mając dużą poduszkę. Więc jeżeli chodzi o kwestię związaną z zapotrzebowaniem, przede wszystkim to tutaj ryzyka nie ma większe, widzimy po stronie przesył pod prądem lokalnych przeciążeń sieci.
4: Mówił minister Miłosz Motyka. Dodał, że Polska może pełnić rolę eksportera energii na Węgry, gdzie sytuacja jest bardzo trudna. Rekordowo niski poziom Dunaju zagraża pracy elektrowni jądrowej w Paksu. We Włoszech trwa rekordowa fala upałów. Jutro i w środę czerwonym alertem objętych będzie 25 z 27 największych miast. Jednocześnie z żółtego do pomarańczowego podniesiony został stopień alarmu w Messynie na Sycylii i Reggio Calabria w Kalabrii. Temperatury sięgają 41 stopni Celsjusza, a setki osób trafiają do szpitali z powodu przegrzania i odwodnienia. Słuchacie faktów RMF FM. Policjanci niemal z całej Europy rozpoczęli dużą akcję SPID. Funkcjonariusze do 9 sierpnia będą zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. W akcji wezmą udział też polscy policjanci. Wzmożone kontrole są zaplanowane na najbliższy piątek.
6: Będą się odbywać przez całą dobę, przez wszystkich policjantów ruchu drogowego w całym kraju. I na tym polega ta inność tych działań. Oczywiście zwracamy uwagę przede wszystkim na prędkość, a więc te osoby, które przekroczą prędkość, muszą się liczyć z tym, że zatrzymamy ich do kontroli.
7: Czy są takie drogi, takie trasy, gdzie jest większe prawdopodobieństwo, że Państwa spotkamy?
6: Będziemy starać się tak rozmieszczać służbę, żebyśmy byli na tych odcinkach drogi szczególnie uczęszczanych, a więc na głównych ciągach komunikacyjnych, ale także w miejscach, gdzie na przykład lokalnie odbywa się duży ruch, bo miejsce jest atrakcyjnie, turystycznie. Tam będziemy koncentrować swoje działania także w aspekcie ruchu drogowego.
4: Z rzecznikiem Komendy Głównej Policji pod inspektorem Andrzejem Fiołkiem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrałowicz.
0: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
4: W likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach może powstać Centrum Technologii Kosmicznych. Powołana ma zostać spółka z udziałem samorządów, która będzie pracowała nad takim projektem. Pomysłodawca dr Tomasz Rożek przekonuje, że kopalnia i kosmos mają wiele wspólnego.
8: W kosmosie kolejne globy my będziemy zdobywali też pod ziemią. To nie jest tak, że na Marsie czy na Księżycu będziemy budowali piękne kopuły, jakie znamy wszyscy z filmów science fiction. Zbyt wysokie promieniowanie, brak atmosfery, zbyt duże wahania temperatury, to wszystko powoduje, że my wszędzie tam też będziemy wchodzili pod ziemię. Albo będziemy korzystali z naturalnych, geologicznych tworów na tych globach, jak chociażby tunele lawowe, albo będziemy budowali infrastrukturę i ją przysypywali grubą warstwą regolitu czy marsjańskiego gruntu. Więc tak naprawdę tam też będziemy pod ziemią.
4: Dziś z naukowcami i samorządowcami spotkał się minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział wsparcie dla kosmicznego projektu w kopalni Wujek. jedno z najmniejszych państw świata oficjalnie zmieniło nazwę. Dotychczasowe Nauru będzie odtąd funkcjonować jako Republika Nauru. Kraj ten leży na Oceanie Spokojnym. W przeszłości wyspa była kolonią niemiecką, a później znalazła się pod zarządem Australii. Niepodległość uzyskała w 1968 roku. Dlaczego doszło do zmiany nazwy tego państwa? Odpowiedź na to pytanie na rmf24.pl. Polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Wtorek na zachodzie. Przejściowe duże zachmurzenia i przelotne opady deszczu oraz burze krótkotrwałe. Burze niewykluczone również w centrum oraz w Karpatach. Temperatura 25 kresek na Kaszubach, 28 na Warmii i Suwalszczyźnie, 34 kreski w centrum. Jutro najcieplej, gorąco, żarleje się z nieba na południu. Pijcie dużo wody. Chrońcie się przed słońcem. Gry i zabawy dla dorosłych i kłopoty randkowe, ale takie prawdziwe, bajki nieocenzurowane. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Jeżeli poszukujesz dobrego nagrania na odpalenie imprezy. No nie wiem, może teraz 23.14 zaczynacie, to Gips, Ego i For Money, a ostatni dzień lata idealnie się nadaje. W naszych spotkaniach mamy też przy okazji premier, bardzo poważne wyznania gwiazd.
1: Ja pamiętam, że ja zawsze miałem problem z zagadywaniem do dziewczyn. Ja się bardzo strasznie krępowałem i nie wiem, w którym momencie to się zmieniło. Ale to chyba też jest jakieś takie ciekawe odkrywanie siebie.
0: A może najnowsze nagranie Oscara Bez Końca jest odpowiedzią na te frustracje młodych mężczyzn.

0: Bajki dla dorosłych w RMF FM. Bajki dla dorosłych w RMF FM.
1: Wiemy dobrze, dlaczego słuchacie naszych bajek i dlaczego puszczacie je swoim bliskim, głównie dzieciom. Dlatego, że my, radiowcy bez cenzury, my mówimy prawdę.
2: Dziś poznacie prawdę o postaci, którą znacie od dawna, jako czerwonego kapturka.
1: Dokładnie, ten słodki, uroczy, ten milosi kapturek to tak naprawdę postać mętna.
2: O tak.
1: To jest postać o szalenie pokrętnych motywach, o mętnej etyce i szalbierczych imponderabiliach.
2: To dość mroczna figura, a fakt, że udało jej się zwieść miliony dzieci na całym świecie, które uwierzyły w czystość jej serca, ten fakt po prostu zatrważa. Czy wiecie, że mające setki lat bajki podobne do czerwonego kapturka odkryto w Chinach i we Włoszech?
1: Oczywiście kapturek nie nazywał się kapturek, prawda?
2: No.
1: Ale inaczej.
2: No.
1: Natomiast w wersji chińskiej zamiast wilka mamy tygrysa, a w wersjach włoskich i innych ogrzyce.
2: We Włoszech opowieść nosiła tytuł La Finta Nonna, czyli fałszywa babcia.
1: Fałszywa babcia.
2: Bułgarzy też znali historię jako ludowe podanie i dziś znają kapturka jako piroskę.
1: Czy to nie rodzi dziwnych pytań? Nie rodzi.
2: Nie rodzi.
1: Nie. No to akurat nie.
2: Są też wersje bajki, w których kapturek nieświadomie zjada własną babcię, bo wilk go babcią częstuje.
1: Takie rzeczy się dzieją.
2: No.
1: Jest też, uwaga, wersja bajki, w której kapturek mówi wilkowi, że musi iść do lasu na siku, bo w domu nie mają wygódki, prawda? Wilk pozwala jej, ale ją przywiązuje sznurkiem, żeby nie uciekła. Ale kapturek tam kucając w krzaczkach się rozwiązuje i ucieka.
2: I kapturek i tak ucieka, bo to jest kto? Diabeł.
1: Diabeł. To jest diabeł. Udowodnimy wam to.
2: No.
1: Jako pierwszy oficjalnie. Historię kapturka spisał Charles Perrault w książce Bajki babci gąski.
2: Babcia gąska.
1: Babcia gąska.
2: Diabeł lubi takie. Lubi takie niewinne przebrania.
1: Żeby was uśpić.
2: Tak.
1: Czujność ukoić. Nie.
2: Tak.
1: Choć tutaj ta opowieść Charlesa Perrault była taką historyjką dydaktyczną, cytuję, dla młodych dziewcząt narażonych na podstępy uwodzicieli.
2: Dopiero w XIX wieku bracia Grimm zebrali różne wersje baśni i na ich podstawie stworzyli swoją własną pod tytułem Rotkäppchen, czyli czerwona czapeczka.
1: Szatan lubi takie nakrycia głowy.
2: I lubi niemiecki.
1: Uważajcie, uważajcie, zaklinamy my was.
2: A znany nam tytuł wziął się z francuskiego Le Petit Chaperon Rouge.
1: Chaperon, uwaga.
2: Chaperon.
1: To było takie połączenie kaptura z turbanem. Taki tutaj wałek biegł dookoła głowy i taki się szaliczek zwieszał. Tak człowiek wyglądał, tak...
2: Czy mała dziewczynka mogła takie coś nosić? Nie sądzimy. Oto podstępny i plugawy czerwony kapturek, historia prawdziwa.
1: Chcę wam dzisiaj, moje dzieci, opowiedzieć prawdziwą historię, która wydarzyła się naprawdę i miała miejsce w rzeczywistości.
2: Zaraz usłyszymy, że to jest fakt autentyczny.
1: A nawet fakt faktyczny. Dziś jestem już starym wilkiem, ale pamięć wciąż mnie nie zawodzi.
2: Wilki mają super pamięć.
1: Wilki
2: obserwują człowieka i potrafią zapamiętać, gdzie ten ukrył jedzenie.
1: Opowieść, którą zaraz usłyszycie, wydarzyła się w czasach mojej młodości, kiedy to sierść miałem gęstszą, a kły ostrzejsze.
2: A w sumie też jest w tym jakieś pocieszenie, że wilki też dopada upływ czasu.
1: Wilki, tak, no. Przepraszam, zapomniałem się przedstawić. Mam na imię Maciek. A przynajmniej tak na mnie wołają inne wilki. Bartek i Krzysiek.
2: Maciek, Bartek i Krzysiek. Przecież wilki nie mają takich imion, nie? Przecież jest Zmierzch, Grom,
1: to
2: burza.
1: Są wilki, tak.
2: Tak, są wilki, nie? Ale nie Maciek.
1: Maciek? Pisze dalej Maciek, to popularne imię wśród wilków. U nas w rodzinie wszyscy je nosili. Tata, dziadek, wujek, stryjek.
2: Jeszcze niech powie, że mama i babcia.
1: Mama i babcia też miały na imię Maciek. Ileż było u nas wesołych śmiesznostek podczas Wigilii, gdy Maciek wołał: Maciek, patrz na stole. Ileśmy się ośmiali.
2: Czy możemy przejść do konkretów? Bo to przypomnę, czerwony kapturek, historia prawdziwa.
1: Prawdziwa. Dziś u mnie w lesie jest spokojnie, ale kiedyś żyła tu nieopodal bardzo niegrzeczna i podstępna dziewczynka Jagna.
2: Jagna.
1: Jagna.
2: Jagna, widzicie? Nie powiedzielibyście, że Jagna,
1: kapturek,
2: nie?
1: Kapturek Jagna, nie.
2: A Jagna to piękne imię żeńskie, a nawet damskie.
1: Damskie.
2: Idealne dla kobiety. Nawet ładniejsze niż Maciek.
1: Ładniejsze. Dla kobiety zdecydowanie.
2: No.
1: Jagna była okropna. Zawsze kopała w grzyby, pluła na drzewo i waliła kijaszkiem w różną roślinność, nie tylko w pokrzywy.
2: To jak kopała w grzyby, to znaczy, że diabeł.
1: Diabeł.
2: No chyba, że kopała tylko w trójaki, to wtedy mniej diabeł, ale jak grzyby jadalne, to diabeł.
1: Dalej Wilk pisze tak. Jagna miała też wielką metalową procę z gumkami od majtek i pryła z niej kamulcami do ptasząt i małych boberków. Mm. Zatruwała życie całego lasu.
2: Widzicie? No. Nie znaliście kapturka z tej strony, nie? Dla was tylko taka, o, dziewczynka niosąca babci papu,
1: tak?
2: Ale za pasem jej spódnicy tkwiła proca.
1: Zapomniałem wam powiedzieć, że Jagna zawsze nosiła czerwoną pelerynę z czerwonym kapturem. I dlatego wszyscy w lesie nazywali ją czerwonym kapturem.
2: Tak było, tak było. Pelerynę z czerwonych prześcieradeł uszyła jej babcia Beata.
1: To taka druga babcia, co mieszkała gdzie indziej.
2: Która w pobliskim lesie prowadziła dom uciech, który się nazywał podróżowym kogucikiem.
1: Tak się wtedy nazywały domy uciech.
2: No.
1: Jagna uwielbiała swoją pelerynę, którą dostała od babci i kaptur, bo jak mawiała... Wyglądam, kurde, normalnie jak kat, ale czat, tak mówiła.
2: Mogą was szokować takie słowa z ust Jagny.
1: Że powiedziała kurde.
2: Ale musicie przywyknąć i szerzej otworzyć oczy naprawdę. Czerwony kaptur, zło wcielone.
1: Jagna, zwana czerwonym kapturem, była niskiego wzrostu, ale jej krótkie nogi sprawiały, że dzięki nim była nisko osadzona i niewywrotna.
2: No, taka figura ma kilka ciekawych zalet, bo można chociażby zostać jockeyem.
1: Na spoczko.
2: No, tam, patataj, nie spadasz, patataj, nie? Patataj.
1: Jagna była też niezwykle silna i od czasu, jak pobiła kilku chłopaków z sąsiedztwa, to ona została przywódcą lokalnych opryszków.
2: O, kto by pomyślał, co?
1: Tak notuje ten Wilk.
2: No, wróżono jej nawet, że skoro tak dobrze zaczęła i to w tak młodym wieku, że zrobi poważną karierę w przestępczości zorganizowanej.
1: Możliwe jest. Gdy Jagna zresztą opryszków latała po lesie, nawet ja nie byłem bezpieczny. Słysząc ich z daleka, chowaliśmy się po krzakach. Ja, Maciek i Maciek.
2: O.
1: Wiadomo, że ja, Wilk, do świętych nie należałem. Zdarzało się czasem wrzucić na ruszt małego zajączka, ale wiadomo, jeść było trzeba.
2: Tego w zapiskach Maćka nie ma, ale podejrzewamy, że jadał też małe boberki ogłuszone przez Jagnę kamulcami.
1: Mogło tak być. Gdy Jagna, jej proca i banda wchodzili do lasu, nikt nie mógł być wówczas bezpieczny.
2: No taki niestety jest ten świat. To, ale mówią filozofowie, gdyby nie było zła, nie umielibyśmy dostrzec dobra. I
1: najgorsze, że od kiedy zachorowała babcia Jagny, stara Hawrankowa, której domek stał w lesie na polanie, kaptur bywał w lesie praktycznie codziennie.
2: To też jest ciekawe, prawda? Że ewidentnie kapturkowa babiczka pochodzi z Czech.
1: Bo Hawrankowa.
2: Hawrankowa albo ze Słowacji, to sobie wybierz.
1: Hawrankowa. No. Z początku Jagna nosiła babci lekarstwa, rosołek i owocki, ale z czasem zaczęła jej nosić alkohol i fast foody, żeby babcię wykończyć.
2: O, tak było, bo babcia Hawrankowa zapisała Jagnie swój domek i kapturek chciała go szybko odziedziczyć.
1: Żeby babcia zeszła i ciach, kapturek jest w księdze wieczystej. Bywało też, ale już w domku, że kapturek stawała za babcią, gdy ta coś robiła ważnego i wtedy Jagna zrzucała na podłogę wielką stalową miednicę, żeby od hałasu babcia dostała zawału. Na pewno ciekawi was, skąd ja, stary Wilk, o tym wszystkim, co się dzieje u babci Hawrankowej, wiedziałem. Otóż kolegowałem się ze wszystkimi leśnymi wiewiórkami.
2: O tak, nazwa wiewiórki wzięła się stąd, że one wszystko wiedzą.
1: Wiedzą.
2: Że wiewiórki.
1: Powiedzielibyście?
2: Wiewiórki, wszyściutko cholery wiedzą. Wszyściutko. Nawet wiórki.
1: Wiewiórki często opowiadały mi, co się dzieje w domku u babci, albo gdzie kapturek patykiem zniszczyła leśne kwiaty.
2: Nie powinno się niszczyć leśnych kwiatów, gdyż są one pięknym elementem leśnego poszycia.
1: Poszycia.
2: Oraz pozwalają leśnym pszczołom robić leśny miód.
1: I to właśnie wiewiórki wyczaiły któregoś dnia, że zawartość koszyczka niesionego przez Jagnę do babci znacząco różni się od tej dotychczasowej. Wiewiórki powiadomiły mnie wtedy szybko, że bardzo się boją, iż dojdzie do najgorszego.
2: No.
1: Kochały bowiem babcię Hawrankową i wiedziały, jak czarna jest dusza Jagny.
2: Roztropnie. Dobrze, że są takie wiewiórki w bajkach, bo już by było po babci.
1: Więc pobiegłem Jagnie na spotkanie i mówię jej: dzień dobry, czerwony kapturku. Tak i powiedziałem.
2: Bo on jest dobry, więc ładnie powiedział.
1: Zawsze grzecznie zaczynam rozmowę, bo nigdy nie wiesz, czy ktoś nie ma prosy za pacem. Procy za pasem.
2: No może ona miała nawet za pacem.
1: Mogła mieć prosy za pasem, ale miała procę za pasem.
2: Proso za pacem to rolnicy mają.
1: Hejka! Tak odpowiedziała Wilkowi, w sensie Jagna. Gdzież to tak wcześnie bierzesz rączonoga gazelo? Ja ją na to pytam, prawda? Turlaj dropsa, stary patafianie. Tak mi odparła. Piszesz książkę, czy co? I mówiąc to, Kapturek pobiegła w las. Na szczęście, oczywiście, wiedziałem, gdzie są skróty.
2: Wiedział.
1: Ponieważ my, wilki, znamy skróty. I postanowiłem uprzedzić babcię Hawrankową o nadciągającej...
2: O szatanie. I wilk ruszył w las, gnał przez chaszcze i oczerety, a jego wilcze serduszko wypełniała troska o dobro kochanej babuleńki.
1: Gnałem przez chaszcze i oczerety, a moje wilcze serduszko wypełniała troska o dobro kochanej babuleńki.
2: Bo wy nie wiecie, ale las znał tę historię, jak się raz wilk struł zbyt szybko, zjadając ogłuszonego przez jagnę boberka, to się okropnie struł.
1: Niestrawność.
2: I wtedy babcia uratowała wilka swoją nalewką ziołową. I stąd jakby się wzięła ta przyjaźń.
1: Dopadłem babcinego domku i bez pukania wszedłem do środka, gdyż miałem na to babcinę zgodę. Gdyż czasem przynosiłem jej upolowane jeże na gulasz.
2: Babcie robią najlepsze gulasze z jeż.
1: Babcie są, ach, petara.
2: Ale uwaga, nie chcą się nimi dzielić.
1: Same żro.
2: No, idźcie i zapytajcie testowo swoją na przykład babcię.
1: Waszą babcię,
2: albo jakąś inną babcię o gulasz z jeża.
1: Tylko ja, dalej to notuje wilk, tylko ja w całym lesie mogłem jeść babciny gulasz.
2: No.
1: Dlatego musiałem za wszelką cenę ją ocalić przed szataństwem tej moralnej zgnilizny czerwonego kapturka.
2: Dokładnie. Wilk wszedł do babcinego domku i rzucił:
1: witajcie, babciu!
2: Po czym, nie czekając, zaczął wyjaśniać:
1: idzie tu do was jagna, babuniu, a wraz z nią nadciąga prawdziwe zło. Chcecie wysztywnić, babciu!
2: Dodał, a babcia? A babcia, nie przerywając mieszania gulaszu, mówi: takżem czuła, że do tego zmierza.
1: Takżem czuła. I wtedy wpadłem na pomysł. Kazałem się szybko babci schować w szafie, a sam ubrałem jej nocną koszulę i czepek oraz okulary i położyłem się do łóżka, udając chorutką babuleńkę.
2: Super plan, Maćku.
1: Ledwo przykryłem się kołdrą, gdy ktoś zaczął mocno walić pięścią w drzwi.
2: O, łup, łup, łup.
1: Drzwi zostały otwarte na oścież mocnym kopniakiem i w świetle framugi stanął wysłannik szatana, czerwony jak piekielnie ognie kaptur jagna.
2: Wali chłopami Rejmonta. Tam też była jagna, która była siewcą zła i robiła rzeczy.
1: Robiła rzeczy ta jagna.
2: Kiedyś wam o tym opowiemy i poznacie prawdę o chłopach.
1: Zło biło od jagny takie, że aż pociemniało w izbie. Skoliłem się ze strachu bezwiednie pod kołdrą i zacząłem drżeć.
2: Słusznie w sumie. Zły kapturek pomyśli, że z babcią jest źle i że Hawrankowa drży od gorączki.
1: Jagna nachyliła się nade mną i mówi:
2: chuchnij.
1: Chuchłem, po czym jagna odsunęła się nieco od łóżka i uważnie mi się przyjrzała, stawiając koszyczek z tabletkami na nakastliku.
2: Patrzcie, taka babcia, taki las głęboki, a nakastliki ma.
1: Ma nakastliki, no.
2: Jest jednak w tym jakaś nowoczesność, co? O.
1: I wtedy w tym momencie ta zła jagna patrzy na mnie takim strasznym, wiercącym wzrokiem, tak na mnie patrzy i duszę mi przewierca i pyta:
2: stary babulcu, dlaczego masz takie wielkie oczy?
1: A ja jej na to mówię: abym cię lepiej mogła widzieć, kapturku.
2: A potem złe kapturzysko zapytało: a babulcu przebrzydły, dlaczego masz takie wielkie ręce? Na co jej wilk, któremu serce zamarło ze strachu, mówi:
1: abym cię lepiej mogła trzymać, moje dziecko.
2: Ale dlaczego masz tak strasznie wielki pysk? Dopytywała jagna.
1: Abym cię lepiej mogła zjeść. Tak jej powiedziałem, bo się skapłem, że mi nie wierzy. I wyskoczyłem spod kołdry i ciach.
2: I wtedy Maciek wyskoczył spod kołdry i ciach. Walnął jagnę w łeb, trzymanym pod kołdrą słoikiem konfitur.
1: Tak zrobiłem.
2: Kapturek zalał się czerwienią i padł jak martwy.
1: No. I nie uratował go jego przyjaciel szatan, tego kapturka. Tak to właśnie jest, gdy jesteś sługą ciemności.
2: Tak.
1: Twój czarny master ci nie pomoże.
2: I w tym momencie, słysząc hałasy, z szafy wyszła babcia Hawrankowa. Ujrzała wnuczkę leżącą w kałuży czerwieni na podłodze i zaczęła przeraźliwie krzyczeć:
1: mój dywan!
2: Tak wrzeszczała babcia.
1: Tak wrzeszczała babcia. A ja zrozumiałem, po kim jagna odziedziczyła te swoje brzydkie słownictwo.
2: Nie daruję ci, zapomnij o gulaszu z jeża. Tak wołała babcia.
1: Faktem jest, że dywan był piękny. Babcia opowiadała mi o nim, jak to jej nieżyjący mąż, stary Hawranek, ukradł go z lupanaru pod różowym kogucikiem.
2: Dywan miał też funkcję bardzo ciekawą, kilim. Można go było też powiesić na ścianie i też pięknie wyglądał i cieszył oczy. Cieszył, bo był z domu uciech.
1: Dlatego
2: cieszył.
1: Cieszył. Jagna leżała bez ruchu na dywanie, a stara Hawrankowa nie przestawała wrzeszczeć. I jakoś tak w nerwach, w tym momencie nie pamiętam wszystkiego dokładnie, bałem się, że wypłoszę okoliczne ptactwo i wiewiórki, rzuciłem w nią drugim słoikiem, co to go miałem pod drugą poduszką.
2: Niestety, Maciek trafił babcie w głowę i ta też padła jak nieżywa. Czy? Też na dywan.
1: A ja kończę spisywać moje wspomnienia. Bartek i Krzysiek mają na mnie czekać. Czy pójdziemy na boberki? Tego nie wiem.
2: Czy poszli na boberki? Nie wiadomo. Jedno jest pewne, wilk już więcej nie pomagał ani żadnym babciom, ani napotkanym w lesie dziewczynkom.
1: Jak masz miękkie serce, musisz mieć twardą.
2: Tak zakończył swoją opowieść. Kapturek, historia prawdziwa. Radiowcy bez cenzury.
1: Była to bajka autorstwa Juliusza Złowackiego.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed rosyjską dezinformacją po incydencie z rakietą w Lubelskiem. Posłuchajcie, o co apeluje. Władze drugiego co do wielkości miasta na Węgrzech wprowadziły ograniczenia w zużyciu wody. Chodzi o Debreczyn. W faktach także zaproszenie do filmowego Łańcuta. To tam kręcono trendowatą. Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed rosyjską dezinformacją, która zaczęła działać tuż po tym, gdy pod Lublinem znaleziono rosyjski pocisk. Apeluje, aby nie powielać niezweryfikowanych informacji dotyczących tego zdarzenia. Główne linie przekazu obejmują sugerowanie ukraińskiego pochodzenia obiektu, podważanie skuteczności polskiego systemu obrony powietrznej, ośmieszanie działań polskich służb oraz przedstawianie zdarzenia jako rzekomego skutku współpracy Polski z Ukrainą. Pojawiły się również próby bezpodstawnego powiązania incydentu z obecnością prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Lublinie, przekazano w komunikacie. Tymczasem lubelska prokuratura wkrótce powoła biegłych, którzy mają ustalić, jaki materiał wybuchowy znajdował się w rosyjskiej rakiecie, która spadła pod Lublinem. Dowiedział się reporter RMF FM. O tym, jakie będą kolejne kroki śledczych, reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: W pierwszej kolejności prokuratura chce przesłuchać kolejnych świadków, a także właściciela pola, na które spadła rakieta. Śledczy zwrócą się również do służb, przede wszystkim sił powietrznych, o szczegółowe informacje dotyczące trajektorii lotu pocisku. Mają one pomóc w ustaleniu miejsca jego wystrzelenia. Lubelscy prokuratorzy chcą też powołać biegłych, którzy zbadają próbki gleby. Ekspertyza ma wykazać, jaki materiał wybuchowy znajdował się w rosyjskiej rakiecie. Zebrany materiał dowodowy będzie podstawą do przygotowania aktu oskarżenia.
1: Władze Debreczyna, drugiego co do wielkości miasta Węgier, ogłosiły wprowadzenie ograniczeń w zużyciu wody. Zarządzenie obowiązuje do odwołania, a decyzję podjęto w trosce o zapewnienie niezakłóconych dostaw wody pitnej w obliczu utrzymującej się suszy, podają lokalne media. Opublikowane prognozy przewidują, że panujące na Węgrzech ekstremalne upały osłabną pod koniec bieżącego tygodnia. Wraz z nadejściem chłodnego frontu temperatura ma spaść około 7 stopni. Do piątku w niektórych częściach kraju termometry mogą nadal wskazywać nawet do 42 stopni Celsjusza.
3: Fakty z Pomorza.
1: Na polu kukurydzy w gminie Pszczółki, to pod Trójmiastem, policjanci odkryli plantację marihuany. Dwóch mężczyzn, którzy przyszli doglądać uprawy, zostało zatrzymanych i trafiło do aresztu na 3 miesiące. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Jak usłyszałem, gdy policjanci uzyskali informację o plantacji, obserwowali to pole kukurydzy. Gdy na miejsce przyszło dwóch mężczyzn, było to w ostatnią środę po godzinie 20, funkcjonariusze zatrzymali ich od razu na miejscu. Na plantacji rosło 86 krzaków konopi, które według śledczych mogły dostarczyć blisko 1900 porcji marihuany. Podczas przeszukań mieszkań Szymona B. i Jakuba G. policjanci zabezpieczyli także 150 gramów marihuany. Obaj usłyszeli zarzuty nielegalnej uprawy konopi i posiadania narkotyków.
1: Za nielegalną uprawę konopi grozi do 8 lat więzienia, a za posiadanie środków odurzających 3 lata. Do ponad 2400 interwencji wyjeżdżali podkarpaccy strażacy w pierwszym miesiącu wakacji. To był bardzo pracowity lipiec, przekazał RMF FM Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackich strażaków.
5: Większość naszych interwencji to tak zwane miejscowe zagrożenia. Spektrum działań w tych przypadkach jest ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego.
1: Do gaszenia pożarów podkarpaccy strażacy wyjeżdżali ponad 400 razy. W akcję zaangażowanych było w lipcu ponad 20 tysięcy ratowników. I na koniec faktów jeszcze zaproszenie do Łańcuta. Za sprawą podkarpackiego szlaku filmowego będzie można sobie przypomnieć filmy nagrane we wnętrzach tego zamku.
6: Te historie na szlaku przywołujemy. Organizujemy panele dyskusyjne. Mamy opracowaną mapę, spacerownik z anegdotami. Mamy stronę internetową, która wszystkie te produkcje prezentuje wraz właśnie z cytatami, z anegdotami, z ciekawostkami. W tym roku to przede wszystkim spotkanie z trendowatą.
1: Bo jak przypomina Marta Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej, w tym roku mija 50 lat od premiery tego filmu. Punktualnie o pierwszej kolejne fakty RMF FM. Zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: na porcję informacji w RMF FM.
1: Potężne upały w Europie, upały i ich konsekwencje to kolejny temat w Radiu RMF 24. W Polsce ocieramy pot z czoła, a Węgrów, no można powiedzieć, oblewają zimne poty ze stresu, bo z powodu niskiego stanu Dunaju nawet na miesiąc może zostać wyłączona elektrownia jądrowa w Paks. Najtrudniejsze 5 dni przed nami. Ostatnia turbina w Paksie wciąż działa. Zakomunikował premier Węgier, Péter Modior, na portalu X przed godziną, teraz 12 po godzinie 11 i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24, bo jest z nami Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jak pan ocenia powagę sytuacji na Węgrzech, tak w skali od 1 do 10?
2: Jest to naprawdę solidna dziewiątka, bo tutaj nie mówimy tylko o sytuacji na Węgrzech. Oczywiście koncentrujemy się na tym kraju, bo stamtąd płyną teraz takie dosyć dramatyczne doniesienia o właśnie wygaszaniu elektrowni jądrowej Paks, ale to nie tylko Węgry, bo podobnie...
1: Także Rumunia, prawda?
2: Także Rumunia, także Serbia i nie wiadomo co dalej, bo jeżeli sytuacja nie wróci do normy, no to może się okazać, że wiele innych krajów regionu, na przykład Bośnia, na przykład Kosowo, na przykład Słowenia, również będą mieć problemy z energetyką. Albo z tą klasyczną, konwencjonalną, taką jak elektrownie węglowe czy jądrowe, albo też z jednostkami wodnymi. Więc mamy tutaj do czynienia z czymś, co powoli nabiera rozmiarów kryzysu energetycznego.
1: Czy tej części Europy grozi blackout?
2: Nie da się tego wykluczyć, a ryzyko jest poważne, bo tak się właśnie składa, że symultaniczne problemy w kilku dużych jednostkach wytwórczych, na przykład właśnie w elektrowni Paks, ale też w jednostce Czarna Woda w Rumunii, to jest coś, co może prowadzić do załamania się tych systemów. Jeżeli nie znajdą się moce, które będą w stanie wejść w miejsce tych wygaszanych jednostek, czy to jądrowych, czy wodnych, no to faktycznie blackout może się pojawić. Oczywiście to jest ten najczarniejszy scenariusz, kiedy już wszystkie inne sposoby zawiodły, jeżeli chodzi o powstrzymywanie takich, powiedzmy, kaskadowych wydarzeń, które są wtedy w możliwe. Natomiast to ryzyko jest spore i przed tym przestrzegają już zarówno Węgrzy, jak i Rumunii, organizując swoje spotkania kryzysowe. No w Rumunii mamy wprowadzony stan zagrożenia energetycznego na terenie całego kraju, który ma obowiązywać przez miesiąc. No to jest dowód na to, że sytuacja jest naprawdę bardzo poważna.
1: Ja bym chciał pana zapytać nie tylko o klimat, ale także o klimat polityczny, o geopolitykę, bo znanym faktem jest to, że Węgry są uzależnione od rosyjskiego paliwa jądrowego, prawda? I współpracy przy rozbudowie elektrowni Paks. Zwiększa to ich podatność na presję Moskwy? Jak pan to ocenia?
2: Jeżeli chodzi o tę konkretną sytuację, to tutaj większą podatność na presję Moskwy widziałbym zupełnie gdzie indziej, bo jednak paliwo jądrowe to jest coś, co można kupić z dużym wyprzedzeniem. To nie jest tak, że reaktor jądrowy zużywa paliwo w takim cyklu jak elektrownie węglowe, które nieustannie wymagają dorzucania do kotła nowych ilości węgla. Załadunek paliwa jądrowego do reaktora jądrowego odbywa się raz albo dwa razy do roku, więc przez ten pozostały czas jest w zasadzie spokój. Można kupić sobie zapas paliwa jądrowego i korzystać z niego przez lata, jeżeli chodzi o właśnie odłożone rezerwy. Tymczasem Rosja może faktycznie nacisnąć na Węgry, ale pośrednio, poprzez uderzanie w ukraińską energetykę, która w tym momencie i przez Węgrów, i przez Rumunów jest traktowana jako takie zaplecze strategiczne. Rząd węgierski i rząd rumuński rozmawiały ze stroną ukraińską w sprawie potencjalnych dostaw energii elektrycznej ze strony Ukrainy, właśnie do tych państw. I jeżeli teraz Rosja przypuściłaby taki precyzyjny atak na elementy infrastruktury energetycznej po stronie ukraińskiej, mogłoby się okazać, że ona uszkadza te elementy systemu, które mogą przesłać krytyczne megawaty mocy właśnie w tych bardzo napiętych dniach, jakie są przed nami.
1: A jest jakaś alternatywa?
2: No, alternatywa w tym momencie polega na tym, żeby maksymalnie ograniczać, oszczędzać energię. I o to apeluje na przykład premier Péter Modior, który zwrócił się do swoich obywateli takimi słowami, żeby w tych krytycznych godzinach od 17 do 22 szczególnie intensywnie dbali o to, żeby nie marnować energii. Te godziny są istotne, bo wtedy mamy jeszcze cały czas względnie wysokie temperatury, ale już schodzi generacja z fotowoltaiki, w sensie słońce chyli się ku zachodowi, więc pracuje mniej mocy w fotowoltaice, które w tym momencie ratują w zasadzie całą Europę Środkową, bo to, że Węgry są w stanie normalnie teraz funkcjonować, to jest w dużej mierze zasługa mocy fotowoltaice, które pracują teraz w systemie tego kraju.
1: Czyli tym dodatkowym magazynem są odnawialne źródła energii.
2: No tym źródłem wytwórczym, bo jeżeli spojrzymy sobie na dane, no to widać było, że kiedy w ciągu ostatniej nocy słońce zaszło, to Węgry stały na imporcie energii. One importowały 60% zużywanego prądu. To jest gigantyczna wartość. Dla porównania, Polska importowała w tym samym czasie około 1% swojej energii elektrycznej, więc to pokazuje różnicę, to pokazuje skalę tego procesu, który w tym momencie zachodzi w energetyce węgierskiej. To jest bardzo poważne ryzyko, bo kiedy tego importu tu po prostu by brakło, a tak może się wydarzyć, no to będzie problem z funkcjonowaniem węgierskiej i nie tylko węgierskiej energetyki.
1: No to widzimy, jak niepewna jest ta sytuacja, bo z jednej strony jest, powiedzmy, uzależnienie od jednego dostawcy, takiego właściwie monopolisty, jakim jest Rosja, a z drugiej strony mamy taką niepewną sytuację w pogodzie, prawda, no bo te odnawialne źródła energii też zależą od tego, czy wieje wiatr, czy świeci słońce.
2: Czy
1: ta niepewność jest już wpisana w ogóle w ten system, czy da się jakoś stworzyć może jakieś unijne sieci, które byłyby tutaj gwarantem?
2: Te sieci są stworzone i one funkcjonują i dzięki temu właśnie Węgry mogą normalnie działać jako system energetyczny. Natomiast tutaj warto zauważyć jedną bardzo ważną rzecz. Takie elektrownie, jak na przykład elektrownia jądrowa w Paks, one były budowane w oparciu o normy z XX wieku. O normy, które wskazywały na przykład, ile mamy dni upalnych w ciągu roku w takim państwie jak Węgry i do jakich poziomów może obniżyć się lustro wody w Dunaju. Teraz te wszystkie normy są przekraczane przez zmianę klimatu, która wypycha nas poza te bezpieczne kryteria, w oparciu o które tworzyliśmy i naszą infrastrukturę.
1: Tak króciutko jeszcze, na koniec. Jak pan widzi perspektywy tego projektu Paks 2, budowanego z udziałem rosyjskiego Rosatomu, po tym, co się teraz
2: dzieje? On jest już na ukończeniu, natomiast to bardziej widzę tutaj pytanie pod kątem tego, czy uda się Węgrom przeprowadzić prace hydrologiczne, które przekierują więcej wody na jednostkę jądrową, tak żeby uniknąć takiej sytuacji jak obecnie.
1: Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki, był gościem Radia RMF24.
2: Dziękuję również.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Przenosimy się teraz do stolicy, skąd napływają niepokojące informacje. Bardzo niski stan Wisły w Warszawie. Do rekordu brakuje już tylko kilku centymetrów. W faktach jest w radiu RMF24. Razem z nami jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Michale, gdzie konkretnie sytuacja jest najgorsza?
2: Podobnie jak w ubiegłym roku, w samym centrum stolicy tej wody jest najmniej, mówi mi Jan Szmankiewicz z IMGW.
3: Stan wody na stacji Warszawa Bulwary wynosi aktualnie 111 cm. Jest to bardzo niski stan wody, jednak nadal powyżej ubiegłorocznego rekordu.
2: No i to 111 cm nie brzmi jeszcze dramatycznie, przyznać się trzeba, no ale musimy pamiętać, że rok temu w krytycznym momencie lata poziom Wisły spadł zaledwie do 4 cm, a w związku z tym rekordowym odczytem hydrolodzy obniżyli tak zwany punkt zero na wodowskazie o 100 cm. A to oznacza, że dzisiejsze 111 cm odpowiada zeszłorocznym 11 centymetrom. No do niechlubnego rekordu brakuje więc tylko 7 centymetrów.
1: No właśnie, Michale, jak wygląda Wisła w tym najpłytszym miejscu? No,
2: wybrałem się dzisiaj na spacer na bulwary wiślane. Rzeka faktycznie wygląda jeszcze nieco lepiej niż przed rokiem, ale już wyraźnie widać skutki tego niskiego poziomu wody. Na środku pojawiają się wyspy, ponad powierzchnię wody wystają kamienie i inne przeszkody, które nie tylko powodują, że rzeka wygląda nie najciekawiej, ale utrudniają między innymi treningi sportowcom korzystającym z rzeki. Mi udało się spotkać kajakarza, który chwilę wcześniej przed naszą rozmową zakończył trening na wodzie.
4: Jest oczywiście mniejszy prąd teraz, jak jest mniejszy poziom wody, ale za to jest bardzo

0: No, dlaczego mówię najprawdopodobniej? No bo prognozy hydrologów optymistyczne nie są. Ich zdaniem poziom wody w Wiśle, szczególnie na tym warszawskim odcinku, będzie powoli opadał, ale systematycznie w ciągu kolejnych dni, tygodni, lata. Czy padnie rekord? Czy te zeszłoroczne 4 centymetry zostaną pobite? No, jak odpowiadają hydrolodzy, tego wykluczyć się nie da.
1: Zatem z niecierpliwością czekamy na deszcz. Michał Krasoń dla Radia RMF24. Michale, pozdrawiamy i dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Teraz pytanie, czy będzie nowy program CPN, czy nie? Donald Tusk tydzień temu zasugerował, że rząd może wprowadzić obniżkę cen paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jakubie, od czego taka decyzja zależy?
2: No, tak jak już wspomniałeś, Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej właśnie na te 2 ostatnie tygodnie wakacji, no, czyli w momencie, w którym Polacy wracają z tych swoich wyczekanych urlopów, ale dodał, że jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku niestabilności na Bliskim Wschodzie. Miłosz Matyka, minister energii, dziś podczas swojej konferencji prasowej mówił o tym, że to jest decyzja opcjonalna, ale byłaby pewna ta decyzja o obniżce paliw, gdyby nie decyzja Karola Nawrockiego, który, przypomnę, zdecydował się na skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego projektu, który miał

0: To była ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, który zakładał nową daninę w wysokości 60% od nadmiarowych zarobków koncernów paliwowych. Posłuchajmy, co na ten temat mówił dziś minister energii Miłosz Motyka.
1: Zablokowanie de facto ustawy podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów blokuje możliwość finansowania tego pakietu w całości, tak jakbyśmy chcieli, tak jak zakładaliśmy. To nie ma co ukrywać, oczywiście od początku deklarowaliśmy w momencie wprowadzenia pakietu CPN, że jego elementem jest ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków. Pan prezydent doskonale o tym wiedział. Wiedział też, jak niestabilna jest sytuacja na rynku i wiedział też, jak potrzebne są te środki, więc ta blokada jest blokadą czysto polityczną, która blokuje możliwość finansowania w pełnym zakresie tego programu, ale tak z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: No to są właśnie takie rozwiązania jak Windfall Tax, opodatkowanie firmy paliwowych. One obowiązują w wielu krajach, chociażby Unii Europejskiej. To jest właśnie to, co zablokował Karol Nawrocki. Na razie przynajmniej, bo tą decyzję o tej, czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją, rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny, więc na razie takiego podatku nowego nie można wprowadzić. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się obniżenie podatku VAT na paliwa. O tym też, to też sugerował dziś minister energii Miłosz Motyka. A więc nie będzie programu CPN 2.0, nie będzie tak dużego programu, który w marcu ogłosili i wprowadzili rządzący, czyli ten pakiet ceny paliw niżej. On kosztował bardzo dużo, prawie 5 miliardów złotych budżet państwa. No i dzisiaj też szef resortu energii mówił o tym, że decyzja przede wszystkim zależy od stanu finansów publicznych, bo to nie tylko ceny paliw, ceny ropy na światowych rynkach, ale też stan finansów publicznych. Ja dopytywałem jeszcze po samej tej oficjalnej konferencji, po oficjalnym briefingu ministra Motykę o tym, o to, czy można, czy ten budżet zakłada, albo ma taki, jest taki dodatkowy, nieprzekraczalny limit, który można by było wziąć pod uwagę. Szef resortu energii stwierdził, że takiego limitu wprawdzie nie ma, więc ta decyzja będzie brana pod uwagę pod względem właśnie tego, co będzie się działo w przyszłości, w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ale to właśnie już mało jest tego czasu, więc najprawdopodobniej będzie to obniżka VAT-u, ponieważ do tego potrzebne jest tylko rozporządzenie, a nie ustawa, a przypomnę, że w sierpniu trwają wakacje sejmowe, więc nawet żadnej ustawy nie można byłoby wprowadzić.
2: Zatem czekamy na decyzję rządu, a te informacje dla RMF24 zebrał Jakub Rybski. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
3: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Zaczęła się szkoła, radiowcy bez cenzury wracają, bowiem edukacja jest dla nas bardzo ważna. Edukacja wasza.
2: I my w roli nauczycieli historii dla dorosłych dzisiaj najbardziej nieprawdopodobne historie II wojny światowej.
3: Czyli rzeczy, których wam wasza pani od historii nie powie, my to po prostu musimy zrobić. My to musimy wziąć na nasze szerokie klaty.
1: My, czyli radiowcy bez cenzury, Tomasz Olbratowski,
2: Jacek Tomkowicz
3: i Przemysław Skowron. Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
3: Szkoła się zaczęła, to i my, prawda, wracamy. Tylko tak od razu przypominamy, uwaga, na lekcjach historii się na nas nie powołujcie, prawda? Choć wszystko, co tutaj powiemy, to są informacje sprawdzone. No, raczej sprawdzona, bo ktoś tak napisał, prawda?
1: Tak, tak. I to się wydarzyło.
3: Właśnie.
1: A dzisiaj najbardziej nieprawdopodobne historie II wojny światowej, o których wasza pani od historii wam nie powie, bo się będzie czerwienić ze wstydu.
2: Albo religia jej nie pozwala.
1: Albo tak.
3: Bo na przykład, czy pani od historii opowiadała wam, jak nasi polscy żołnierze gasili?
1: Co robili?
3: No, że tam robili figu fago, zabu zibu, fiu fiu fiu, ura bura z tymi, z włóżkami to robili.
2: Jak żyję przez całe liceum i studia, nie usłyszałem od pani od historii słowa ura bura.
3: A no, no więc właśnie, widzisz, prawda, a żołnierze Andersa wylądowali we Włoszech i tam...
2: Jak powiesz, że Włochy tam były, to wychodzę.
3: Włoszki tam były.
2: A to bardzo przepraszam. A to,
3: no, i to uwaga, i to Włoszki. To były Włoszki samotne, prawda? No bo wiadomo, że wielu Włochów tam na wojnie daleko od domu, prawda? A tutaj wpadają Polacy. Chłopaki są przystojne. Chłopaki są wysportowane, rozumiesz? Z konserwami są.
1: No, no też bym z każdym poszedł za konserwę turystyczną, moją kochaną.
3: No więc tak? Tutaj nie trzeba było długo czekać. Ten te gasili i ura bura burowili podobno te Włoszki na potęgę i to strasznie denerwowało kogo? Nasze Polki, dziewczyny służące w armii.
1: A się nie dziwię. Tyle konserw turystycznych się marnowało na Włoszech.
3: Tak, i w związku z tym panowie mieli sporo nieprzyjemności. Na przykład, uwaga, na blogu Tropy Historii trafiłem na taką rzecz, jak to nasi żołnierze chcieli zatrzymać wojskowy samochód, żeby ich podrzucił pod górę. A za kierownicą Polka, nasza dziewczyna, i krzyczy do nich tak: niech was Włoszki na rzęsach przywiozą. I pojechała dalej.
2: Inteligentne, błyskotliwe, mocne 8 na 10.
3: 8,5. No. Albo jak nasz generał, prawda, zobaczył przy drodze zepsute auto i wystające spod auta damskie nogi. No to oczywiście zatrzymał się, podjechał i po włosku zaczyna tam: buongiorno, buongiorno, czy możemy pomóc seniora? A spod auta słyszy: ja ci kurka dam buongiorno, ja ci am.
1: Proszę bardzo, w jednym zdaniu: polski, włoski i łacina. Mocne 10 na 10.
2: I że pani od historii o tym ura bura z Włoszkami nic nie wspomniała przez te wszystkie lata. A tak bym słuchał.
3: Takich historii jest więcej. Dużo więcej.
1: Mówimy o nieprawdopodobnych historiach z II wojny światowej, w które i tak nikt nie wierzy.
3: No właśnie, a słyszeliście o takiej francuskiej miejscowości jak Chambois?
2: O szambach słyszałem, ale to z Francją chyba nie ma za wiele wspólnego.
1: A co we Francji, nie mają szamba? Boże, ile my jeszcze musimy nauczyć?
3: Ale nie, Chambois.
2: A powiedz tak z francuskim akcentem to.
3: Chambois.
2: Chambois.
3: No widzisz, od razu, prawda? Chambois.
2: To nie słyszałem.
3: Le Chambois. To jest taka miejscowość.
2: To nie słyszałem. Nie, nie.
3: Uwaga, jedna z kolumn pierwszej dywizji pancernej generała Maczka też nie słyszała. I oni zabłądzili w nocy i zamiast do Chambois pojechali do Shampoo. A w Shampoo, dokładnie tam, pojechali, gdzie stacjonował jeden z niemieckich korpusów.
1: A przywitali ich, nie wiem, niemieckim chlebem i solą?
3: Prawie, bo ja tam trafiłem na informację, że na jednym ze skrzyżowań, jak w jakiejś komedii, spotkały się nasze czołgi z czołgami niemieckimi. Niemiec kierujący ruchem nie zauważył i przepuścił naszych przodem.
2: Bardzo porządna niemiecka gościnność. To jest der Gościnen.
3: Ja.
2: Kiedyś to byli Niemcy.
1: Może my z prawej nadjeżdżaliśmy. Pierwszeństwo, nie wiem.
3: A tam Ordnung muss sein, prawda?
1: No jasne.
3: Polacy zorientowali się, co jest grane, dopiero jak podjechali pod chałupę, w której stacjonowali Niemcy. Jeden z nich w szoku wyszedł do naszych i tam po niemiecku mówi: was tun sie hier? Czy tam...
1: Sądząc po akcencie, to nie znaczyło nic przyjemnego.
3: Nie, bo on pytał po niemiecku: was tun sie hier? Czyli co wy tu robicie? No więc nasi odwrócili wieżyczkę i dawaj z karabinów, nie? Słyszysz niemiecki, a przy tym mój dziadek miał to samo do końca życia. Jak słyszał niemiecki, to macał na przedpierściu, gdzie są naboje do tego.
2: Ale widzisz, czyli bardzo ładne wytłumaczenie, co tutaj robią Polacy.
1: Tak.
3: Obracamy wieżyczkę. No i tak właśnie przez przypadek na niemieckich tyłach załatwiliśmy troszeczkę nazistów i jeszcze przy okazji zdobyliśmy sporo ważnych dokumentów.
2: I jakie z tego płyną wnioski?
1: Że trzeba się uczyć niemieckiego. i od razu strzelać, jak się ktoś zapyta, was du sich hier?
3: Was du sich hier?
1: O właśnie, dobrze, takie,
3: a ja
1: tak
3: teraz
1: właśnie
3: powiem, że nicht machen zu Hause diese rzeczy. Nie róbcie tego sami w domu.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Było o powodzeniu naszych żołnierzy u Włoszech, teraz u Wielkich Brytyjek.
3: U Wielkich Brytyjek, zwanych również Zjednoczonymi Królewnami, prawda? Bo to Zjednoczone Królestwo. Otóż uwaga, jak nasi tam przybyli w roku 40 po upadku Francji, to zostali na początku zakwaterowani w Szkocji, bo się bano inwazji o stronę Norwegii, nie? Postawimy Polaków, to ten, to będzie dobrze. I Polacy chodzili po Szkocji w ogóle w glorii i chwale tych, którzy pierwsi bili się z Niemcami.
2: Nikt wtedy nie robił z nas nazistów, jak teraz? To dziwne.
3: No nie, no wtedy byliśmy oficjalnie dla całego świata bohaterami.
1: A, szacunek był na dzielni u ziomków i branie u koleżanek. Pięknie.
3: To mówisz, jakbyś tam był. I uwaga, nawet miejscowe chłopaki nam nieco zazdrościli, bo oni udawali Polaków. I dziennik Sunday Chronicle pisze tak. Młodą Szkotkę wieczorem zaczepił na ulicy żołnierz. Uderzył mocno obcasami, skłonił się uprzejmie i powiedział z cudzoziemskim akcentem: pani pójdzie ze mną patrzeć film, tak?
2: Doskonały tekst na rwanie. Doskonały. Jutro idziemy testować na mieście.
1: Skąd wejdziesz, że obcasy do stukania na Adidasach?
2: Będę trzymał w rękach za sobą dwie skorupy po orzechach i jedziemy.
1: Tak, to się musi udać. Dobra, ale co to są Szkocją?
3: Szkotka wiedziała, że Polacy są bardzo kulturalni względem dziewczyn i powiedziała, że very chętnie w ogóle złapała chłopa pod ramię i poszli patrzeć film.
2: Czy pan żołnierz pokazał jej swój projektor? Czy raczej zapragnął wyświetlić film na ekranie jej niewinności?
1: Czy może pokazał organoleptycznie, jak robi śmigło od PZL Karaś?
3: Nie. W kinie się jak tylko weszli, to się okazało, że to jest Szkot. Żaden Polak i tylko...
1: Aha, bo ona musiała zapłacić za bilet, tak?
3: Nie. I on mówi... Może. On mówi jej tak. Mówi, że sorry. Że ja tylko udaję Polaka, bo przez tych Polaków żadna dziewczyna nie chce na nas szkockich chłopaków patrzeć. Mm-hmm. Bo podobno Szkotki bardzo kręciło to, że mimo takich potwornych przejść nasi byli niebywałymi optymistami.
1: I nie nosili spódnic.
2: Panny lubią po prostu wesołych, bez spódnic, ale statecznych.
1: Tak. No, bo lepszy jest wesoły, stateczny, bez spódnicy, niż smutny, niestateczny w spódnicy.
2: Dokładnie.
3: To mówisz, jakbyś tam był. Mm-hmm. Niemniej do zabawnych wielu kwi pro quo dochodziło i wydano dla naszych żołnierzy taką broszurę.
2: Szkotka, gdy przyjdzie, co z nią czynić, tak?
3: Nie, to były zwyczaje życia codziennego na wyspach. I tam piszą tak, cytuję. Brytyjka nie jest przyzwyczajona do komplementów i jest gotowa przyjąć wszystko, co jej powiesz, za dobrą monetę.
2: Czyli po polsku nawijaj makaron na uszy z umiarem.
3: Dokładnie właśnie tak. No i tam potem było niecałuj w rękę, bo to jest zwyczaj uważany za barbarzyński, chociaż należy stwierdzić, cytuję dalej, że bardzo się podoba brytyjskim kobietom. Albo taki cytat inny. Pocałunek kobiety jeszcze do niczego nie upoważnia.
1: Najważniejsze, że nim pobili Niemca, nasi podbili serca pań. Bądźmy jak oni.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
3: Dobra, to ja teraz opowiem, jak nasze wojska w Anglii przyczyniły się do opracowania przeze mnie drinka, którym uwiodłem żonę.
2: Niemożliwe. To na trzeźwo nie wydawałeś się obywatelce szanownej małżonce wystarczająco ładny, czy?
3: Nie, ją zachwyciła, tak wolę o tym myśleć, zachwyciła ją nieszablonowość myślenia. Otóż uwaga, do adremu przechodzę. W roku 40 w Anglii było 27 614 polskich żołnierzy i nie wiem, z której to bazy i z której brygady historia, myślę, że z każdej. Otóż nasi lubili wypić.
1: Słuchaj, powiedz nam coś, czego nie wiemy. No,
2: lubili golnąć, ponoć nosili też buty, czesali włosy oraz, i to jest nieprawdopodobna historia, oddychali.
3: Ale to jest potwierdzone info, tak?
2: Tak, tak piszą.
3: Nasi lubili wypić, a Anglicy tego kompletnie nie ogarniali, nie? Jak to? I pilnowali baz, przeszukując wszystko, co i każdego, kto wjeżdża na teren każdej jednostki.
1: A to wiem, o tam wiem. Wozi się wtedy owoce lub nawet brukiew. No. Dajesz destylator z porządnym odstojnikiem i na małym grzaniu powolutku se destylujesz, nie? Aha. Nawet w środku bazy, tylko dbać trzeba o wentylację, żeby nie wywąchali. Wiem, bo wujek na kontraktach w krajach muzułmańskich tak robił.
3: Aha.
1: Na daktylach pędził i innym szajsie z cukrem. I się szejkowie nie mogli nadziwić, że alkoholu w kraju nie ma, a polskie ekipy nagrzmocone asfalt kładą.
2: Może i nagrzmocone, może na daktylówce, ale asfalt jak nasi położyli, to do dziś leży i leżał będzie.
3: Ale słuchaj, bo podobno było tak w Anglii, że te brytyjskie władze się skapowały, że nasi pędzą w bazach i zaczęły robić kontrole wszędzie, prawda? Mm-hmm. I wtedy nasi wpadli na pomysł będący poniekąd dowodem na istnienie Pana Boga.
1: To znaczy?
3: Mieszali spirytus z mlekiem i to wwozili do bazy normalnie w bańkach, na legalu.
2: Ale ja, to tak można?
3: No. Do końca wojny, a nawet do 49 roku, kiedy to rozwiązano Korpus Polski, nikomu z Brytyjczyków nie przyszło do głowy, że tak można.
1: Ale co, ale to się wypije?
3: A widzisz, zaraz po tym, jak mi o tym opowiedział kolega historyk, poszedłem do sklepu, poleciałem, kupiłem ćwiartkę spirytusu i mleko. No i powiem, że tak można i da się to zrobić, ale jest bardzo trudno. A jak przegniesz z proporcją, to ci się mleko zetnie w ogóle.
1: Może jak czosnku dodasz, będzie lepsze, nie wiem.
2: Wrócę do początku historii i tym uwiodłeś żonę? Bo biedna kobieta.
3: No. Nie. Bo jak się okazało, że ze spirytusem jest ciężko i że prawie nie idzie, że jesteś na granicy, to zmieszałem mleko z żółtym krupnikiem, który stał zaraz obok.
1: Aha.
3: Pół na pół. I to jest poezja. I wtedy chcesz wiersze pisać. I wtedy pragniesz dziewczynę zgodną, chętną kłaść wśród łanów, wśród jęczmienia. Tak jest. Tak.
1: No cenne są nauki, które mają dla nas starzy Polacy. Czerpmy z nich.
3: Co róbmy?
1: Czerpmy z nich. Dajmy im lśnić na firmamentach rezerwuarów naszej pamięci.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Powiedzmy to sobie otwarcie, historia obfituje w wydarzeniach.
1: Tak. U nas w historii dla dorosłych mówimy głównie o wydarzeniach, o których nie dowiecie się na Histcie w budzie.
3: To nie ma szans w ogóle.
1: Hista w budzie.
3: Na przykład o tym, że wizyta kapitana w toalecie niemieckiego okrętu podwodnego U-1206, by wykonać dwójkę, zakończyła się zniszczeniem okrętu.
1: Tak, mocna niemiecka wizyta w toalecie, która przeszła do historii. Teraz już takich wizyt nie robią.
2: I pewnie od tego czasu zakazano w ubotach podawania fasoli z wurstem.
3: Mhm. Słuchajcie, nie, to trzeba tu powiedzieć, że służba na ubotach była uciążliwa olfaktorycznie. Bo w środku takiego okrętu podwodnego to se nie włączysz klimy, prawda?
1: Nie.
3: Tam się mieszały zapachy potu, ropy, spalin, no i różnych woni toaletowych.
1: Czyli w ubotach rządził kapitan Fetor von Odur.
2: Marynarze czuli się jakby teraz w pochmurny listopadowy dzień odwiedzili Kraków.
3: No mniej więcej, prawda? Ale okręt podwodny Untawasabot U-1206 został wyposażony, uwaga, w ówczesny szczyt defekacyjnej myśli niemieckiej. We wysokociśnieniowy wychodek, no który przyczynił się, troszeczkę tu będę spoilerował, do zguby okrętu.
1: No, taki ten wychodek był fajny, że co, marynarze krzyknęli kupo mości panowie, tylko po niemiecku, nie? Scheiße meine Herren. No i co, i ciśnienie w wygódce odskoczyło za wysoko?
3: Nie. Otóż uwaga, po załatwieniu potrzeby możliwe było usunięcie nieczystości za burtę sprążonym powietrzem nawet na dużej głębokości. Było to urządzenie bardzo zaawansowane technologicznie i obsługiwał je specjalnie przeszkolony marynarz. I nadano mu przezwisko, to jest niepotwierdzone info, ale jednak jest...
1: Potwierdzone
3: to jest, że on był Scheißemann.
2: Czyli w wolnym tłumaczeniu człowiek dwójka.
3: Bardzo ładnie to ująłeś.
1: Albo dziadek klozetowy, nie?
3: Tak i tak. Scheißemann. I uwaga, 14 kwietnia 1945 roku kapitan Schlitt postanowił skorzystać z tego cudeńka, ale postanowił, że on sobie sam poradzi z zaworami. Tylko coś pochrzanił, coś tu nie teges i do statku wdarła się przez zawory woda morska z kupą kapitana. I ona zalała akumulatory. I zaczął się wydzielać trujący chlor z dwójeczką kapitana, prawda? I ubot się wynurzył, no bo to nie szło tam. I wtedy RAF okręt zbombardował, a załoga dostała się do niewoli.
2: To ja wyobrażam sobie, jak niemieccy weterani wspominali przy piwie. Ja byłem pilotem, ja czołgistą, a były Scheißemann, milczy cichutko
1: i łzy mu kapią do piwa.
0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz.
2: My i historia równa się historia dla dorosłych. Analogicznie, historia dla dorosłych minus historia równa się my.
3: Dobrze, że te matematyki nie
2: czyli
3: wykładasz.
2: Radiowcy bez cenzury, Tomkowicz, Skowron, Olbratowski. Dzień dobry, wieczór.
3: I my dzisiaj opowiadamy niewiarygodne historie z czasów II wojny światowej, w które ciężko uwierzyć.
1: My, wiarygodni historycy, opowiadamy niewiarygodne historie. Dokąd żeż ten świat zawędrował, patrzcie.
3: To teraz będzie o szpiegowaniu i brytyjskiej ostrożności. Mhm. Szef niemieckiego wywiadu, niejaki Canaris, który był członkiem tajnej antyhitlerowskiej organizacji Czarna Orkiestra.
2: Czarna Orkiestra?
1: No właśnie. Tak.
2: Brzmi jak afroamerykański swingujący big band.
3: Oni się tak nazywali. To jest niemieckie poczucie humoru i tego nie odwołasz. I mów, że Canaris specjalnie wysyłał, okazuje się, do Anglii nieprzygotowanych szpiegów. Podobno miał nawet taką koncepcję, żeby afroamerykański Amerykanów wysłać jako szpiegów, ale głębsza refleksja podpowiedziała mu, że jakby się Hitler dowiedział, to
1: To by było mnóstwo marszczenia wąsiku, walenia w stół, darcia map sztabowych.
3: No znamy to wszyscy z filmów, prawda? W każdym razie władze brytyjskie ostrzegły obywateli, żeby zgłaszali służbom podejrzanych osobników i się zrobiła prawdziwa paranoja. Pewnego roztargnionego angielskiego oficera, który zakwaterował w domu prywatnym, córka właściciela zgłosiła jako szpiega, bo nie spuścił wody w toalecie.
2: Bo może się obawiał, że to jest ta nowoczesna niemiecka toaleta, która zatapia uboty i bał się o Anglię.
1: No.
2: O? Mówiliśmy o wychodku przed chwilą i o Scheissemanie.
1: Tak, tak. Mogło tak być. Mogło tak być. Historia zna takie przypadki, że mogło tak być, jak było.
3: Dokładnie.
1: Mądre.
3: Nie, mądrego to i przyjemnie posłuchać. Innym razem, słuchajcie, w jednym z angielskich miast pewna gospodyni wepchnęła do szafy i zamknęła na klucz inkasenta z gazowni, bo podejrzenie wzbudził tym, że miał charakterystyczny loczek i krótkie wąsy. No. Gospodyni natychmiast zadzwoniła na policję, że w jej szafie siedzi Adolf Hitler.
2: I urywa guziki.
1: Tak, a force za gaz przeznacza na budowę czołgów.
3: Ale Bogiem a prawdą, tu będziemy teraz, uwaga, napierać z uwagą natury ogólniejszej. Każdy ma w szafie swojego Hitlera.
1: Aha.
3: I pilnuje, bo trzeba, żeby mu nie wypadł.
2: Zostawiamy was z tą uwagą. Sprawdźcie swoje szafy i w wolnej chwili dyskretnie wywalcie drania Hitlera.
1: No, tak, żeby nikt nie widział, że go mieliście.

0: Zbliża się godzina pierwsza, to czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z Krajowej 22 na Pomorzu. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. Potem o nieprawidłowościach przy ostrzeganiu mieszkańców Lubelszczyzny w trakcie incydentu z rosyjskim pociskiem. A na koniec o niezwykłym kosmicznym spektaklu. 12 sierpnia dzień zamieni się w noc. Kierowcy, musicie uważać na Krajowej 22 w Jakubowie na Pomorzu. To odcinek Chojnice-Czersk. Samochód osobowy zderzył się tam z grupą dzików. Ruch odbywa się wahadłowo. Tylko 7 powiatów na Lubelszczyźnie uruchomiło syreny alarmowe po wtargnięciu rosyjskiej rakiety na terytorium Polski. 10 ich nie włączyło lub zrobiło to z opóźnieniem. Taką informację przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Tłumaczył, że od nasłuchu zagrożenia do przekazania informacji powiatom, że należy włączyć alarm, upłynęło zbyt dużo czasu. Dlatego nie wszystkie poinformowały o bezpieczeństwie. Krzysztof Komorski przyznał, że procedury zadziałały prawidłowo, ale zawiódł czynnik ludzki.
1: Może być tym słabszym elementem i który po prostu wydłuża nam ten cały proces. Procesy psychologiczne, takie jak zawahanie się, dodatkowa konsultacja.
0: Między innymi w powiecie biłgorańskim, czyli tam, gdzie spadła rakieta, syreny nie zostały włączone.
1: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego.
0: Tłumaczył Krzysztof Komorski. Dodał też, że procedury informowania mieszkańców o uruchamianych i odwoływanych alarmach powinny zostać poprawione. Na 3 miesiące trafił do aresztu 37-latek, który w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim chciał wyłudzić prawie 45 tysięcy złotych od seniorki. Wykorzystał metodę na legendę.
2: Ustalono też, że ten sam mężczyzna najprawdopodobniej brał udział w usiłowaniu oszustwa na szkodę innej mieszkanki powiatu bartoszyckiego, która miała przekazać około 100 tysięcy złotych. W tym przypadku oszuści zadzwonili do seniorek, podając się za członków rodziny. Twierdzili, że córka lub siostra ciężko zachorowała, potrzebuje kosztownego leku, leczenia, pomocy. No i wzbudzając tutaj silne emocje, poczucie odpowiedzialności za bliską osobę, nakłaniali pokrzywdzonych do zebrania, spakowania oszczędności i przekazania ich rzekomemu kurierowi. Zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa oraz usiłowania oszustwa.
0: Mówił rzecznik warmińsko-mazurskiej policji Tomasz Markowski. Ulica Złota w Warszawie otwarta po gruntownym remoncie. Zniknął wjazd do tunelu i miejsca parkingowe, a pojawiła się zieleń, fontanna i ławki. Ulica w samym sercu stolicy, która jeszcze niedawno służyła głównie kierowcom, stała się deptakiem z widokiem na Pałac Kultury i Nauki.
3: Zieleń, fontanna, części do rekreacji, miejsca zacienione. Widzimy, nawet rodziny siedzą. Jest bardzo miło, no.
4: Jest ciekawe, bo tu ja bardzo rzadko w Warszawie bywam, więc bardzo ładne fontanny. Bardzo dobry pomysł na tle Pałacu.
5: Bardzo mi się podoba. Piękne miasto, czyściutkie, ładne.
6: No, bardzo mi się podoba, konie praktyczne. Tu parkowałem, teraz nie ma gdzie parkować w Śródmieściu. Także dla turystów to jest ładnie, dla mieszkańców to...
0: Usłyszał od mieszkańców i turystów w centrum stolicy Michał Krasoń.
7: Kosmiczne fakty w RMF FM.
0: Już za kilka dni w północnej Hiszpanii na ponad 2 minuty dzień zamieni się w noc. 12 sierpnia będziemy świadkami jednego z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych dekady. Całkowitego zaćmienia słońca. W Polsce zobaczymy natomiast zaćmienie częściowe.
8: Rzadkość tego zjawiska. Ja wiem, że co kilka lat, znaczy to już nie jest co miesiąc czy co tydzień, prawda? Co kilka lat zdarza się jakieś zaćmienie, ale nie zawsze jest tak głębokie. Czyli o tak dużej fazie zakrycia słońca przez księżyc jak teraz 80%. Poprzednie, jakie pamiętam z 2015 roku, miało fazę 60-70%. 60 kilka procent chyba tutaj w Krakowie. A może to nie jest tak wspaniałe jak zaćmienie całkowite, ale jeżeli tylko mamy okazję, żeby poświęcić te kilkanaście minut z danego dnia, aby przyglądnąć się temu najwspanialszemu teatrowi optycznemu na naszym niebie, to warto.
0: Wyjaśniał Paweł Jankowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kończymy integrację systemu syren, które są podstawą alarmowania w przypadku ataku z powietrza, mówił w porannej rozmowie RMF FM wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Posłuchajmy tej rozmowy.
9: Od wielu miesięcy wskazujemy w poradniku miesięcy już ponad roku, wskazujemy w poradniku bezpieczeństwa zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia kryzysowych i również ta sytuacja zagrożeń z powietrza jest opisana. No przede wszystkim oczywiście trzeba stosować się do tych komunikatów, które są podejmowane.
10: Ale nie było żadnych komunikatów.
9: Nie, no był komunikat, jeżeli chodzi o system alarmowy. To jest podstawowa informacja.
10: Ale od kogo się pytam? Słyszymy komunikat alarmowy, czyli alarm i co?
9: I to jest hasło schowaj się, ukryj się po prostu. I najkrócej mówiąc, w przypadku napadu powietrznego ten czas na reakcję jest niezwykle krótki.
10: Gdzie się mamy ukryć? Bo tutaj padło pytanie o te miejsca schronienia. To znaczy rozumiem, że jak ktoś mieszka w domku jednorodzinnym, to chowa się do piwnicy.
9: Generalna zasada, jeżeli przebywamy w tym czasie w budynku, zejść jak najniżej we własnym domu, tak jak pan redaktor powiedział, szukać schronienia nie w pobliżu okien, tylko jak najdalej okien, żeby nas od okien dzieliły przegrody, ściany po prostu w budynkach wielorodzinnych, również do dołu, do piwnic w otwartej przestrzeni. Jeżeli jesteśmy, to jest aplikacja i warto ją sprawdzić. Nie w czasie alarmu, bo wtedy tego czasu jest bardzo mało. Gdzie się ukryć? Stworzyliśmy aplikację, która pokazuje wszystkie potencjalne, dostępne w tej chwili miejsca ukrycia.
10: A jeśli go nie ma w pobliżu, to co? No bo sprawdzamy, nie ma. No w tej chwili nie ma takiego miejsca. No to tak się zdarza. Czasami jesteśmy gdzieś w drodze. To co wtedy?
9: No jeżeli jesteśmy w drodze, to trzeba wykorzystać naturalne przeszkody dla rażenia, czyli jakieś zadołowania, nasypy, no po prostu korzystać z tego, co daje wtedy nam ukształtowanie terenu.
10: Panie ministrze, jeżeli chodzi o alert, bo to rzeczywiście jest druga lista długich zarzutów. Przyszedł alert rzeczywiście, no ale nic, potem nie było odwołania, to nawet premier mówił, że może warto jednak odwoływać, no a potem jeszcze był dzień następny, w którym przyszedł alert RCB z linkiem, no i ten link nie działał.
9: Jeżeli chodzi o sytuację zagrożenia napadem z powietrza, to podstawą informowania, najszybszą podstawą informowania jest system alarmowy Syren. I my kończymy, w momencie kiedy przejmowaliśmy władzę, to było w odniesieniu do tych uwag posłów PiS-u, nie mieliśmy żadnego systemu. My po długiej, długiej pracy łączymy system alarmowy w Polsce w jeden system, tak żeby go jak najszybciej prawie automatycznie uruchamiać. Jesteśmy bliscy zakończenia tego.
10: Ale mówimy o tym systemie Syren, czy o systemie?
9: Systemie Syren. I to jest podstawa alarmowania w szczególności w sytuacji zagrożenia z powietrzem.
10: Ale każdy, kto był na Ukrainie wie, czy w Ukrainie wie, że tam poza systemem Syren, na który reaguje się tak umiarkowanie, prawie każdy ma w telefonie aplikację, która go natychmiast informuje, jaki to jest rodzaj zagrożenia. Czyli mamy o krok więcej informacji. To nie są po prostu syreny, tylko to jest już informacja tekstowa, czyli coś więcej.
9: W tym naszym systemie, który opisuję, mamy po pierwsze syrenę. Wyciągamy wnioski z tego, co się wydarzyło i musimy zautomatyzować ten proces, żeby wysyłanie alertu RCB poprzez systemy telefonii komórkowej, SMS-y było również błyskawiczne i będziemy te alerty wysyłać razem z uruchomieniem z syren. A zwieńczeniem tego wszystkiego jest aplikacja, którą w Polsce też wdrożymy.
10: Kiedy, panie ministrze, kiedy to wszystko się stanie?
9: Jeżeli chodzi o zintegrowany system syren cyfrowy, który będzie umożliwiał przekazywanie również komunikatów, to w ciągu kilku miesięcy będziemy mieli ten system praktycznie zintegrowany. Dużą, wielką rolę, zadanie w tej sprawie jest zautomatyzowanie procesów, żeby to nie ludzie, tylko z automatu wręcz system.
10: I naprawdę potrzebuje na to kilku miesięcy? To znaczy, bo to ludzie zadają pytanie, to znaczy wpada rakieta, no za kilka miesięcy to może jeszcze kilka takich rakiet wpaść, bo Rosjanie zintegrowali.
9: Mówię o modelu już docelowym, w którym wszystkie syreny będą zarządzane, będą mogły być zarządzane nawet z centralnego miejsca w Warszawie przez jednego człowieka. Jeżeli chodzi o aplikację, no to mamy w tej chwili już regionalny system ostrzegania, aplikację, która funkcjonuje i można z niej korzystać. Będziemy ją przebudowywać tak, żeby była bardziej przydatna. Regionalny system ostrzegania to jest taka aplikacja, która już w tej chwili funkcjonuje i za jej pomocą komunikujemy.
10: I to na jej podstawie będziemy to budować? Czy to będzie M-Obywatel, czy to będzie jeszcze jakaś osobna aplikacja?
9: M-Obywatel to będzie, w M-Obywatelu będą informacje, które już dzisiaj są. Jeżeli pan redaktor, czy ktokolwiek z naszych słuchaczy w tej chwili otworzyłby sobie aplikację M-Obywatel, to tam już jest wiele informacji dotyczących
10: postępowania. Ale to nie jest podstawa, rozumiem, żeby budować ten...
9: Aplikacja będzie chodziła obok M-Obywatela. Znaczy, nad tym się jeszcze pozastanawiamy dokładnie, natomiast będziemy wykorzystać ten moduł M-Obywatela do informowania również o zagrożeniach i w tym zakresie w najbliższym czasie podjęte zostaną działania.
10: No właśnie, bo słyszeliśmy, że będziecie się zastanawiać, dlaczego nie M-Obywatel, tylko druga aplikacja. M-Obywatel rzeczywiście odniósł sukces, chyba najprościej byłoby w nim to umieścić.
9: O tej kwestii zdecydujemy. M-Obywatel nie jest powszechnie używany i to jest pewien problem, ale będziemy chcieli stworzyć aplikację, która zbierać będzie wszystkie informacje i prowadzić będzie użytkownika tej aplikacji poprzez tę sytuację kryzysową. Czyli podsumujmy. System alarmowy syreny to jest podstawa informowania. Uzupełnieniem jest alert RCB, który będzie przesyłany, będzie tłumaczył, będzie również informacja o tym obywatelu i będzie ostatecznie aplikacja. Tak, ten system, nad tym systemem pracujemy już od długiego czasu i on zostanie zakończony. To nie jest problem jedynie środowiska informatycznego.
10: A aplikacja też będzie w ciągu kilku miesięcy, czy ona będzie później?
9: Aplikacja już, tak jak powiedziałem, jest w tej chwili dostępna, ta RSO. Ona będzie zmodyfikowana albo obok niej powstanie coś nowego i wtedy poinformujemy, że podstawową aplikacją jest ta docelowa. W tej chwili wykorzystywaną aplikacją dostępną, o czym się mało mówi, jest RSO.
10: Ale ta nowa będzie jak w terminie, nie wiem, pół roku, roku, kilku miesięcy?
9: Tego nie chcę przesądzać, bo w tej chwili pracuje zespół ludzi, który oceni, czy da się zmodyfikować do wyzwań obecnych tę aplikację RSO, którą mamy, czy lepiej budować coś od podstaw.
0: Usłyszał Tomasz Telikowski od wiceministra spraw wewnętrznych Czesława Mroczka.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
2: Hiszpania nadal zmaga się z licznymi pożarami lasów, napędzanymi przez fale upałów, suszę i silny wiatr. Polscy strażacy, którzy polecieli na Półwysep Iberyjski, już wspierają Hiszpanów. A nasi specjaliści zostali skierowani w okolicy Piedralaves, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu. Połączyliśmy się teraz z brygadierem Pawłem Dąbrową, oficerem łącznikowym modułu GFFF Poland. Jest pan na miejscu. Witam serdecznie, panie brygadierze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Co pan tam zobaczył?
3: Szanowni państwo, sytuacja tutaj jest bardzo dynamiczna. W dniu wczorajszym pracowaliśmy ze strażakami hiszpańskimi w miejscowości Piedralaves. Wspieraliśmy ich w ich działaniach. Mineralizowaliśmy glebę po to, żeby rozgraniczyć tą przestrzeń, która ulegała spalaniu od tej, która jeszcze jest, nie uległa spalaniu. Także jest to bardzo dynamiczna sytuacja. W tym momencie nasz zespół został podzielony na dwa podzespoły. Jeden zespół będzie się udawał do bazy, gdzie będziemy współpracować ze specjalistycznymi ratownikami z hiszpańskimi, którzy są transportowani śmigłowcami w miejsce pożaru, gdzie wykonują czynności takie same jak my.
2: Czyli baza to jest to miejsce koordynacji, prawda?
3: Znaczy, w tym momencie zespół znajduje się w miejscowości Toledo, a drugi z kolei został zespombany do Cuenki. Mówiąc bazę, rozumiem miejsce, gdzie będziemy przygotowywać naszych ratowników do tego, żeby jeszcze lepiej współpracowali z hiszpańskimi strażakami podczas gaszenia pożarów lasu.
2: A w jakie tereny oni zostaną skierowani konkretnie?
3: To będzie decyzja na miejscu dowódców, po dokonaniu rozpoznania, po zidentyfikowaniu różnego rodzaju zagrożeń, które wystąpią. Tam będą kierowani nasi ratownicy, więc w tym momencie nie jestem w stanie państwu bezpośrednio powiedzieć, w którym miejscu. Wiemy, że część tych działań będzie prowadzona w okolicy miejscowości Cuenka, a część właśnie w miejscowości Toledo.
2: A mógłby pan opisać, jak wygląda teraz wasz dzień tam na miejscu?
3: Wczorajszy dzień był bardzo intensywny. Do późnych godzin nocnych wykonywaliśmy nasze czynności gaśnicze. Prowadziliśmy działania. Wieczorem po powrocie musieliśmy odtworzyć nasz sprzęt. Teraz w tym momencie ratownicy przygotowują się do transportu właśnie do tych baz, gdzie będą się wspólnie szkolić razem z innymi ratownikami.
2: A proszę pana, jakie wnioski z tych doświadczeń Hiszpanii powinna wyciągnąć Polska, aby lepiej się przygotować na coraz częstsze, jak słyszymy, fale upałów i pożary?
3: Myślę, że takie działania międzynarodowe, gdzie ze sobą współpracujemy, gdzie mamy możliwość wzajemnie pomagać sobie, dzielić się doświadczeniem, będzie miało bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób będziemy wykonywać nasze działania gaśnicze w Polsce. Wiemy, że dotychczas nasze moduły były już dysponowane do działań w Polsce, więc cieszymy się, że mamy też tą możliwość, żeby tutaj podzielić się swoim doświadczeniem, ale także zaczerpnąć wiedzę tutaj od hiszpańskich strażaków, którzy wiemy, że ze względu na klimat, który jest tutaj, są dużo, dużo mocniej w niektórych obszarach doświadczeni, zwłaszcza gasząc pożary w miejscach trudno dostępnych, na wzgórzach, gdzie standardowe nasze działania, które wykonujemy zazwyczaj w Polsce z wykorzystaniem samochodów gaśniczych, no nie mogłyby mieć miejsca.
2: Zapraszanie was w różne regiony Europy to już taki standard się zrobił, prawda? Byliście i w Szwecji, i w Grecji, prawda? Teraz jesteście w Hiszpanii. Bardzo cenieni są nasi eksperci, prawda? Na naszym kontynencie.
3: Ja myślę, że ta współpraca międzynarodowa od wielu lat się bardzo dobrze układa. Wyjeżdżamy, tak jak pan redaktor wspomniał, byliśmy w Szwecji dużym komponentem, 145 osób byliśmy, podobnie w Grecji, Francji. Tutaj specyfika działań, jeżeli chodzi o Hiszpanię, jest trochę inna, z tego też względu decyzja kierownictwa, żeby skierować do działań w Hiszpanii moduł, który jest bardziej ukierunkowany na gaszenie pożarów w miejscach trudno dostępnych. Szkolimy się od wielu lat, uczestniczymy w wielu szkoleniach, przechodzimy proces certyfikacji, który potwierdza nasze kwalifikacje, także cieszymy się, że mamy tą możliwość wykorzystać tą wiedzę i doświadczenie i pomóc tutaj hiszpańskim strażakom.
2: Panie brygadierze, pan mówi o takiej specyfice Hiszpanii, prawda? Mógłby pan powiedzieć na ten temat więcej konkretów? Czy Hiszpania przeżywa właśnie teraz, no można powiedzieć, najgorszy sezon pożarów od wielu lat?
3: Myślę, że tak. Informacje, które otrzymywaliśmy, rzeczywiście wskazywały na to, że jest to rok wyjątkowy, rok, gdzie bardzo duże połacie buszu uległy spaleniu. Ta sytuacja jest bardzo dynamiczna również z tego powodu, że jest bardzo zmienny wiatr, co utrudnia prowadzenie działań gaśniczych. Ratownicy muszą być ciągle świadomi sytuacji, muszą być przygotowani do ewentualnej ewakuacji na wypadek wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń właśnie ze względu na ten wirujący wiatr, który utrudnia takie standardowe prowadzone działania.
2: Czyli z jednej strony aura, pogoda. Czy to jest jedyny czynnik, dlaczego te pożary rozprzestrzeniają się tak szybko, czy tutaj czynnik ludzki też może odgrywać rolę?
3: nie jesteśmy tutaj od tego, żeby oceniać, czy to czynnik ludzki ma tutaj jakiekolwiek znaczenie. Naszym zadaniem jest tutaj skupić się głównie na tym, żeby ugasić pożary, żeby pomóc lokalnej społeczności. Całkowicie nie zajmujemy się przyczynami, staramy się leczyć po prostu to zdarzenie, a nie starać się dojść do wniosku, dlaczego rzeczywiście te zdarzenia tutaj tak często występują.
2: Tak, to ja może zapytam o samo zdarzenie jeszcze, o pana przewidywania. Czy istnieje ryzyko, że te pożary obejmą kolejne regiony Hiszpanii w najbliższych dniach?
3: Znaczy, dostaliśmy informację od władz, że sytuacja zaczyna się trochę stabilizować, to nas bardzo cieszy. Marzy nam się, żeby spadł deszcz, co by nam znacznie ułatwiło pracę. Liczymy na to, że rzeczywiście sytuacja się ustabilizuje i będzie nam znacznie łatwiej nawet wtedy też prowadzić te działania, ponieważ nasze działania nie sprowadzają się stricte do tego, żeby czasami gasić pożar, ale też żeby dogaszać miejsca, które już zostały wcześniej ugaszone, po to, żeby nie doszło do ponownego zapuszczenia ognia.
2: Ja tak na koniec chciałbym pana zapytać może bardziej generalnie. Dlaczego mimo coraz częstszych katastrof pożarowych, słyszymy o nich w każdym roku właściwie, Europa wciąż wydaje się zaskoczona każdym kolejnym sezonem?
3: Panie redaktorze, sytuacja jest na tyle trudna aktualnie, że nawet jeżeli są zasoby, które są w stanie sobie poradzić z gaszeniem pożaru, to te zasoby po określonym czasie, po miesiącu, dwóch, są już na wyczerpaniu. Ratownicy zawsze są zmęczeni. Z tego też powodu stworzony został unijny mechanizm ochrony ludności, który zakłada, że jeżeli jakiś kraj zostanie dotknięty katastrofą, gdzie skala tego zdarzenia jest zbyt duża, bądź specyfika tego zdarzenia jest nietypowa, istnieje możliwość skorzystania z pomocy międzynarodowej właśnie w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
2: Oby on się właśnie przydał i tym razem. Bardzo dziękuję, panie brygadierze. Brygadier Paweł Dąbrowa, oficer łącznikowy modułu GFFF Poland, jest w Hiszpanii. Bardzo panu dziękujemy za te informacje.
3: Dziękuję ślicznie.
1: Jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF 24.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Przenosimy się teraz do Władysławowa. Tam ruszyło pilne pogłębianie toru podejściowego do portu. Po lipcowych sztormach wejście mocno się spłyciło. Na miejscu jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku.
2: Dzień dobry, witam.
1: Staszku, opowiadaj, co to oznacza dla turystów?
2: No, na samym początku tych prac te utrudnienia mogły faktycznie turyści, którzy tutaj przebywają, mogli je odczuwać, no bo zamknięty był dosyć spory odcinek plaży, gdzie wysypywany był ten piasek pobierany z dna toru podejściowego do portu. Dziś te utrudnienia są naprawdę niewielkie. Prace prowadzone są praktycznie przy samym porcie, a osoby, które wejdą tutaj takim popularnym wejściem numer 2, jeżeli skręcą w prawo, mogą spokojnie rozłożyć parawany, rozłożyć ręczniki, tam są też ratownicy i spokojnie można korzystać z plaży. Po lewej stronie widać efekty tych prac. Jest duża plaża, ona ma ciemny kolor, no bo to jest mokry piasek, który przed chwilą jeszcze był na dnie morza. No tu potrzeba paru dni, tu potrzeba też słońca, którego plażowicze wyczekują, żeby ten piasek po prostu wysechł. Cały czas pracuje tu pogłębiarka, wybiera piasek z toru podejściowego do portu, a następnie specjalnym rurociągiem tłoczy go prosto na plażę. Ten rurociąg jest tak naprawdę zaraz przy wydmach, więc on również nie przeszkadza w plażowaniu.
1: Staszku, czyli można powiedzieć, że korzysta z tego i port, ale także i plażowicze.
2: No, dokładnie tak. Z jednej strony przywracana jest bezpieczna głębokość, jak usłyszałem w Urzędzie Morskim w Gdyni, żeby statki mogły bezpiecznie wchodzić do portu, szczególnie przy no, takim silnym wietrze, przy nietypowych jak na lato warunkach atmosferycznych. No a przy okazji plażowicze korzystają, no bo zaraz, jeżeli ten piasek wyschnie, a pewnie na to potrzeba paru dni, plaża będzie dużo szersza.
1: No to skoro wspomnieliśmy o plażowiczach, Staszku, co oni mówią o tych pracach?
2: No, wiele osób dziś jeszcze omija ten mokry odcinek plaży, ale są też tacy, którym to się bardzo podoba.
3: Dzisiaj żałuję, że nie wzięliśmy takiej kuchenki podręcznej, bo można by było flądry zjeść na miejscu.
2: Tyle miejsca jest też.
3: Piach nie sypałby na patelnię.
2: No właśnie, bo jak jest mokry, to nie sypie.
3: Tak.
4: Chyba lepiej, bo naprawdę było dużo tłumów. To może jak się trochę powiększy, to będzie lepiej.
2: Zmieszczą się ci ludzie.
4: Tak, tak.
2: Teraz stanąłem zaraz koło tej rury, która tłoczy ten piasek. To słychać, to jest dosyć głośny proces. Teraz zbliżę trochę mikrofon. No właśnie, no i ten piasek jest wylewany tutaj na plażę. Stoi tu wiele osób. Niektórzy mają takie specjalne ogrodniczki, inni takie przybory do wyławiania bursztynu. No bo właśnie, taki moment. Refulacja, kiedy piasek jest pobierany z dna Bałtyku, oznacza wysyp bursztynów. Tak? Udało się panu znaleźć?
5: No dzisiaj akurat mi się udało. Pokażę.
2: To jest porządny kawałek. Jest bardzo tak, ładny, bardzo ładny.
5: Tak, ale pierwszy raz taki duży znalazłem.
4: Różne z dna. No niestety się nie przygotowałem, bo przypadkiem przyjechałem, patrzę, coś ludzie zbierają, mówię, podejdę, nie? No i patrzę, bursztyny faktycznie zbierają ludzie. Jak na to, że nic nie mam, tylko patyczek i kubek. I tak jest naprawdę całkiem nieźle.
2: No i te prace potrwają tutaj, dodam, na koniec, do końca sierpnia.
1: Bursztynek, znalazłem go na plaży, jak to niegdyś śpiewano w piosence. No to pytanie, Staszku, tobie udało się znaleźć jakiegoś bursztynka?
2: No właśnie, ja jeszcze nie próbowałem, ale widziałem mnóstwo pięknych okazów. Pan miał taką bryłę bursztynu, która zasłaniała mu niemal całą dłoń. No, zaśmiałem się, że to może na wakacje starczy. No niestety nad polskim morzem może nie starczyć na wakacje, jakby się sprzedać taką bryłę. No ale to na pewno jest piękna pamiątka z Władysławowa.
1: Piękna sprawa. Stacja Władysławowo i Stanisław Pawłowski dla Radia RMF24. Staszku, pozdrawiamy i dziękujemy.
2: Do usłyszenia.
6: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF24.

0: Edycja specjalna w RMF FM. Katastrofa pod Babią Górą. Czy władze PRL-u ukrywały prawdę o locie 165?
1: Jest 2 kwietnia 1969 roku. Kilka minut po godzinie 16 nad wsią Zawoja, położoną nieopodal Babiej Góry, rozlega się niespodziewany dźwięk.
2: Wielu mieszkańców wyraźnie słyszy odgłos silników turbośmigłowych i po chwili ich oczom ukazuje się nisko lecący samolot.
1: Niektórzy dostrzegają charakterystyczne granatowo-białe malowanie polskich linii lotniczych LOT.
2: Wszyscy są zaskoczeni. Samoloty pasażerskie nie latają nad Zawoją, a już na pewno nie na tak małych wysokościach.
1: Maszyna kieruje się na południe i wkrótce znika za chmurami. Po chwili rozlega się przeraźliwy huk.
2: Gajowy Franciszek Kudzia, który obserwuje ostatnie chwile lotu, natychmiast biegnie do najbliższego telefonu i dzwoni na komendę milicji w Suchej Beskidzkiej.
3: Przed chwilą jakiś samolot przeleciał bardzo nisko nad Zawoją, potem słyszałem huk. Chyba rozbił się gdzieś w okolicach masywu Policy.
1: Około 17 na miejsce przybywa milicja obywatelska. Funkcjonariusze rozpoczynają poszukiwania. Utrudniają je jednak zimowe warunki i górzysty teren.
2: Dopiero około godziny 19.30 służby docierają do wraku maszyny. Nie odnajdują jednak nikogo żywego.
1: W kolejnych dniach rozpoczyna się śledztwo, które ma ustalić, co doprowadziło do katastrofy.
2: Wokół tragedii pojawi się jednak wiele niewiadomych i kontrowersji, a rezultat śledztwa będzie później kwestionowany.
1: Co wiemy o locie numer 165, który rozbił się pod Zawoją? I czy samolot mógł zostać porwany?
2: W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej opowiemy o tajemniczej katastrofie lotniczej pod Babią Górą.
1: 2 kwietnia 1969 roku. Na lotnisku Warszawa-Okęcie do startu przygotowuje się samolot AN-24, należący do polskich linii lotniczych LOT.
2: Na pokładzie są w sumie 53 osoby, 47 pasażerów i 6 członków załogi. LOT nosi numer 165 i jego celem jest Kraków.
1: Za sterami siedzi doświadczony pilot, kapitan Czesław Doliński. Wraz z dyżurnym personelem zastępuje załogę, która tego dnia miała pierwotnie lecieć na tej trasie.
2: O godzinie 15.20 samolot startuje z Okęcia i wyrusza w krótki rejs do Krakowa. Na swojej drodze minie dwie radiolatarnie w Przysuchej i w Jędrzejowie.
1: Zgodnie z procedurami załoga ma obowiązek poinformować kontrolerów, gdy maszyna będzie mijała każdy z tych punktów. Około 15.40 kapitan kontaktuje się z Okęciem.
4: Warszawa, Warszawa, tu Tango Foxtrot. O 15.39 minęliśmy radiolatarnię w Przysuchej.
5: Tango Foxtrot, przyjęłam.
2: Następnie samolot ma się skontaktować z Krakowem, gdzie będzie mijał radiolatarnię w Jędrzejowie. Zgodnie z planem lotu powinno się to stać około 15.49.
1: Jednak gdy o 15.53 kontroler z Balic nadal nie otrzymuje żadnego komunikatu od załogi lotu 165, zaczyna się niepokoić. Dzwoni na Okęcie i pyta.
6: Nie wiesz, co się dzieje z Tango Foxtrot?
5: Pewnie będzie trochę spóźniony z powodu wiatru.
2: Jednak telefon niepokoi kobietę i sama próbuje wywołać załogę lotu 165.
5: Tango Foxtrot, zgłoś się. Tango Foxtrot.
1: Dopiero po trzecim wywołaniu, około 15.54, załoga odpowiada.
4: Tango Foxtrot, zgłaszam się. Za około minutę miniemy radiolatarnię w Jędrzejewie.
2: 2 minuty później załoga lotu 165 nadaje dziwny i nie do końca zrozumiały komunikat.
4: Warszawa, Tango Foxtrot, o 49 Jędrzejów, o 52, przepraszam. Jędrzejów przeszliśmy, 3900.
1: Te informacje są sprzeczne z wcześniejszą wiadomością, jednak kontrolerka ruchu nie prosi kapitana o wyjaśnienie rozbieżności.
2: O godzinie 15.57 załoga w końcu nawiązuje kontakt z kontrolerami ruchu w Balicach.
4: Kraków, tu Tango Foxtrot, minęliśmy Jędrzejów o 15.49.
1: Kapitan znów podaje inny czas przelotu obok radiolatarni w Jędrzejowie. Początkowo kontrolerzy nie zwracają jednak uwagi na te rozbieżności i rozpoczynają kierowanie samolotu w stronę lotniska.
2: Jednak po chwili zaczyna ich niepokoić fakt, że załoga wciąż zgłasza, że nie widzi Krakowa. Czyżby samolot znajdował się w innym miejscu niż raportowali?
1: W tej sytuacji kontrolerzy postanawiają uruchomić radar DEKK-424, aby ustalić dokładną pozycję lotu 165.
2: Robią to jednak nielegalnie. Nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia, a samo urządzenie nie otrzymało certyfikacji.
1: Producent radaru miał poważne wątpliwości, czy urządzenie będzie poprawnie działać na lotniskach położonych w pagórkowatym terenie, jak na przykład Kraków-Balice.
2: Mimo zakazu kontrolerzy uruchamiają radar i wkrótce zauważają na ekranie białą kropkę, którą identyfikują jako lot 165.
1: Uspokojeni wydają samolotowi kolejne instrukcje. Dostrzegają jednak, że załoga zdaje się nie słuchać ich poleceń. Co więcej, sygnał na radarze zaczyna słabnąć.
6: Tango Foxtrot, krzyż. Tango Foxtrot, zgłoś się.
2: Załoga nie odpowiada. Samolot znajduje się już kilkanaście kilometrów na południe od Balic i zbliża się do pasma Babiej Góry.
1: Maszyna leci bardzo nisko, a mgła i chmury najprawdopodobniej przysłaniają wzniesienia.
2: Ostatnimi osobami, które widzą samolot w powietrzu, są gajowy Franciszek Kudzia i jego syn. Obserwują, jak maszyna wlatuje w mgłę i zadymę śnieżną.
1: Około godziny 16:08 samolot uderza w masy w Policy. Gdy kilka godzin później na miejsce przybywają pierwsi ratownicy, ich oczom ukazuje się przerażający widok. Na całym obszarze leżą szczątki maszyny i porozrzucane fragmenty ludzkich ciał.
2: Wśród ofiar są słynny polski językoznawca Zenon Klemensiewicz, Antoni Naumczyk, duchowny kościoła polsko-katolickiego, były minister lasów Stanisław Tkaczow oraz 14-letni Stanisław, syn ministra komunikacji Piotra Lewińskiego.
1: Rozpoczyna się śledztwo, które ma ustalić, co doprowadziło do katastrofy. Jednak osoby uczestniczące w akcji wydobywania ciał i zabezpieczenia wraku wskazały potem, że podczas tych działań doszło do wielu nieprawidłowości.
2: Funkcjonariusze mieli wykorzystywać części pożycia kadłuba do zbudowania prowizorycznych osłon przed wiatrem.
1: Także wiele ważnych urządzeń pokładowych nie zostało poprawnie zabezpieczonych. Części z nich nie zniesiono na dół, tylko bezceremonialnie stoczono ze wzniesienia.
2: Niektórzy milicjanci i wojskowi mieli dodatkowo przywłaszczyć sobie rzeczy osobiste ofiar.
1: Dziś już nie można ustalić, ile cennych dowodów mogło zostać w ten sposób zniszczonych.
2: Tymczasem śledczy działają pod dużą presją czasu. Władze w Warszawie domagają się jak najszybszego wyjaśnienia przyczyn tragedii.
1: Po 3 miesiącach Główna Komisja Badania Wypadków Lotniczych przedstawia wstępny raport.
7: Główną przyczyną katastrofy były brak wyszkolenia i błędy popełnione przez załogę. W wyniku błędów nawigacyjnych w pewnym momencie przestali się orientować, gdzie się znajdują.
2: Wskazano też dodatkowy czynnik, którym miał być zły stan zdrowia kapitana Dolińskiego.
7: Lekarz wykonujący sekcję zwłok kapitana Dolińskiego zauważył na sercu starą bliznę pozawałową oraz inne ślady niedawnego zawału. Ponadto przed feralnym lotem pilot miał skarżyć się na bóle w klatce piersiowej.
1: Według komisji w pewnym momencie lotu kapitan najprawdopodobniej zaczął się gorzej czuć. Członkowie załogi byli zmartwieni stanem zdrowia swojego kolegi i przez to rozproszenie zaniedbali swoje obowiązki.
2: Winą obarczono też kontrolerów z Krakowa, którzy bez uprawnień korzystali z radaru i nie zorientowali się, że samolot minął lotnisko w Balicach i leci na południe.
1: Co więcej, ekspertyzy wykazały, że biała kropka widziana na ich urządzeniach najprawdopodobniej nie mogła być lotem 165, gdyż ten znajdował się wtedy poza ich zasięgiem.
2: Skrytykowano też sposób działania polskich linii lotniczych LOT, które miały niedostatecznie troszczyć się o stan zdrowia pilotów i ignorować objawy zgłaszane przez Dolińskiego.
1: Dodatkowo śledczy stwierdzili, że do katastrofy w żaden sposób nie przyczynił się stan techniczny ani jakakolwiek awaria samolotu.
2: Raport jednak nie przekonuje ministra komunikacji Piotra Lewińskiego, który żąda powołania nowej komisji.
1: Jest świadomy, że podczas śledztwa popełniono liczne błędy, a wiele ustaleń opiera się jedynie na przypuszczeniach. W katastrofie zginął jego syn i polityk chce poznać prawdę.
2: Nowo powołana komisja potwierdza jednak wcześniejsze ustalenia, choć dodaje, że stan zdrowia kapitana najpewniej nie miał wpływu na wypadek.
1: We wrześniu 1969 roku minister Lewiński zostaje odwołany ze stanowiska, a jego następca uznaje ustalenia komisji za wystarczające.
2: Prokuratura stawia zarzuty kontrolerom z Balic o nieumyślne spowodowanie śmierci. Jednak rok później obejmuje ich amnestia związana z 25-leciem uchwalenia manifestu PKWN.
1: Postępowanie wobec nich zostaje umorzone. Wszyscy otrzymują potem paszporty i wyjeżdżają na zachód.
2: Choć na tym formalnie kończy się śledztwo związane z katastrofą lotu 165, to wiele osób nie wierzy w oficjalną wersję.
1: Wciąż kilka pytań pozostaje bez odpowiedzi. Jeżeli kapitan Doliński naprawdę źle się poczuł, to dlaczego załoga nie poinformowała o tym wieży kontroli lotów?
2: I dlaczego piloci przez tak długi czas kontynuowali lot w złym kierunku na tak niskiej wysokości?
1: Nie umiano też odpowiedzieć, jak to możliwe, że załoga przeoczyła Kraków, mimo że w tym czasie nad miastem nie było gęstej warstwy chmur.
2: Te wątpliwości sprawiają, że wokół katastrofy powstaje wiele alternatywnych teorii.
1: Według jednej z nich samolot wcale się nie zgubił, ale celowo zmienił trasę i kierował się w stronę lotniska w Wiedniu.
2: Jedno z urządzeń pokładowych miało być zresztą nastawione na częstotliwość austriackiego lotniska, a tor lotu maszyny zdawał się nie być przypadkowy.
1: Także niski pułap lotu miał mieć na celu zniknięcie z radarów cywilnych. cywilnych oraz wojskowych.
2: Do katastrofy miało dojść wskutek nieznajomości terenu i złej pogody, w wyniku których piloci zbyt późno zobaczyli masy w policy i nie zdążyli ominąć przeszkody przeciążonym samolotem.
1: Wątek porwania badała nawet Służba Bezpieczeństwa. Nie byłaby to zresztą pierwsza ani ostatnia tego typu sytuacja w historii PRL-u.
2: Zdarzało się, że pasażerowie, a czasem nawet załoga, decydowali się na uprowadzenie maszyny i ucieczkę za żelazną kurtynę.
1: Jednak w tym przypadku hipoteza, że ucieczkę do Wiednia zaplanowali piloci, wydawała się mało prawdopodobna.
2: Trzeba pamiętać, że była to załoga dyżurna i niemal do ostatniej chwili nie wiedzieli, że będą tego dnia lecieć do Krakowa.
1: Podejrzanych szukano też wśród pasażerów. Byli wśród nich dwaj obcokrajowcy, którym już wcześniej interesowały się polskie służby.
2: Także ksiądz Naumczyk miał dość tajemniczą przeszłość. Ponadto według niektórych pogłosek duchowny chciał wyjechać do Stanów Zjednoczonych i objąć tam stanowisko biskupa.
1: Były to jednak tylko przypuszczenia. Ostatecznie SB nie znalazła żadnych konkretnych dowodów na to, że którakolwiek z osób obecnych na pokładzie miała motyw, by porwać samolot.
2: Dodatkowo brak rejestratora rozmów w kokpicie uniemożliwiał odtworzenie tego, co działo się w samolocie i kto siedział za sterami podczas ostatnich minut lotu.
1: Taśmy z ostatnich 20 minut rozmów między załogą a lotniskiem zaginęły.
2: Wiele plotek wywołała też amnestia udzielona kontrolerom i ich późniejszy wyjazd za granicę.
1: Czy komunistyczne władze chciały się pozbyć niewygodnych świadków? Czy może była to nagroda za przemilczenie pewnych faktów?
2: Może wersja o chorobie kapitana i błędach załogi oraz kontrolerów z punktu widzenia ówczesnych władz była po prostu wygodniejsza?
1: Katastrofa pod Babią Górą do dziś nie została w pełni wyjaśniona i możliwe, że nigdy nie poznamy prawdy o tym, co wydarzyło się na pokładzie lotu 165.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: już prawie druga, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. A na początek śledztwo w sprawie brutalnego zabójstwa w warszawskiej Ochocie. Zatrzymany 32-latek usłyszał zarzuty. Na polskiej scenie politycznej pojawi się nowa partia. Założy ją Mateusz Morawiecki. A na koniec zajrzymy też do szkół. Trwają tam letnie remonty i istny wyścig z czasem. Zarzut zabójstwa usłyszał 32-latek z warszawskiej Ochoty, u którego w mieszkaniu znaleziono torbę ze zwłokami kobiety. Prokuratura chce aresztowania podejrzanego. Jak mężczyzna odniósł się do zarzutów? Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Jak usłyszałem, przyznał się do zabójstwa 53-latki. Prokuratura nie ujawnia natomiast motywów działania podejrzanego. Wnioskiem prokuratury w sprawie aresztu dla 32-latka sąd ma się zająć przed południem. W miniony weekend policjanci powiadomieni przez znajomą mężczyzny weszli do jego mieszkania na warszawskiej Ochocie. Podczas przeszukania natrafili na dużą torbę, a w niej zwłoki kobiety. Zgon nastąpił kilka dni wcześniej. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu podejrzanego i zatrzymali go w dzielnicy Włochy. 32-latkowi grozi dożywocie.
0: Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy nową partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja jego stowarzyszenia Rozwój Plus. O założeniu partii Morawiecki poinformował podczas rozmowy na kanale YouTube Rymanowski Live. Stwierdził też, że od samego początku kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości dążyło do tego, żeby członków stowarzyszenia wypchnąć z tej partii. Politycy związani z Rozwojem Plus założyli już oddzielny klub parlamentarny. Chce im dać ostatnią szansę przed dekapitacją. Tak mówił Donald Trump o władzach Iranu. Prezydent USA oświadczył, że w tej chwili toczą się rozmowy z Teheranem. Wcześniej Iran jednak zaprzeczył, by prowadzone były jakiekolwiek rokowania ze Stanami Zjednoczonymi. Oni powiedzieli, że chcą rozmawiać o cieśninie Ormus, a co ważniejsze z mojego punktu widzenia, że chcą rozmawiać o denuklearyzacji Iranu, bo to o to przede wszystkim chodzi. Donald Trump